0: Mama Sanders z Modern Talking znowu wskoczył w krótkie skórzane portki i obecnie jest widziany pod namiotami Oktoberfestu w Monachium, który to Oktoberfest wystartował w ostatni piątek i potrwa do pierwszej soboty października. Co my na ten cały Oktoberfest? No nie mówimy nie!
1: Od razu się człowiek o wiele lepiej robi, prawda? Do Oktoberfestu to my jeszcze dzisiaj wrócimy. Na takiej okazji nie można przegapić. A za chwilę zagramy stosownie do pory. Oczęta jeszcze zamknięte i oddział zamknięty w Radiu Złote Przeboje będzie. A wy bądźcie z nami od samego rana.

0: dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać.

0: zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
1: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: Warszawa na Sapa Radio i śpiewa Bima Baby w Radiu Złoto Przeboje na dzień dobry. Po drugie, już nie poniedziałek, dzisiaj rzeczywiście staje się odrobinę lżej. Przyznacie, że troszkę lżej, a my sprawdzamy, czy aby na pewno. 22, 4, 4 i 3, 0. Dzień dobry, cześć.
1: Cześć, z tej strony Elka. Oprócz tego, że zespałam do pracy i nie mogę się zebrać, to ja jestem bez kawki, ale serdecznie was pozdrawiam. I miło was słyszeć tak z rana. I miłego dnia wam życzę. Pa.
2: Pan, dziękujemy. Pa, pa. Nasza słuchaczka jest dowodem na to, że jak człowiek zaśpi i sobie pośpi, no, to od razu lepiej się czuje,
0: tak,
2: prawda?
0: Od razu
2: lepiej
0: czuje.
3: Prawda? Nawet bez kawy, oczywiście. 22, 4, 4 i 3, 0, to w takim razie przypominamy, to jest numer dla tych, którzy tak jak słuchaczka Elka zaspali na apel poradny radia Złote Przeboje. Wy dzwonicie, a my gramy Pet Shop Boys, It's a Sin. Jest w 6:30 we wtorek.

0: co prawda Per Gessle z odnowionym składem Roxette na razie nie planuje występów w Polsce, ale można za to zobaczyć u nas specjalny projekt Tribute Hello Roxette z udziałem Olgi Szomańskiej. Koncerty na jesień w Krakowie, Toruniu, Jasionce koło Rzeszowa, a w grudniu także zagrają w Tychach.
1: Grudzień, no tak, no niecałe dni zostało do świąt Bożego Narodzenia. Proszę Państwa, niecałe 100 dni, uwierzycie, jak to poleciało, a jak to zleci. Pora chyba zacząć myśleć o prezentach. Za 23 minuty będzie godzina 7, a u nas za chwilę warszawska kapela Buzu Skład i Kocie Sprawy, czyli coś dla tych, którzy nie ogarniają dzisiaj tej kuwety.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry. Wszystkie linie są aktualnie zajęte. Twoje obowiązki zawodowe mogą chwilę zaczekać.
2: W końcu robota nie zając.
3: Daj sobie chwilę beztroskiego wytchnienia.
2: Słuchaj radia Złote Przeboje po 10:00. Powiedz, co wydarzyło się w twojej pracy i zgarnij nagrodę. Razem sprawimy, że dzisiejsza przerwa w pracy będzie jeszcze przyjemniejsza.
0: Autopromocja.

0: 11,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
2: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
1: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
2: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
6: Aflofarm. Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
7: Złote przeboje w drodze.
8: Jest jeszcze nadal spokojnie na białostockich ulicach, bo ruch dopiero się wzmaga, ale na razie nie na tyle, by gdzieś był utrudniony z tego powodu przejazd. Dziś przypominam dzień bez samochodu. I jeżeli jest taka możliwość, to można wybrać na przykład autobus albo rower.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Jeśli Shakin Stevens was nie obudził, to może teraz przebój z kategorii wow, czyli jak my dawno tego nie słyszeliśmy, mamy coś idealnego na ostatni dzień lata. Uwaga, uwaga, to będzie przebój belgijskiej grupy Paradiso. Kawałek, który osiągnął pierwsze miejsca na listach przebojów we Włoszech, Danii, Norwegii, Finlandii, Szwecji, Belgii prawie. W Belgii osiągnął drugie miejsce na liście przebojów.
1: No ale ostatecznie po latach ten kawałek uznawany jest za jeden z najbardziej kultowych, imprezowych hitów lat 90. na całym świecie. I jest jak wspomnienie wakacji z czasów, w których jeszcze łokieć nie łupał na deszcz, kiedy bioderko nie wysiadało po kilku wygibasach na parkiecie. I nie było jeszcze w TV tańca z gwiazdami, więc wszystko tańczyło się w stylu 2 na 1 i 3 w pamięci, tak? To jakoś tak szło. No to kochanie, odpalamy naszego kaseciaka. No i lecimy z Bailando, grupy Paradiso. Radio Złotem sobie na dzień dobry za 11 minut 7.
2: Takie rzeczy tylko w Radiu Złote Przeboje.

0: Like You, Kamaro śpiewa w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, a my w tej chwili chcemy gorąco pozdrowić wszystkich, którzy uznali w tym sezonie, że w związku z globalnym ociepleniem warto kupić w Polsce skuter, kabrioleta albo żaglówkę. Ogłaszamy, że sezon, który się zaczął przedwczoraj, dzisiaj się skończył. Przyszła zima, spadł śnieg.
1: W Tatrach pogoda zrobiła prawdziwy zwrot akcji. Właśnie śnieg, gwałtownie spadła temperatura. O tym, co teraz trzeba mieć w plecaku i na sobie, podpowiemy w wiadomościach o 7:00.

0: reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majtan.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg z kłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Reklama.
11: 22 września mamy dzisiaj, jest 7, a przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
12: Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na A1. Granica z Ukrainą będzie lepiej zabezpieczona, przybędzie także syren alarmowych. Zima w Tatrach. Sypnęło śniegiem, a temperatura gwałtownie spadła. Kończy się proces Sebastiana M., oskarżonego o spowodowanie wypadku na autostradzie A1, w którym zginęli rodzice z dzieckiem. Sąd w Piotrkowie Trybunalskim w czasie ponad 10-godzinnej rozprawy przysłuchał już ostatnie osoby. Trzech biegłych z zespołu rekonstrukcji wypadków drogowych. Pełnomocnik rodziny ofiar wypadku, mecenas Łukasz Kowalski, zwraca uwagę na słowa, które padły z ust jednego z biegłych.
13: Stwierdził, że samochód przy starcie ma 300. No to wyobraźmy sobie, z jaką prędkością ten samochód się poruszał. Stwierdził, że w swojej 25-letniej praktyce nie spotkał nigdy jako opiniujący takiego materiału dowodowego, żeby ktoś poruszał się z prędkością przekraczającą 300 km na godzinę na drodze publicznej.
12: Prokuratura już zapowiedziała, że w mowie końcowej będzie wnosić o najwyższy wymiar kary. Sebastianowi M. grozi do 8 lat więzienia. Na Podkarpaciu przybędzie zabezpieczeń na granicy z Ukrainą. Będzie też więcej syren alarmowych. To efekt kontroli 4 przejść granicznych, mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul.
14: Przeanalizujemy szczegółowo infrastrukturę, popatrzymy, gdzie jest możliwość adaptacji, dostosowania pomieszczeń, zainstalowania tymczasowych ukryć dla osób.
12: Zmiany są też w samym systemie odpraw. Od teraz zmniejszona została liczba ludzi i aut czekających na przejściu. Tu efektem ubocznym mogą być dłuższe kolejki tuż przed granicą. W 2 powiatach na Lubelszczyźnie i 1 w Małopolsce zawyją dziś syreny. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alerty o ćwiczeniach systemu alarmowego. W powiecie janowskim trening dziś i jutro od 10 do 12, w powiecie chrubieszowskim dziś od 7 do 9. Z kolei w powiecie krakowskim w Skawinie ćwiczenia dziś od 9 do 12. Mieszkańcy powinni zachować spokój. W Tatrach lato zamieniło się błyskawicznie w zimę. Turystom przewodnik tatrzański Tomasz Zając radzi staranne dobieranie stroju.
15: Nawet jak się wybieramy tutaj w te niżej położone partie, kurtki goreteksowe, spodnie goreteksowe, coś nieprzewiewnego, nieprzemakalnego.
12: Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a niski pułap chmur ogranicza widoczność.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
16: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
3: Sport w 3
0: 30 sekund.
10: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Polscy kadrowicze rozpoczną dziś przygotowania do meczów w Lidze Narodów. Wczoraj wszyscy dotarli na zgrupowanie do Warszawy, także ci, którzy zostali powołani w ostatniej chwili, czyli bramkarz Bartłomiej Drągowski i napastnik Marcel Reguła. Jan Urban szybko zareagował na kontuzję Kamila Grabary i Adriana Benedyczaka, a z powodu choroby do Warszawy nie przyjechał także Filip Ruska. Znamy już kompletę ćwierćfinalistów siatkarskich Mistrzostw Europy. Belgia pokonała w Turynie czwartą drużynę ubiegłorocznych Mistrzostw Świata Czechów 3-1, a Słowenia ośmieszyła Serbię, wygrywając gładko do zera. Oba zespoły zagrają o półfinał, a zwycięzca zmierzy się w nim z Polską lub Niemcami, bo już dziś nasz mecz o awans do strefy medalowej.
16: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października www.bizonmtb.pl.
17: Złote przeboje w drodze.
12: Mamy dzień bez samochodu i namawiamy, by świętować, na przykład korzystając z komunikacji miejskiej. Jeżeli jednak siadacie za kierownicą, to warto uważać. W rejonie ulicy Sienkiewicza na wysokości rynku Kościuszki w Białymstoku, tam dziś i jutro zaplanowano remont nawierzchni i będzie miejscowe zwężenie jezdni.
17: Pogoda w Białymstoku.
12: Nadchodzący tydzień to zmienna pogoda i dziś również z taką będziemy mieć do czynienia w Białymstoku. W regionie będzie się chmurzyć i przejaśniać na zmianę. Synoptycy mówią, że powinno pojawić się przynajmniej trochę słońca, ale także trochę lokalnie pokropi w ciągu dnia. Na termometrach zobaczymy nie więcej niż do 15-16 stopni, to w okolicach godziny 13. Teraz jest 8 stopni.
17: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
11: Dzień dobry! Podobno, żeby dostać podwyżkę, najważniejsza jest metoda. I my tej najskuteczniejszej metody poszukamy wspólnie po siódmej.
18: Po siódmej też udowodnimy, że wszystkie dzieci są nasze, ale niektóre są fajniejsze. To jest Radio Złote Przeboje na dzień dobry. We wtorek witamy. Eruption, 5 po siódmej.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Oj, mamy temat, bo co tutaj czytamy? Słuchajcie, badania pokazują, że Polacy niechętnie proszą o podwyżkę. Przyczyny są różne. Skrępowanie, lęk przed szefem, czyli szefofobia, niewiara w siebie i tak dalej, i tak dalej. I dlatego dzisiaj jest...
2: Dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę.
3: A podobno, żeby dostać podwyżkę, najważniejsza jest metoda.
1: No.
3: Może być metoda na pandę. Panda tę podwyżkę. Panda.
2: Albo metoda na dzięcioła. Czyli stukać do drzwi szefa aż do skutku.
1: Aż do skutku. Jaka jeszcze metoda przychodzi wam do głowy? Może na dzika, czyli jak dzik w żołędzie. Idę po swoje tam teraz, dzisiaj. Czekamy na wasze pomysły. 22 4 4 3 0 to numer telefonu do nas. Można też mailowo. poranek@złoteprzeboje.pl.
3: Na za najfajniejszą metodę na podwyżkę wyślemy wam złotą kawę naszego porannego programu. 22 4 4 3 0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Legendarna, absolutnie chrypka w radiu, złote przyboje na dzień dobry, Bonnie Tyler. No my, ludzie poranni, rozumiemy taki stan gardła i głosu. Jest 20 minut po godzinie 7, głośno i wyraźnie mówimy, mamy wtorek. No i poranny program radia Złote Przeboje, programem całego narodu chcieliśmy przypomnieć.
1: Zdecydowanie. Dzień dobry, we wtorkowy poranek wam mówimy, lata 80, Irene Cara, lata 90, Dr. Alban, no sami powiedzcie, kto wam tak zagra? No tak się składa, że my tak zagramy. Radio Złote Przeboje, już za chwilę, bądźcie blisko.
2: Autopromocja.
3: Uwaga, nadchodzą królowie. Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: 13 000 sek.

0: Sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy mg kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
4: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
5: Codziennie niskie ceny.

0: Dzieci są fajne, ale niektóre dzieci są fajniejsze. Rodzice może będą się teraz zarzekać, że to nieprawda, będą się wypierać, strzelać focha, ale fakty są zupełnie inne. Fakty są takie, że...
1: Że starsze dzieci mają więcej swobody, no. Młodsze mają przekichane, córki no. Mają lepiej niż synowie. No a generalnie rodzice najbardziej lubią dzieci bardziej ugodowe i odpowiedzialne. Czyli te, które słuchają, nie robią głupot i nie sprawiają kłopotów.
2: Tak, ktokolwiek widział, ktokolwiek wie. Tak, a zupełnie poważnie, drodzy państwo, ostrzegamy. Dzieci nie śpią, dzieci się ładują. To jest Radio Złote Przyboje na dzień dobry, a to jest kawałek dla tych, którzy baterie mają jak w tym starym telefonie sprzed 4 lat. Ładujesz, ładujesz i nie działa. I nic. They don't care about us i Michael Jackson. 3 minuty po 7:30.

0: W Radiu Złote Przeboje na dzień dobry zespół Phil i Piotr Kupicha, który będzie jedną z gwiazd nowego muzycznego show Polsatu stworzonego na podstawie gry planszowej. Program Hitsters startuje w pierwszy weekend października i Radio Złote Przeboje z mikrofonem też tam będzie.
1: No tak, chwalimy się, ale dlaczego nie? Kto jak nie my? A już za kilka minut elektryczne gitary, piosenka, która pomoże tym, którzy w piątek odkryją, że bałagan to od soboty zrobił się już. Otóż przewróciło się, niech leży. Taką piosenkę zagramy za chwilę i tego się trzymamy. Bądźcie blisko.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
7: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
8: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda. Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
13: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Reklama.
15: Złote przeboje w drodze.
16: Są nowe drogowe utrudnienia od dziś do piątku na ulicy Baranowickiej w rejonie ulicy Plażowej i Ceramicznej w Białymstoku. Drogowcy zajmą część jezdni i część chodnika. Trzeba uważać. No i po raz kolejny namawiamy, by korzystać z miejskiej komunikacji. Przypominamy, dziś dzień bez samochodu.
15: Radio Złote Przeboje 101 FM.
17: Mówi Kuba Sienkiewicz, elektryczne gitary. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy radia Złote Przeboje.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: My, Polacy, niechętnie prosimy o podwyżkę. A że dzisiaj mamy dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę, no to pytamy od rana, jaką metodę na zdobycie tej podwyżki podpowiadacie. 2-2-4-4-3-0.
2: Na kotka. Miau. Coś ty, kotku, chciał? Pieniążków nieco. To z podwyżką mi przylecą.
3: Moim sposobem na podwyżkę jest negocjacja z szefostwem. Albo dadzą mi podwyżkę, albo odejdę. I koniec końców poszliśmy na kompromis. To znaczy, on nie dał mi podwyżki, a ja nie odszedłem.
4: Najlepsza opcja to jest opcja na lisa. Czyli cały czas się czaisz, a na koniec uciekasz.
1: Na lisa, na dzika, na dzięcioła. Czekamy na kolejne pomysły. 2-2-4-4-3-0 i mail poranek@złoteprzeboje.pl. Za najfajniejszą od was metodę na podwyżkę wyślemy wam złotą kawę porannego programu. 2-2-4-4-3-0.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Proszę, proszę, piłkarze zajechali na zgrupowanie. Jeśli pytacie o formę, to bez zmian kurtka, wiatrówka 11 tysięcy złotych, plecak za 13 tysięcy, skromny kardigan lewego za 700 złotych. I dlatego my mocno trzymamy kciuki za siatkarzy.
1: Tak, dzisiaj nie ma miejsca na potknięcie. Polscy siatkarze walczą o półfinał Mistrzostw Europy, rywalem Niemcy. Więcej o tym będzie w wiadomościach o 8. Posłuchajcie.

0: Radiu Złote Przeboje znajdziesz gwiazdy w ich najlepszej odsłonie. Codziennie. Włącz i słuchaj przez cały dzień.
1: Autopromocja.
2: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
3: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
4: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
5: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
4: Twoja definicja dobrego snu.
6: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i Trawisto. Aflofarm.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
14: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
15: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
14: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
15: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
14: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
16: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
17: GWM. Go with more.
18: Muzyka i głos AI.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm. Reklama.
1: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: 22 września mamy dzisiaj, to jest wtorek, jest 8. Tylko sprawdzone wiadomości radia. Złote przeboje przedstawi Iwona Barańska.
3: Miały być rozmowy o bezpieczeństwie. Wizyta polskiego ministra obrony w Pentagonie przełożona. W Gdyni wystartował Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Dziś walka o półfinał Mistrzostw Europy. Polscy siatkarze zmierzą się z Niemcami. Na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta szefa polskiego ministra obrony w Pentagonie odbędzie się w innym terminie. Do spotkania miało dojść jutro, o czym informował w ubiegły wtorek sam minister Władysław Kosiniak-Kamysz, ujawniając, że ma się spotkać z sekretarzem obrony USA. Rozmowy miały dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji centrum serwisowania pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Dożywocie grozi mężczyźnie, który śmiertelnie postrzelił 44-latka w małopolskim Bukownie i ranił też drugą osobę. Będzie odpowiadał za zabójstwo. Nie wiadomo, dlaczego to zrobił. Policja prowadzi dochodzenie i zabezpieczyła broń, mówi Katarzyna Cisło, rzeczniczka małopolskiej policji.
4: Tę broń udało nam się odnaleźć około północy. Ona leżała w trawie. Mówimy tutaj o broni krótkiej. Z relacji poszkodowanego wynikało, że kiedy mężczyzna podszedł do niego, wyciągnął z plecaka pistolet i oddał strzał.
3: Broń została przekazana do badań.
1: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
3: W Gdyni ruszył Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. O główną nagrodę Złote Lwy powalczy 16 produkcji, a w sekcji Perspektywy o szafirowe lwy 8. Udało nam się stworzyć bardzo ciekawy program, mówi dyrektorka artystyczna festiwalu Joanna Łapińska.
5: Z jednej strony duża prezentacja filmów zrealizowanych przez młodych, a do tego filmy twórców, których już znamy. Takie piękne powroty, jak chociażby Janusz Zaorski pokaże nam swój film zrealizowany po dłuższym czasie.
3: Ten film to Syrenka Picassa, który walczy o główną nagrodę festiwalu. Ten mecz zdecyduje o awansie do grona czterech najlepszych drużyn Mistrzostw Europy. Nasi siatkarze zagrają dziś o półfinał z reprezentacją Niemiec. Ostatnie spotkanie z Niemcami w lipcu wygraliśmy, ale nie był to pojedynek o stawkę, przestrzega libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
6: To jest w ogóle całkowicie inna stawka. Mecze towarzyskie, to jest wiadomo, całkowicie inny kaliber tego wszystkiego. Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli. Ma tam kto grać, wiadomo, że będziemy faworytem, ale trzeba wyjść na boisko i tam to potwierdzić.
3: Mecz z Niemcami rozpocznie się o 18.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
7: Dziś namawiamy, by porzucić samochód na rzecz komunikacji miejskiej, czy nawet roweru. Mamy dzień bez samochodu i w Białymstoku autobusem można jeździć bez biletu. Z kolei miejski rower można mieć bezpłatnie nie na 25, tylko na 60 minut. Warto skorzystać z którejś opcji.

0: Pogoda w Białymstoku.
1: Na horyzoncie ocieplenie, ale trzeba uzbroić się w cierpliwość i poczekać kilka dni, bo do poniedziałku. Na razie zrobiło się chłodniej, teraz w Białymstoku mamy 8 stopni. Spodziewamy się dziś do 15-16 stopni maksymalnie. Tak ma być po godzinie 13. Nad stolicą Podlasia nisko wiszą chmury, może z nich popadać. Ale na dziś w planie także rozpogodzenie, a więc czekamy.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry.
1: Dzień dobry, po ósmej podpowiemy wam, co i kiedy zrobić, żeby nadchodząca jesień zaczęła się koncertowo i była wystrzałowa.
2: Także po ósmej na podstawie niemieckiego Oktoberfestu podpowiemy, jak się zabezpieczyć, gdyby jesienna impreza wymknęła się spod kontroli.
1: Ulala.
2: Radio Złote Przeboje na Dzień Dobry. We wtorkowy poranek gramy Eurythmics. 4 po 8.

0: jeden z najlepszych, a być może najlepszy koncertowy zespół w historii Queen w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. A propos, uwaga, uwaga, mamy bilety, mamy dla was złote bilety na złoty jubileusz Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka, którzy grają razem już nie do wiary 50 lat, tak, czyli na koncert Królowie Życia.
1: No to są, słuchajcie, naprawdę niesamowite. Ponad dwugodzinne koncerty, na których panowie grają nie tylko kawałki kombi, ale też hity Skywalkera i ONA, bo to przecież oni te kapele tworzyli.
0: O tak, i w tym tygodniu mamy dla was podwójne zaproszenie na koncert w Łodzi, w Atlas Arenie 11 października. Chcecie tam być? Chcecie się bawić z nami? Zapraszamy na złoteprzeboje.pl.
1: Wejdźcie na stronę i napiszcie maksymalnie w 5 słowach, z czym kojarzą się Królowie Życia. Tobie właśnie. Najlepsze odpowiedzi nagrodzimy biletami, a kolejne finały, kolejne bilety już dzisiaj po 18. Zadzwonimy do was, jak tylko wrócicie z roboty.
0: O tak, wygrajcie wieczorem o bilety, a my teraz gramy Classics Nouveau w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 8.

0: i Desiree Les. Ta pani nosiła fryzurę na detektywa Rutkowskiego już w 80-tych latach, czyli zanim detektyw Rutkowski ją wymyślił. No, to chcieliśmy powiedzieć. Informuję, radio Złote przydaje na dzień dobry, jest 18 po 8.
1: Dzień dobry, we wtorek o poranku za chwilę King Tilawu, a potem sprawdzimy, kto zostanie królem porannej dyskusji, kto dostanie od nas złotą kawę z waszymi ulubionymi prowadzącymi, tymi skromnymi, na pudełku.
2: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę.

0: Odkurzacze, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
4: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
3: Twoja definicja dobrego snu.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.

0: Mamy temat. Dzwońcie.
1: Podobno Polacy niechętnie proszą o podwyżkę, czają się po prostu, zabierają się do tego jak pies do jeża i dlatego dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem podwyżki, właśnie prośby o podwyżkę. Zgłosili się do nas mnóstwo metod na uzyskanie tej podwyżki i czas na podsumowanie.
2: Mój sposób to przyczajony tygrys, ukryty smok. Czekam na nadarzającą się okazję i wtedy zaatakuję.
3: Najlepsza podwyżka to jest na księdza. Jezus Maria, o Boże, daj podwyżkę.
4: U mnie to często się odbywa na pandę. Przechodzi się do szefa i się mówi panda.
5: Najlepsza opcja to jest opcja na lisa, czyli cały czas się czaisz, a na koniec uciekasz.
6: No to złotą kawę porannego programu wysyłamy za ten ostatni głos. Jakże chytry jak ten lis nieomal. Za wszystkie pomysły dziękujemy, skorzystamy, sprawdzimy, damy znać, dlaczego nie wyszło. A jutro przyjdzie jesień, no i w związku z tym sprawdzimy, co nam mówi poza kolanem, że jesień już jest.
0: Mamy temat. Dzwońcie.

0: Sukero, Fornaciari. Ten pan chciał być weterynarzem, studiował weterynarię. Tyle mu z niej zostało, że jak ryknął w Sanremo, to został gwiazdą. A my prosimy, nie rycz. Nie rycz, że dzisiaj dopiero wtorek. Ważne, że nie poniedziałek. Za 23 minuty godzina 9.
1: Za chwilę zestaw muzyczny idealny do słuchania w podróży. Bonnie M, wcześniej Phil Collins i nasze ukochane dekady 80-tych, 90-te. A propos podróżowania, powiemy wam też za moment, jak ominąć korki.

0: złote promocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: Ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj dziś o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
0: Reklama.
1: Złote przeboje w drodze.
2: Ciasno na Sulika i Piastowskiej w Białymstoku, Baranowicka i Ciołkowskiego także się tłoczy. Sznur samochodów na Nowowarszawskiej i Branickiego, na Mickiewicza, Słonimskiej i Piłsudskiego także trzeba hamować. Przypominamy więc, że warto rozważyć dziś jazdę autobusem. Z okazji Dnia Bez Samochodu nie trzeba kasować biletu.
1: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Ale co to się dzieje? Jesień idzie, proszę Państwa. I bardzo dobrze, chcieliśmy powiedzieć, przyjdzie jutro, tak dokładnie, a my już teraz mamy wiadomość dla tych, którzy tą nową porą roku są przygnębieni. Tak. Bierzcie przykład z naszych sąsiadów.
1: W Monachium trwa od 4 dni święto piwa, Oktoberfest, ale jak zapewniają organizatorzy, w trosce o bezpieczeństwo piwoszy wprowadzono nadzwyczajne środki ostrożności.
0: Ojojoj.
1: Jakie te środki, no to już jest tajemnica.
2: Jeśli coś moglibyśmy zasugerować, to najprościej byłoby chyba owinąć wszystkie ostre kanty w mieście folią bąbelkową. A tak w ogóle to w tym tygodniu obiecujemy zrobić o poranku zawody w jodłowaniu.
1: Tak,
2: jesteście chętni?
0: Tak.
2: No to na pewno to zrobimy, a teraz słuchamy Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na Dzień Dobry za 9.09.

0: ostatnie godziny lata. Takimi przebojami właśnie żegnamy wakacyjnymi, plażowymi. Baby, I Love You, Ray, Big Mountain w Radiu Złote Przeboje na dzień dobry. Jesień jutro przyjdzie. A teraz uwaga, szykujcie wiadra, bo węgiel rzucili. A nie, to nie węgiel. Co to?
1: Niesamowita historia. Słuchajcie, w mieszkaniu koło Neapolu policjanci odkryli miliony euro ukryte w ścianach i pod podłogą. Gotówki było tyle, że potrzebne były wiadra.
0: Dawajcie wiadra!
1: Naprawdę, w najbliższych wiadomościach o 9:00 zdradzę, do kogo należała ta fortuna.

0: pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
1: Trzynaście tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
12: Lidl, to się opłaca.
14: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
15: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
14: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
16: Muzyka i głos AI.
17: To

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Mamy godzinę 9, 22 września we wtorek. Przed nami wiadomości radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
2: Konflikt terminów powodem odwołania spotkania polskiego ministra obrony w Pentagonie. Tatry przestawiły się na tryb zimowy. Śnieg, mróz i coraz trudniejsze warunki na szlakach. Karabinierzy odkryli pod Neapolem mafijny skarbiec. Pieniądze wynosili wiadrami. Amerykanie podali powód odwołania zaplanowanego na jutro spotkania ministra obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza z sekretarzem obrony USA. W komunikacie czytamy o konflikcie terminów. Grzegorz Kozioł.
3: Pentagon nie podał więcej szczegółów, ale zapewnił, że spotkanie wkrótce zostanie przełożone na inny termin. Wcześniej, bo wczoraj wieczorem, nasz resort obrony poinformował, że na pilną prośbę strony amerykańskiej wizyta wicepremiera i szefa MON-u w Pentagonie odbędzie się kiedy indziej. Tak czy inaczej, do Waszyngtonu udają się wiceministrowie obrony Magdalena Sobkowiak-Czarnecka i Paweł Zalewski, którzy mają przygotowywać kolejne umowy dotyczące współpracy. O swoim planowanym spotkaniu w Pentagonie szef MON-u informował tydzień temu. Wskazywał, że rozmowy będą dotyczyć m.in. polskiego bezpieczeństwa i dyskusji w sprawie lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków PAC-3 do wyrzutni Patriot w Polsce.
2: W tej chwili ustalany jest nowy termin polsko-amerykańskiego spotkania. Poparcie dla Donalda Trumpa leci na łeb na szyję i jest najniższe w jego całej politycznej karierze. W najnowszym sondażu prezydenta popiera 32% pytanych. Wyborcy coraz gorzej oceniają to, jak Trump radzi sobie z rosnącymi kosztami życia Amerykanów, głównie z powodu wojny, którą sam rozpętał.
4: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
2: W Tatrach lato skończyło się z dnia na dzień. Wysoko w górach sypie śnieg, temperatura spadła poniżej zera, a kolejne dni przyniosą jeszcze więcej śniegu, mówi przewodnik tatrzański Tomasz Zając.
5: Ma być jeszcze chłodniej, więc ten śnieg na pewno zobaczymy też w niższych partiach.
2: Dlatego turyści, którzy wybierają się w góry, powinni już wyjąć cieplejsze ubrania. Warunki na szlakach szybko się pogarszają. Mafijny skarbiec pod podłogą i w ścianach. Karabinierzy koło Neapolu znaleźli ponad 3 miliony euro w gotówce. Banknoty były ukryte w skrytkach, a pieniędzy było tak dużo, że funkcjonariusze wynosili je wiadrami. Gotówka miała należeć do jednego z klanów Camorry, podejrzewanego m.in. o handel narkotykami i wymuszenia.
4: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
6: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
4: Sport 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o półfinał Mistrzostw Europy. Ich rywalem w Sofii będą Niemcy, którzy niespodziewanie wyeliminowali Bułgarię, mówi libero Jakub Popiwczak.
8: Fajnie, że zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2, pokonał tego lwa.
7: Mecz z Niemcami o 18:00, wcześniej o 15:00 Francja zagra z Rumunią. Komisja Formuły 1 zatwierdziła skrócenie od przyszłego roku dystansu wyścigów z 305 do 290 km, czyli kierowcy przejadą średnio o 3 kółka mniej. To dlatego, że po zmianach silniki mają bardziej wykorzystywać moc jednostki spalinowej.
6: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października. www.bizonmtb.pl.
4: Pogoda.
2: Dzisiaj przewaga chmur i opady deszczu, ale na zachodzie w drugiej części dnia pojawią się rozpogodzenia. Na termometrach od 14 stopni w Krakowie, 16 we Wrocławiu, Warszawie i Gdańsku do 17 w Szczecinie i w Poznaniu.
4: Radio Złote Przeboje 101 FM.
1: To już nie poniedziałek i ciągle jeszcze lato. To są dwie dobre wiadomości na początek tego dnia.
9: No a kolejne są takie, że dlamy, że jutro jesień. Nie, przepraszam, że mamy dla Was idealne Złote Przeboje na początek dnia w pracy. F.O. David i Words w radiu Złote Przeboje na dzień dobry, 4 minuty po godzinie 9. No a prawda jest taka, że jesień przyjdzie z dzisiaj na jutro w nocy.

0: Ostatni dzień lata i mamy prawo się czuć dokładnie tak jak w tej piosence. Happy, happy people, szczęśliwi ludzie. Jutro, jeśli obudzimy się z radiem Złote Przeboje, to tak naprawdę nic się nie zmieni, a grała nam grupa Yazoo, jedna z najważniejszych i najbardziej wpływowych grup, tak dokładnie duetów synth-popowych lat 80. I teraz uwaga, grali razem ledwie 18 miesięcy, ledwie półtora roku, a tak namieszali na muzycznym rynku, że są z nami do dzisiaj w radiu Złote Przeboje, 11 minut po 9.
1: A za chwilę u nas Sheryl Crow, u której dzieje się naprawdę obecnie bardzo dużo. Nowy album Pick You Up zapowiedziała na 9 października i to będzie jej 12 album studyjny, a teraz sobie zagramy jeden z przebojów z jej pierwszej płyty, Tuesday Night Music Club. Pamiętacie? Rok 1994. All I Wanna Do, Sheryl Crow w Radiu Złote Przeboje. Na dzień dobry, 12 po 9.

0: Autopromocja.
1: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
2: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
3: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.

0: Gold. To nie tylko wokalistka Karolina van der Leff, ale to cały muzyczny projekt już nie działający niestety. Pani Karolina rozwija obecnie zupełnie nową karierę solową. W październiku wydaje nową płytę, no ale trzeba przyznać, że przeboju A Night Like This słuchamy z przyjemnością do dzisiaj. Dzień dobry, we wtorek, 9:30.
1: Dokładnie, a teraz sięgniemy po film, który poza jedną rzeczą, czyli polskim tytułem Wirujący Seks, właściwie żadnych wad nie miał. Film nazywa się Dirty Dancing. No i sięgniemy po piosenkę finałową Bill Medley i Jennifer Warnes. Reżyser, perfekcjonista, tak długo szukał idealnego numeru na finał, że ten nagrywano na 2 tygodnie przed kinową premierą. No i wyszło tak, że Bill Medley swoją partię wokalną śpiewał z zapaleniem gardła. A jak dobrze mu to wyszło, to posłuchacie teraz w radiu Złote Przeboje.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody, a to oznacza uczta!
1: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Zobacz, Stasiu, soku.
3: Gdzie? Nie widzę.
2: No tam, patrz.
3: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
2: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
4: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
3: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
4: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
5: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Słuchaj, Marian.
8: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
8: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
8: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
8: Ta Mariolka to jest naprawdę...
9: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
10: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
11: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.

0: Prorok jaki, cycuś? Tak by w górach powiedzieli. Jermaine Jackson i Pia Zadora, piosenka o tym, kiedy przyjdzie deszcz, a to wyjrzyjcie za okno, kochani. To jest radio Złote Przeboje. Na dzień dobry, my zapłakani, nie tylko deszczem, że już kończymy, ale wrócimy, dziękujemy.
1: Nie dość, że deszcz, to jeszcze jesień przyjdzie jutro, ale dobra, nie mówiliśmy tego my. Zostawmy to dla biura meteo, te wieści. Na razie my dziękujemy. Iwona Barajska, Piotr Jaworski, Tomek Korkiewicz. Dziękujemy, a witamy przy mikrofonie Gosia Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry, jesienią się cieszę, no bo cóż mam powiedzieć. I teraz...

0: Blues, w niebie same dziury, ale słodki, słodki ból. Rok 1985 i wspaniała Urszula. Za 5 minut będzie godzina 10 i najważniejsze wiadomości. Posłuchajmy, co dzieje się w naszym mieście i naszej okolicy i sprawdźmy sobie prognozę pogody na ten wtorek. Zostańcie z nami.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
14: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
4: Reklama.
15: Sponsorem audycji jest Medso, polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
16: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
17: Zbliża się godzina 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości radia Złote Przeboje.
1: Wiadomości z Białegostoku.
18: Magda Tkaczyk, zapraszam. Warto zostawić dziś auto na parkingu i pojechać w Białymstoku miejską komunikacją. Nie trzeba mieć biletu. To z okazji Dnia Bez Samochodu, przypomina zastępca prezydenta miasta Rafał Rudnicki.
19: Nie muszą mieć żadnych zaświadczeń, żadnych dokumentów. Przejazdy są całkowicie bezpłatne, darmowe, więc zachęcamy do tego, żeby z nich skorzystać.
18: Jest też oferta dla użytkowników Bikera. Mają do dyspozycji godzinę bezpłatnej jazdy rowerem miejskim zamiast standardowych 25 minut. Dzień Bez Samochodu także na kolei. Bilet za symboliczną złotówkę oferuje Polregio, ale tu już trzeba pokazać dowód rejestracyjny. Walka z dezinformacją oraz budowanie społeczeństwa odpornego na dezinformację to główne tematy pierwszego Kongresu Bezpieczeństwa Informacyjnego, który rusza dziś w stolicy Podlasia. Do jutra na kampusie Uniwersytetu w Białymstoku mowa będzie m.in. o cyberbezpieczeństwie, psychologii manipulacji i edukacji medialnej. A za godzinę powiemy o politycznych roszadach w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
1: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
18: Wtorek zapowiada się w zmiennych pogodowo-klimatach. Przed nami chmury i możliwe, że popada. Ale synoptycy wspominają dziś także o rozpogodzeniach. Tyle, że trzeba będzie na nie trochę poczekać. Tak jak na nieco wyższą temperaturę, bo w planie na dziś jest do 15-16 stopni. Tyle termometry w Białymstoku za oknami pokażą po godzinie 13. Dodam, że po weekendzie ma wrócić jeszcze więcej ciepła.
1: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
20: Dzień dobry. Przecież to wtorkowe przedpołudnie wrześniowe. To znaczy radość, bo jesień kochają wszyscy, prawda? No właśnie. Gosia Kościelniak, zapraszam teraz. Elton John.

0: Robota nie zając.
1: No właśnie, robota nie zając, więc w ten wtorek możemy porozmawiać sobie króciutko na taki temat. Co byście na ten temat powiedzieli? Czego macie dziś w pracy po kokardę? Absolutnie po kokardę. 2244 i 3 0. Już zacieram ręce. Możecie dzwonić albo można mailem robota@złoteprzyboje.pl. Do 12 sobie będziemy gawędzić, a potem za najciekawsze zgłoszenie oddam porcelanowy kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przyboje. Mi on przypomina takie wiaderko, ja ale uwielbiam, dlatego że sporo kawy się w nim mieści. W szlachetnym kolorze, bo białym. Jeszcze raz, czego macie dziś w pracy po kokardę? 2244 i 3 0.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
2: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: TravistoFast i Travisto.
2: Aflofarm.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
11: Odwiedź salon Biakomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
12: GWM. Go with more. 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.

powstają w wyniku specyficznej budowy mięśnia jarzmowego większego, który u niektórych osób posiada dodatkowy przyczep do głębszych warstw skóry policzka. O czym mowa? O dołeczkach w policzkach. Tak właśnie powstają, a ona przed nami, ona akurat jest z nich znana. Sandra, te dołeczki, pamiętacie? Oczarowały niejednego i w latach 80. i później, a pod tą słodką powierzchownością zadziorna dusza siedziała i wciąż tkwi. Przed nami piosenka Nie będę nigdy Marią Magdaleną, I'll never be Maria Magdalena. Wywołał ten utwór kontrowersję, pobudzał wyobraźnię. No, odwołanie do postaci Marii Magdaleny przez wieki kojarzonej z grzechem nabrało w kontekście tego akurat utworu nowego, bardzo feministycznego znaczenia. Sandra nie śpiewa o grzechu, śpiewa o tym, że nie zamierza podporządkowywać się oczekiwaniom, które inni próbują jej narzucić. 85. rok, Sandra, a wysłuchać Radia Złote Przyboje, 10.28.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
3: Codziennie niskie ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
14: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Reklama.
4: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: Robota nie zając.
1: Więc w przerwie w pracy dzwonicie do Radia Złote Przeboje lub piszecie, żeby podzielić się dziś, bo dziś mamy taki temat, tym, czego macie w pracy dosłownie po kokardę.
2: Cześć, ja mam po kokardę nadgodzin. Po prostu jest ich tyle, że nie mam pojęcia, co ja mam z nimi robić. Pozdrawiam, Karol.
3: No dzisiaj mam kokardę z podlewaniem, cały czas podlewam. Podlewam paprotki na szklarni. Od samego rana i będę podlewał cały tydzień. Pozdrawiam, Andrzej.
1: Łączymy się w bólu, naprawdę, wychodząc z założenia, że kiedy dzielimy się bólem, to on się jednak zmniejsza. I jeszcze jedna, teraz taka trudna sytuacja, w której słuchacz ma po kokardę dzisiaj w pracy. Artur pisze tak, po kokardę mam dziś w pracy ciasta. Moje szanowne koleżanki, które serdecznie pozdrawiam, zaczęły żartobliwie rywalizować, które piecze lepsze ciasta. Czy ta od robota kuchennego, czy ta od pieczenia tradycyjnego. Trzecia, nieświadoma koleżanka, której dawno w biurze nie było, przyniosła również ciasto z okazji naszego spotkania. Tak więc serdecznie Państwa zapraszam na sernik, szarlotkę, brownie i napoleonkę. Arturze, jesteśmy z Tobą. Adres poza anteną podasz. Telefon 2244 i 30, a mail robota@złoteprzeboje.pl. Czego macie dziś w pracy? Po kokardę. Do 12 sobie gawędzimy, a po 12 za najciekawsze zgłoszenie oddam nasz piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje, a możecie go sobie podejrzeć na naszym Instagramie.

0: Póki na to czas i Demono, Radio Złoty Przyboje. Póki na to czas zaproszę Was na najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy o godzinie 11, a to będzie już za 5 minut. Zostańcie z nami.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
12: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
11: Biedronka.
0: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
13: Już czas na najważniejsze wiadomości Radia Złote Przeboje. Zbliża się godzina 11.
14: Wiadomości z Białegostoku.
15: Magda Tkaczyk, zapraszam. Polityczne roszady w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim. Stanowisko traci pierwszy wicewojewoda Paweł Krutul. Premier Donald Tusk zdecydował, że zastąpi go lider nowej lewicy w regionie, Arkadiusz Waszkiewicz. A my proponujemy, by jazdę samochodem zastąpić dziś na przykład autobusem. W Białymstoku nie trzeba mieć biletu, bo jest dzień bez samochodu. Tymczasem jazda autem coraz bardziej drenuje portfele zmotoryzowanych. Pierwszy raz średnia cena diesla w Polsce wynosi 9 zł. Barierę 8 zł może przekroczyć średnia cena 95, mówi wiceminister aktywów państwowych Grzegorz Wrona.
16: Żyjemy w świecie, w którym nie brakuje paliwa, ale jego cena jest zdecydowanie nieakceptowalna.
15: Teraz średnio w Podlaskiem za litr benzyny trzeba zapłacić 7 zł i 86 groszy. 8,92 za olej i 2,94 za gaz. A za niespełna godzinę też będzie o pieniądzach, bo jest blisko 5 milionów złotych unijnego wsparcia na mieszkanie wspierające.
14: Radio Złote Przeboje. Pogoda w Białymstoku.
15: Mamy przewagę chmur i parasol warto mieć dziś w pogotowiu. W drugiej połowie dnia mają być już rozpogodzenia. Synoptycy wspominają, że słońce będzie próbowało się nam przynajmniej na trochę pokazać. Temperatura może nie bardzo wysoka, ale znośna, bo spodziewamy się do 15-16 stopni. Tak ma być za oknami w Białymstoku po godzinie 13. Na więcej ciepła trzeba będzie poczekać. Do poniedziałku.
14: Radio Złote Przeboje 101 FM.
13: Dzień dobry, zapraszam na kolejną godzinę w Radiu Złote Przeboje. Cały czas największe przeboje lat 80. i 90., a więc przed nami teraz coś, co wszyscy, którzy kochają lata 80., znają na pamięć. Czyli Pet Shop Boys, Suburbia. Gosia Kościelniak, no i rozmawiamy sobie, większość z nas, wielu z nas w pracy, pracę mamy różną, ale łączy nas to, że słuchamy tej samej muzyki w tym samym czasie, a dzisiaj rozmawiamy sobie o tym, czego mamy w pracy po kokardę. No i dzwonicie 22 44 30.

A nagroda to jest podwójny bilet na koncert Królowie Życia z Kawiński i Tkaczyk w Łodzi 11 października. Wyjątkowy koncert z okazji 50-lecia pracy artystycznej i to jest muzyczna opowieść o przyjaźni, która przetrwała dekady, o buncie, o brzmieniu, które się zmieniało przez lata, ale nie straciło swojej tożsamości. No i wiadomo, że usłyszymy utwory, które stały się hymnami pokoleń. A konkurs cały na www.złoteprzeboje.pl. Czekamy tam z podwójnymi zaproszeniami na koncert Królowie Życia z Kawiński Tkaczyk. 11 października się odbędzie. A teraz w Radiu Złote Przeboje, Terence Trent D'Arby i Desiree.

0: Autopromocja.
1: Ogłoszenie płatne.
2: W cyklu Temat na wagę złota o tym, dla kogo jest inwestowanie w złoto. Pytam pana Bartosza Rączyńskiego, dyrektora zarządzającego Mennicy Apart.
3: Inwestowanie w złoto jest właściwie dla każdego, kto chce rozsądnie dywersyfikować swoje oszczędności. Nie trzeba dysponować ogromnym kapitałem, żeby zacząć. Można inwestować w mniejsze gramatury, czyli zacząć już od 300 zł i stopniowo budować swoje zasoby. Złoto szczególnie dobrze sprawdza się u osób, które myślą długoterminowo i chcą część swojego majątku przechowywać w fizycznym, namacalnym aktywie. To również interesująca forma zabezpieczenia dla rodzin i osób, które chcą budować kapitał z myślą o przyszłości. Najważniejsze jest jednak to, żeby złoto było elementem większej strategii finansowej, a nie jedyną inwestycją.
2: Dziękuję za podzielenie się wiedzą ze słuchaczami i zapraszam na kolejne spotkanie. Więcej informacji na mennicaapart.pl. Inwestowanie w złoto wiąże się z ryzykiem.
1: To było ogłoszenie płatne.

0: Robota nie zając.
1: Wtorek, taki dzień w pracy, który nie jest ani poniedziałkiem, ani tym bardziej piątkiem, więc dzisiaj rozbawiamy sobie szczerze, czego macie w pracy po kokardę.
2: Ja ostatnio z czego mam po kokardę? Z własnego imienia. Po prostu nic innego ostatnio szefa i moi współpracowniczki nie słyszeli, tylko Mateusz. Już myślę o zmianie imienia. Pozdrawiam serdecznie.
3: Po kokardę w pracy dzisiaj mam złego nastawienia. Nie wiem, czemu my Polacy zawsze mamy to złe nastawienie i takie oczekiwanie tego weekendu. Ale jest wtorek. Dobra, pogoda nie dopisuje, ale też można wiele zrobić. Można iść do kina, można iść na rower, można sobie iść poćwiczyć do siłowni. Jest tyle pięknych możliwości, że tylko się cieszę, że przyszło nam żyć w takich pięknych czasach i pięknym kraju. Bo naprawdę nie mamy powodu do narzekania.
1: Mieć po kokardę narzekania to jest też bardzo ciekawe podejście i absolutnie popieram i wychodząc z tego założenia, po wypowiedzeniu, czego mamy dość, czujemy się lepiej i możemy iść dalej w ten dzień z uśmiechem, podniesionym czołem, nawet do kina, nawet poćwiczyć. Dziękuję za telefony i czekam jeszcze do 12:00 za najciekawsze zgłoszenie. Dzisiaj piękny kubek z limitowanej edycji Radia Złote Przeboje. Zobaczcie, jaki ładny. Na naszym Instagramie albo Facebooku, a telefon do nas 224430 albo można pisać robota@złoteprzeboje.pl. Czego mamy dziś w pracy? Po kokardę.
0: Robota nie zając.

0: decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka, różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.
11: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
12: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
15: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml neosyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
16: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
17: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

Za 10 minut będzie południe. Spotkanie pana, który przed nami i za chwilkę zaśpiewa w radiu Złote Przeboje z Elvisem Presleyem w studio Paramount w Hollywood w 1965 roku sprawiło, że obaj panowie bardzo przypadli sobie do gustu. No i Elvis i Tom przyjaźnili się przez następnych kilkanaście lat. A potem w 1974 roku w Wielkiej Brytanii władzę przejęli socjaliści. No i wtedy Tom Jones szmychnął za ocean. Po co? Żeby uniknąć oddawania fiskusowi większości zarobionych pieniędzy. I zamieszkał w Los Angeles, ale w willi kupionej za $500,000 od Deana Martina. To jest historia dopiero Tom Jones. Oh, baby.

0: się złożyło, że już za 6 minut mamy południe wtorkowe, więc szybciutko mija dzień. Mam nadzieję, że wam też się ciągnie, a o 12 dokładnie najważniejsze wiadomości z naszego miasta i okolicy w Radiu Złote Przeboje.
1: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: Trwa ładowanie dnia. Uruchamianie kawy. Ładowanie cierpliwości. Czas na szybki reset. Problem rozwiązany. Poranna audycja została uruchomiona pomyślnie. Zapewnij sobie udany start i rozpocznij z nami dzień. Słyszymy się już jutro od 6.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: i aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media
1: Expert, taniej masz. Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
5: Co za dzień.
6: Co się stało?
5: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
6: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
5: Meliski?
6: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
5: Czyli to takie pastylki antystresowe?
6: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
5: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
6: Na mnie i na Meliski.
0: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
9: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
10: Zbliża się południe, czas na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Wiadomości z Białego Stoku.
12: Magda Tkaczyk, zapraszam. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę. Dramat rozegrał się dziś rano w jednej ze szkół w powiecie kolneńskim, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku.
13: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
12: Całe zajście wyjaśnia policja, a wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania. Blisko 5 milionów złotych unijnego dofinansowania otrzyma Fundacja Dialog na prowadzenie 34 mieszkań wspierających. Z pomocy skorzysta co najmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, z niepełnosprawnościami czy opuszczających domy dziecka. Mieszkania wspierające są w Białymstoku, Łapach, Łomży, Bielsku Podlaskim i w Hajnówce. A dziś obchodzimy Dzień Bez Samochodu i od rana namawiamy, by korzystać z autobusów. W stolicy Podlasia przejazdy są dziś bezpłatne. Bezpłatna jest również pierwsza godzina jazdy białostockimi rowerami miejskimi.
11: Radio Złote Przeboje.
14: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
11: Pogoda w Białymstoku.
12: Na razie trudno o zachwyty nad pogodą, bo nad naszym regionem wciąż jest sporo chmur. Synoptycy radzą mieć parasol w pogotowiu, ale też radzą cierpliwie poczekać, bo po południu ma się rozpogadzać. Dłużej, bo do poniedziałku przyjdzie nam poczekać na trochę wyższą temperaturę za oknami. A dziś w Białymstoku ma być do 15-16 stopni maksymalnie. To po godzinie 13.
11: Radio Złote Przeboje 101 FM.
14: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
15: Popołudnie wtorkowe właśnie rozpoczynamy. Gosia Kościelniak to Radio Złote Przeboje, największe przeboje lat 80. i 90., a przed nami Ace of Base, tak radośnie, żwawo i ochoczo. Bardzo lubię te słowa.
16: Radio Złote Przeboje.
15: Zaczynamy muzycznie. No i za kilkanaście minut podsumujemy sobie naszą dzisiejszą rozmowę o tym, czego mamy dzisiaj w pracy po kokardę.

Kiedyś to dziewczęciu nie przystawało się zajmować rock'n'rollem, absolutnie. Kiedy Jan Jett miała 13 lat i dostała swoją pierwszą gitarę, co prawda wzięła kilka lekcji, ale przestała na nie chodzić, bo nauczyciel nie chciał wspierać jej rock'n'rollowych ambicji. Zamiast tego próbował narzucić jej tradycyjną muzykę ludową graną na gitarze. I nie chcąc dać się zaszufladkować przez te stereotypy związane z płcią i muzyczne preferencje nauczyciela, Jett porzuciła te lekcje i po odejściu z zajęć kupiła sobie podręcznik do nauki gry na gitarze, a z czasem przeprowadziła się do Kalifornii, gdzie w wieku 16 lat już zaczęła tworzyć pionierski, w pełni kobiecy rockowy zespół The Runaway. A potem było już tylko wesele i bardziej kolorowo. Jan Jett obchodzi dziś urodziny, a my wysyłamy uściski z radia Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
3: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
3: Sprawdzone środy. Poradnik radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
5: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie 2 sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
4: Spotkajmy się w Biedrze.
6: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same. Dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: Cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
11: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
10: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
12: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
13: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
14: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam! A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
15: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
16: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
17: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
18: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
19: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Reklama.

0: Robota nie zając.
1: Dzisiaj pisaliście i mówiliście o tym, czego macie w pracy po kokardę. Michał pozdrawia ze swojego autobusu miejskiego. Po kokardę ma pytań typu: a za ile pan odjeżdża i czy zatrzymuje się pan na stacji? Pozdrowienia dla kierowców autobusów, szczególnie linii 17 w Grodzisku i dla pań z cukierni w Otrębusach. Przekazane i dzwonicie.
2: Cześć, z tej strony Monika i ja mam dziś w pracy po kokardę niekończącego się festiwalu odpowietrzania kaloryferów. Panowie hydraulicy zrobili sobie u mnie bazę. Wszystko syczy, a ja zamiast pracować czuję się jak w maszynowni parostatku.
1: Syk kaloryferów i szał odpowietrzania. Na pocieszenie Moniko i radosne i ciekawe w pracy wysyłamy nasz piękny kubek Radia Złote Przeboje właśnie tobie. Dziękuję i pozdrawiamy wszystkich w pracy i poza nią. I gramy Shaking dla wszystkich.
0: Robota nie zając.

0: przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
5: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierającą maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
10: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

The Whitney Houston z utworem oczywiście I Will Always Love You. A potem Celine Dion przyznała, że kiedy po raz pierwszy usłyszała tę piosenkę, Jennifer Rush, The Power of Love, dostała gęsiej skórki. No i później jej własny cover w wykonaniu Dion uczynił ten utwór hitem globalnym na nowo. Teraz w Radiu Złote Przyboje za 13 minut, godzina 13 i London Beat.

Dokładnie za 5 minut będzie godzina 13, a o 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Posłuchajmy, co istotnego dzieje się dokładnie o 13 w naszych wiadomościach. Reszta, a właściwie wszystko, co najważniejsze.

0: Z Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: Ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Reklama.
10: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
11: Już prawie 13. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Jeden nastolatek zaatakował toporkiem 10-latkę w szkole na Podlasiu. Szykował zamach na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW. Sforsował płot na lotnisku i chciał wsiąść do samolotu do Palermo. Mężczyzna został zatrzymany we Wrocławiu. Dorota Werdecka, dzień dobry. 11-letni uczeń zaatakował toporkiem 10-latkę w jednej ze szkół na Podlasiu. Do zdarzenia doszło dziś rano na korytarzu jednej ze szkół w powiecie kolneńskim, mówi nadkomisarz Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
13: 10-latka trafiła do szpitala. 11-latek został obezwładniony przez rodzica jednego z uczniów.
12: Wezwana na miejsce załoga karetki pogotowia podejmie decyzję, czy 11-latek trafi do szpitala na badania. 17-latek z Siemianowic Śląskich, który przygotowywał masowy zamach terrorystyczny między innymi na szkołę i meczet, został zatrzymany przez ABW. Przekazał minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dodał, że w domu Pawła G. zabezpieczono broń, materiały wybuchowe i nazistowską symbolikę. Z komunikatu prokuratury krajowej wynika, że Paweł G. usłyszał zarzuty popełnienia 3 przestępstw, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej i przygotowywania do zabójstwa wielu osób w wyniku zamachu terrorystycznego. W ramach śledztwa w sprawie Zonda Krypto zatrzymano jedną osobę. Zostanie doprowadzona do prokuratury w Katowicach, gdzie ma mieć postawione zarzuty, potwierdza rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego. Wcześniej o sprawie informował minister spraw wewnętrznych i administracji. Przekazał, że zatrzymany został były funkcjonariusz, a według doniesień mediów to emerytowany policjant z pionu cyberprzestępczości. Sforsował płot lotniska i wszedł do samolotu do Palermo. Dopiero w środku zatrzymała go Straż Graniczna. To doniesienia z Wrocławia. Służby wyjaśniają sprawę. Ze względów bezpieczeństwa nie podają szczegółów. Nieoficjalnie mężczyzna nie jest obywatelem Polski. Władze portu i Straż Graniczna zapewniają, że wzmocnione zostały teraz wszystkie patrole na lotnisku. Więcej optymizmu w sprawie kredytów mają Polacy. Mniej badanych niż rok temu uważa, że zaciągnięcie kredytu hipotecznego przekracza ich możliwości finansowe. Odsetek osób poważających, że uzyskanie kredytu na mieszkanie jest bardzo trudne, spadł z 52 do 41%. Wynika z badania portalu nieruchomościonline.pl. Autorzy badania zwracają uwagę, że mimo większej dostępności kredytów, zakup mieszkania nadal jest postrzegany jako trudny, a lepsza ocena dostępności kredytów mieszkaniowych to efekt m.in. serii obniżek stóp procentowych.
14: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Okolice Szczecina, Koszalina i Zielonej Góry. Tam nie powinno dzisiaj padać. Wszędzie indziej możliwy przelotny deszcz. I mamy 14 stopni w Białymstoku i w Krakowie, 16 w Warszawie, najcieplej 17 na północnym zachodzie. A kolejną godzinę popołudnia z Radiem Złote Przeboje zaczniemy z wielkim przebojem Wilków, Urkę. Gosia Kościelniak, zapraszam, zostańcie z nami.

0: Jutro pierwszy dzień jesieni, kalendarzowo tak wypada i nie brakuje w związku z tym czujnych słuchaczy, co mnie bardzo cieszy. I drogie dziewczęta w Polsce, mamy życzenia od miłego słuchacza właśnie. Posłuchajcie.
1: Kończy się lato, ja bym chciał wszystkim paniom życzyć się Polsce, żeby nie musiały już mówić, że kolejne lato mija, a ja nadal niczyja, och niczyja.
0: Dziękujemy i przyjmujemy. Niechże ta jesień będzie piękna i ciepła jak ta piosenka. Shade w Radiu Złote Przyboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Autopromocja.
2: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
3: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
4: Radio Złote Przeboje.
1: Autopromocja.
5: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
10: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
11: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
10: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
12: Skoda.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
12: Lidl. To się opłaca.
14: Możesz patrzeć z daleka, albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam, Małgorzata Rozenek-Majdan.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
21: Dobra, zdradź sekret.
20: Jaki sekret?
21: No, ten twój patent na zakupy.
20: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
21: Tylko w Modivo?
20: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
21: I co z tym cashbackiem?
20: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
21: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
22: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
23: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 60

Celine Dion prawie odrzuciłaby propozycję nagrania tego przeboju, gdy kompozytor My Heart Will Go On zagrał tę piosenkę, jej właściwie demo, na fortepianie w hotelowym pokoju w Las Vegas. Celine była pewna, że po prostu nie chce tego zaśpiewać, to było dla niej zbyt łzawe. Decyzję podjął jej mąż, który obiecał kompozytorowi, że jego żona nagra wersję demo i jemu się uda ją namówić. Finalnie piosenkarka się zgodziła, chociaż niechętnie, na zaśpiewanie utworu w głębi duszy, jak później opowiadała, wcale go jednak nie lubiła. Kiedy nagrywałam, nie myślałam o filmie ani o radiu. Myślałam, zaśpiewaj piosenkę, a potem stamtąd uciekaj. Ujawniła Celine Dion. Potem oczywiście pokochała tę piosenkę z czasem. Tak to czasem jest. Celine Dion, My Heart Will Go On, Radio Złote Przeboje, za 29 minut 14.

0: może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: Cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Odwiedź salon Biacomex Białystok w Galerii Białej przy Czesława Miłosza 2.
7: GWM. Go with more.
8: Co za dzień.
9: Co się stało?
8: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
8: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
8: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
8: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
11: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
14: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Możesz patrzeć z daleka albo podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan. Reklama.
18: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.

0: I sobie wyobraź, wodorosty, do tych wodorostów dodajesz mech, mleko skondensowane i cynamon. I Bob Marley takie coś lubił pić.
1: A ty kiedykolwiek próbowałeś takiego czegoś?
0: No właśnie ja nie.
1: No właśnie ja też nie, ale skoro Bob Marley próbował, a tak fajnie śpiewał i na tak ciekawych rzeczach, to może właśnie.
0: Dlaczego Bob Marley pił to, co pił i dlaczego w ogóle o tym teraz wspominam, okaże się o 16:30 w programie Dobrze Wiedzieć, no bo dobrze wiedzieć, no.

0: No i przepięknie Tina Turner śpiewa I Don't Wanna Fight i Radio Złote Przeboje grać wam nadal będzie bardzo pięknie. Będzie mieć też dla was wiadomości punktualnie o 14.
1: A w wiadomościach historia, można powiedzieć, ku przestrodze. Hulajnogą elektryczną wjechał na drogę ekspresową. Jak to się stało? Trudno powiedzieć, że niechcący. Szczegóły w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 14.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje.
1: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
2: Autopromocja.
3: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia Skawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18:00.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
11: Po Desnoranie znika chrapanie.
10: Aflofarm.
12: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
15: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
2: Reklama.
16: Sponsorem audycji jest Medso. Polski producent magnezu chelatowanego w kapsułkach. www.medso.pl.
17: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
18: Jest poniedziałek, 21 września. Tu Radio Złote Przeboje i wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
19: Jest tymczasowy areszt dla nastolatka, który miał planować zamachy. Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, tak prowadziła go nawigacja. Amerykańskie telewizje bojkotują Donalda Trumpa. 15 lat więzienia grozi 17-latkowi z Siemianowic Śląskich, który pod wpływem ideologii nazistowskiej planował zamach na szkołę i meczet. Paweł G. został zatrzymany przez ABW. Usłyszał zarzuty, z których najcięższy dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Tomasz Węskę.
20: Kluczowe dowody zawierały telefon i komputer 17-latka. Młody mężczyzna był aktywny na Discordzie i Telegramie. To na tych komunikatorach kontaktował się z ludźmi ze środowisk neonazistowskich i ekstremistycznych. Analizował zamachy terrorystyczne i brał udział w planowaniu potencjalnych ataków. Paweł G. planował dalszy zakup broni i wyposażenia wojskowego. ABW ustala inne osoby ze środowiska ekstremistów, a także źródła procesu radykalizacji, któremu poddał się młody mężczyzna i jego kontakty. 17-latek nie przyznaje się do winy, został już aresztowany na 3 miesiące.
19: Hulajnogą elektryczną wjechał na ekspresówkę, bo tak podpowiedziała mu nawigacja. 21-letniego mężczyznę jadącego hulajnogą na pasie awaryjnym zauważyli inni kierowcy na S3 niedaleko Lubawki na Dolnym Śląsku i wezwali policjantów.
21: Tłumaczył im, że jechał tą drogą, ponieważ go tak poprowadziła nawigacja. Za wykroczenie mężczyzna został ukarany mandatem karnym 500 zł.
19: Mówi Anna Słowińska z komendy w Kamiennej Górze. Policjanci odwieźli też 21-latka na najbliższą stację paliw. Nie rok, jak sugerowało Ministerstwo Zdrowia, tylko pół roku mają potrwać nowe procedury dotyczące zmian w umowach lekarzy. Chodzi o ograniczenie stawki do 240 zł brutto za godzinę i do maksymalnie dwóch etatów, mówi premier Donald Tusk.
0: Postanowiliśmy z panią minister, aby w tym projekcie jednak skrócić także ten czas przygotowania. Jeszcze to nie będzie 12 miesięcy, tylko maksimum 6 miesięcy w przypadku, kiedy trzeba będzie modelować.
19: Pakiet zmian to pokłosie m.in. afery w Szpitalu Południowym w Warszawie oraz informacji o milionowych zarobkach niektórych lekarzy.
3: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
19: Amerykańskie media bojkotują Donalda Trumpa i nie pokazują jego wystąpień. To gest solidarności m.in. z telewizją CNN, której prezydent USA cofnął akredytację do Białego Domu. Administracja prezydenta USA w odpowiedzi na bojkot uruchomiła na YouTubie całodobowy kanał Trump TV. Ubiega się o nią amerykański prezydent, ale zdaniem jednej z norweskich organizacji pokojową Nagrodę Nobla powinna otrzymać Międzynarodowa Stacja Kosmiczna, na której pracownicy współpracują, mimo że stosunki między ich krajami na Ziemi się pogarszają. A laureata pokojowej Nagrody Nobla poznamy 9 października.
3: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
18: W Gdańsku, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim 17 stopni to najwyższe temperatury, w centrum około 15, w Łodzi, w Warszawie. Najchłodniej na Podhalu, w Zakopanem tylko 7 stopni. W ciągu dnia przelotny deszcz możliwy wszędzie, miejscami możliwe burze, a lokalnie także drobny grad. Sukces na listach przebojów nie równa się sukcesowi finansowemu. Muzyce AHA, świętując popularność Take On Me, wybrali się do restauracji na kolację z szampanem. Niestety płatność ich kartą kredytową została odrzucona. Jerzy Telesiński, zapraszam na największe przeboje lat 80. i 90.

Właśnie dostała nagrodę na festiwalu Himmelsbacha. Izabela Trojanowska została laureatką Monidła na festiwalu w Mińsku Mazowieckim, a to Monidło to jest takie wyróżnienie dla aktorów niezawodowych. Bardzo się cieszę, że jako kolejna żona Jana Himmelsbacha dołączam do tej festiwalowej rodziny, powiedziała artystka po koncercie. Gratulujemy.

0: Sponsorem audycji było Medso, polski producent kolagenu morskiego premium w saszetkach. www.medso.pl.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
4: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na Gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
7: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Ty plus zastrzyk witamin równa się apetyczna promka w Carrefourze. Polska papryka czerwona 53% taniej. 5,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Reklama.

Włączam mikrofon i po prostu nagrywam to, co wychodzi z moich ust, opowiadała kiedyś w wywiadzie dla Guardiana to, jak powstają jej piosenki Nelly Furtado, która ostatnio robi sobie przerwę od występów i bardzo dobrze robi. Wy też zróbcie sobie teraz przerwę we wtorku i posłuchajcie doktora Albana. Nikt w tym 93 roku nie spodziewał się, że piosenka nigeryjskiego dentysty stanie się deklaracją odwagi życia po swojemu, a stała się. It's my life.

0: autopromocja.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
2: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
1: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
2: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
1: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
0: Autopromocja.

0: panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Słuchaj, Marian, no? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
8: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
9: Ta Mariolka to jest naprawdę...
10: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
11: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
12: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
14: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
15: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
16: Reklama.
17: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Skorpionsi zmienili tekst tej ballady. Dlaczego? Śpiewanie Wind of Change tak jak dotąd to coś, czego nie mogę już sobie wyobrazić, powiedział wokalista w wywiadzie dla Die Zeit. Po prostu nie wypada romantyzować Rosji.

0: Right Beside You i Sophie B. Hawkins w Radiu Złote Przeboje. No, strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dzisiaj o awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. Z kim, gdzie, po co i dlaczego? O tym powiemy w wiadomościach o 15.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witamin i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Reklama.
10: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
11: Słuchacie Radia Złote Przeboje w poniedziałek, 21 września w kalendarzach. Przy mikrofonie Dorota Wardecka, pora na wiadomości.
12: ABW zatrzymało nastolatka, który planował ataki m.in. na szkołę. Mazowiecki sejmik zgodził się na odstrzał dzików w Warszawie. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. To nie był odosobniony przypadek, tak szef MSWiA mówi o 17-latku zatrzymanym przez ABW. Miał planować zamach terrorystyczny. Według śledczych celem ataku miały być szkoła i meczet, mówi minister Marcin Kierwiński.
13: W ostatnich tygodniach mieliśmy kilka przynajmniej takich przypadków, które realizowane były zarówno przez służby specjalne, jak i CBZC. Każdorazowo wątki i motywy są sprawdzane. W tej sprawie trwa dalej śledztwo.
12: Nastolatek przebywa w areszcie, a najcięższy z postawionych mu zarzutów dotyczy bezpośrednich przygotowań do zabójstwa wielu osób. Minister obrony miał jutro polecieć do Waszyngtonu i spotkać się w Pentagonie ze swoim amerykańskim odpowiednikiem, ale spotkanie zostało odwołane z uwagi na wizytę przywódcy Chin, tłumaczy minister wicepremier Władysław Kośniak-Kamysz.
14: Jest prośba o zmianę tego terminu. W tym momencie moi zastępcy już się udali do Stanów Zjednoczonych, więc będą tam prowadzić rozmowy. Znajdziemy dogodny termin. Nigdy nie miałem z tym problemu z sekretarzem Hegsetem.
12: Spotkanie z amerykańskim sekretarzem Pittem Hegsetem miało dotyczyć polskiego bezpieczeństwa oraz lokalizacji Centrum Serwisowania Pocisków do wyrzutni Patriot w Polsce. Blisko 500 osób podejrzanych o udział w działalności przestępczej zatrzymanych w międzynarodowej operacji przeciwko przestępczości zorganizowanej. Działania koordynowała belgijska policja federalna, a brały w niej udział służby z ponad 30 krajów Europy, Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Operacja była wymierzona m.in. w handel narkotykami, handel ludźmi, fałszowanie dokumentów, nielegalny obrót bronią oraz przestępczość przeciwko środowisku.
6: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
12: Sejmik województwa mazowieckiego zgodził się na ograniczenie populacji dzików na terenie Warszawy. Większość radnych poparła odstrzał. Miejscy urzędnicy o zmiany wystąpili już w styczniu, twierdząc, że chodzi o bezpieczeństwo mieszkańców. Strefa medalowa jest już bardzo blisko. Polscy siatkarze zagrają dziś o awans do najlepszej czwórki mistrzostw Europy. W starciu z Niemcami są zdecydowanymi faworytami. Nie możemy się już doczekać, mówi libero Jakub Popiwczak.
15: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo było trochę meczów na tych mistrzostwach Europy, które nie miały takiej temperatury.
12: A mecz w Sofii zacznie się dziś o 18:00.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
16: Magda Tkaczyk, zapraszam. Szykuje się weekend pełen kwiatów oraz smaków. Giełda Nandersa w Białymstoku organizuje jesienne targi ogrodnictwa i rolnictwa. Wydarzeniu towarzyszyć będzie Europejski Festiwal Smaku. I od piątku do niedzieli będzie można spróbować międzynarodowej kuchni. Dodatkowo w niedzielę będzie pokaz gołębi. A jeżeli macie czas na spacer, to można zobaczyć nowe murale w Białymstoku. Na przykład przy ulicy Krakowskiej. Ścianę budynku zdobi kobieta z tradycyjnym wiankiem, w który wplecione są elementy charakterystyczne dla naszego regionu.
12: regionu. Z kolei w piątek w kinach Helios w Białymstoku Avengers Koniec Gry, czyli epicki finał marvelowskiej sagi sprzed 7 lat, ale to ma być wersja rozszerzona. Jak wynika z doniesień, film ma odświeżoną kolorystykę i 4 minuty nowych scen. Niby niewiele, ale te 4 minuty mogą być intrygujące dla fanów gatunku.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Pogoda.
11: W Beskidach i Tatrach śnieg, w Zakopanem 7 stopni, w Łodzi 15, w Warszawie i Poznaniu 17 stopni. Maksymalna temperatura, czyli właśnie te 17 również w Gorzowie Wielkopolskim i Szczecinie. W połowie Polski na wschodzie może przelotnie popadać. Słuchajcie, no rzecz w tym, że jeszcze się nie umówiliśmy z Marzeną Rogalską na to, o czym chcemy wam dzisiaj powiedzieć. Okaże się o 15.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry. A właśnie, chcecie bilety na koncert Kombi? To ze mną zostańcie.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Autopromocja.
2: W drodze, w domu, w pracy. Jesteśmy z tobą. Gdziekolwiek chcesz. Zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj nas bez ograniczeń. Gwarantujemy relaks, uśmiech oraz świetny nastrój już od rana. I to całkiem za darmo.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Niskie ceny.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Są rzeczy, których nie zobaczysz na pierwszy rzut oka. Trzeba podejść bliżej, posłuchać, zapytać. Najwięcej widać wtedy, kiedy patrzysz z bliska. Trzeci sezon z bliska na gazeta.pl, YouTube i Spotify. Zapraszam. Małgorzata Rozenek-Majdan.
13: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.

0: No Boże, jak my pięknie gramy, Marzenka, prawda? Blame it on a boogie, he?
1: Prawda, prawda. Ja mam w ogóle dla ciebie taki test.
0: Proszę cię bardzo, ja
1: z
0: lubię.
1: Z wszystkich dostępnych napojów na świecie, który najbardziej lubisz? A. Kawa. B. Kawa. C. Kawa.
0: Kawa.
1: Kawa?
0: Kawa jednak.
1: Jednak no, kawa.
0: Tak. A dlaczego w ogóle, powiedz mi, pytasz mnie o tę kawę? Po prostu tak z ciekawości chciałeś zapytać?
1: Zwrócono mi uwagę, że po co ja tyle tej kawy piję. No,
0: no i jak to?
1: No co to w ogóle ma znaczyć?
0: To jest zapytanie.
1: No, a jaką to ja powinnam kawkę? A czy my, kawosze, pytamy, no a dlaczego ty nie pijesz kawy?
0: No.
1: Prawda?
0: Albo, czy ja mówię, ze mną się nie napijesz? Nie, właśnie. Chcesz, nie pij. Ja
1: nie
0: sobie pij. Robię moje
1: ale nie
0: espresso.
1: Wyliczaj mi kubków espresso.
0: To jest moje.
1: Jurek, a wiesz, że niektórzy mówią espresso?
0: Słuchaj, nauczyłem moją żonę pić kawę, bo nigdy nie piła. Zauważyłeś, że pominąłem to espresso, bo po prostu...
1: Żona mówiła espresso?
0: Nie, ona nie mówiła espresso, tylko w ogóle nie piła kawy.
1: Ale kto jej taką krzywdę zrobił?
0: Tego nie wie nikt.
1: Poprzedni chłopak, Jurek. Dobrze, że ty...
0: No, nie. Poprzednicy, gdzie wy jesteście, moi drodzy?
1: Dobrze, że jesteście już w czasie przyszłym.
0: No, to co, kawunia?
1: No ale no, jak? No ale oczywiście. Te espresso i tradycyjnie taką ja leciutko czy? Przedłużone.
0: No dobrze,
1: co?
0: Dobrze. No. Ja takie,
1: ale zagraj mi tu, żeby mi się dobrze tutaj, wiesz,
0: dobrze.
1: Nóżką tupało.
0: Marzenka, ja nie tylko wiem, jaką ty kawę lubisz, ale że kochasz Depeche Mode. Też wiem.

0: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić
2: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent...
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
2: Na mediaexpert.pl.
3: Włączamy niskie ceny.
4: Muzyka i głos AI.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
14: Reklama.
15: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
16: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl

0: Murray Head w radiu Złote Przeboje. Zakazali go w Tajlandii. Tamtejsza organizacja komunikacji masowej zakazała publicznego śpiewania One Night in Bangkok, twierdząc, że słowa powodują błędne postrzeganie tajskiego społeczeństwa i brak szacunku dla buddyzmu.
1: Nie do...

0: No to już wiemy, jaka jest Warszawa, to dzięki Beacie Kozidrak, a poza tym, czego jeszcze się dowiemy z Radia Złote Przeboje, Dorota?
1: No poza tym zajrzymy na trasę między Śląskiem a Małopolską, na A4, na której niedługo zostaną zniesione opłaty, w związku z czym ruch samochodów będzie większy. Czy trasa to wytrzyma? O tym w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 16.
2: Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Radiowa Pracownia Badania Opinii prosi o wsparcie. Włącz Radio Złote Przeboje i pomóż porannej ekipie znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania.
4: A jutro przyjdzie jesień, a my zrobimy sprawdzian.
5: Sprawdzimy, co nam mówi poza kolanem, że jesień już jest.
3: Pamiętaj, nie ma złych odpowiedzi. Zamiast oceniania zapewniamy dużą dawkę śmiechu oraz największych przebojów lat 80. i 90., które wszyscy kochamy. Słuchaj nas już jutro od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej,
7: bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Kategoria trawienie.
9: Po jednej nutce.
8: Ciężko na żołądku.
9: A teraz?
8: Uczucie pełności.
9: Dobrze, i ostatni.
8: Gazy.
9: Świetnie, a co można na to zaradzić?
8: Najlepiej zastosować Trawisto.
10: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
11: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
13: Desnoran?
12: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
13: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Jak?
13: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
15: Po Desnoranie znika chrapanie.
14: Aflofarm.
16: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
17: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
18: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
2: Reklama.
0: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
19: Sponsorem programu jest Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
20: Słuchajcie Radia Złote Przeboje we wtorkowe popołudnie w kalendarzach 22 września. Posłuchajmy wiadomości, które przygotowała i przedstawi Dorota Wardecka.
21: Przesłuchanie świadków w szkole na Podlasiu, gdzie 11-latek zaatakował koleżankę. Drogowcy gotowi na większy ruch na A4 po zniesieniu opłat. Śnieg w Tatrach, toprowcy ostrzegają przed zimowymi warunkami. Policja wyjaśnia, co dokładnie stało się dziś rano w jednej ze szkół na Podlasiu. 11-latek zaatakował tu toporkiem swoją koleżankę. Dziewczynka trafiła do szpitala, mówi Marta Rodzik z policji w Białymstoku.
22: Na numer alarmowy 112 wpłynęło zgłoszenie, że w jednej ze szkół w powiecie kolnańskim uczeń zaatakował uczennicę. Ze wstępnych ustaleń policjantów pracujących na miejscu wynika, że 11-latek wszedł do szkoły i na korytarzu zaatakował toporkiem przypadkową dziewczynkę.
21: 11-latek został obezwładniony przez rodziców jednego z uczniów. Chłopiec prawdopodobnie trafi teraz na badania psychiatryczne. W szkole trwają przesłuchania świadków zdarzenia. Czy A4 wytrzyma ruch po zniesieniu opłat? Za kilka miesięcy, gdy bramki na autostradzie łączącej Śląsk i Małopolskę znikną, samochodów na trasie między Krakowem a Katowicami może być o 15% więcej. Katarzyna Młynarczyk.
23: Dziś A4 przejeżdża średnio 50 tysięcy samochodów na dobę. Po zmianach może być ich blisko 60 tysięcy. Drogowcy nie spodziewają się jednak paraliżu, mówi Kacper Michna, Kaczmarczyna z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Tych samochodów będzie dużo, natomiast nie spodziewajmy się armagedonu, że ta autostrada stanie.
23: Jak przekonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, więcej aut nie musi też oznaczać większych korków. Po likwidacji bramek zniknie miejsce, w którym dziś ruch wyraźnie zwalnia, a sama trasa ma zostać przejęta po gruntownym remoncie.
21: Będą wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Edukacji dla szkół w całej Polsce, jak powinna przebiegać ewakuacja uczniów na wypadek zagrożenia z powietrza. Każda szkoła ma swoją specyfikę, mówi minister Marcin Kierwiński.
4: Ta specyfika wynika i z racji tego, jakie dzieci w tym szkole są, w jakim wieku, jakie są możliwości ukrycia tych dzieci. I to chcemy zebrać wszystko w jeden dokument, żeby nie było żadnych wątpliwości.
21: W miniony czwartek podczas alarmu na Lubelszczyźnie niektóre szkoły przeprowadziły ewakuację. W części okazało się, że brakuje miejsc ukrycia.
5: Słuchacie wiadomości w radiu Złote Przeboje.
21: Przed bardzo trudnymi warunkami w górach ostrzegają turystów toprowcy. Od wczoraj w wyższych partiach gór pada śnieg, szlaki miejscami są oblodzone, mówi Edward Lichota, zastępca naczelnika TOPR-u.
6: Poczekajmy na tą lepszą pogodę, lepsze warunki, żadna przyjemność wychodzenia wyżej. W takich warunkach na pewno śmigłowiec nie poleci, a oczekiwanie na pomoc może potrwać nawet kilka godzin.
21: Na warunki w górach poprawią się w weekend.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane w Białymstoku?
24: Magda Tkaczyk, zapraszam. I na początek trochę magii, bo w kinach Helios w Białymstoku wciąż na ekranie druga odsłona filmu Totalna Magia. W rolach głównych ponownie Sandra Bullock i Nicole Kidman. Ich bohaterki nadal są pełne uroku, próbują walczyć ze złymi mocami, ale także z chaosem codziennego życia. A Słowik to familijny spektakl na motywach baśni Andersena, łączący klasykę ze współczesnością. Tyle, że uniwersalny jest przekaz, iż od opakowania ważniejsze jest wnętrze i to, co w środku. Sztukę od czwartku do niedzieli będzie można zobaczyć w białostockim Teatrze Lalek. A już teraz, gdy sprzyja pogoda, na spacer polecają się białostockie Dojlidy. To miejsce, w którym można być bliżej natury i trochę odpocząć. Są ścieżki do spacerowania, ławki do odpoczynku, albo boiska i plac zabaw do aktywności. Wystarczy tylko odrobina wolnego czasu.
5: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
25: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
5: Pogoda.
26: Najcieplej dzisiaj w okolicach Szczecina i Gorzowa Wielkopolskiego 17 stopni, w Łodzi 15, w Zakopanem tylko 7 stopni i w Tatrach i w Beskidach może posypać śniegiem. No a we wschodniej połowie Polski cały czas gdzieniegdzie przelotnie może jeszcze popadać.
25: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
26: Nawet zdrowe napoje szkodzą na szkliwo. Dlaczego? I o tym, że dentyści odradzają również szczotkowania zębów zaraz po śniadaniu, powiem o 16.30. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

0: Ka-ching!
1: Urodziła się jako Elina Edwards. Jej ojciec odszedł, kiedy miała 2 lata. W wieku 4 lat została adoptowana przez ojczyma, Indianina z plemienia Ojibwejów, który nazywał się Jerry Twain. W wieku 25 lat przyjęła imię Shania, co w jego języku oznacza jestem w drodze. Moi drodzy, moje drogie, elektryczne gitary w Radiu Złote Przeboje.

0: Audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Sponsorem programu było Polregio. Kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Zobacz, Stasiu, sokół.
13: Gdzie? Nie widzę.
12: No tam, patrz.
13: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
12: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
14: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
13: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
14: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
15: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
16: No ja. Właśnie otwieram firmę.
15: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
16: To tak się da?
15: No ba.
17: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
18: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w parku handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
19: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Autopromocja.
1: Uwaga! Nadchodzą królowie! Radio Złote Przeboje rozdaje bilety na koncerty Królowie Życia z Kawiński-Tkaczyk. Nie mają koron, nie mają berła, za to mają setki wielkich przebojów. Chcesz je usłyszeć na żywo? Wejdź na złoteprzeboje.pl, zgłoś się do konkursu i zgarnij bilety na koncerty. Dwie legendy, jedna scena i ty. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 18.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce?
3: Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
4: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All-in-One Pods 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
3: Biedronka.
5: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
6: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
7: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
6: Twoja definicja dobrego snu.
8: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
9: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
10: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
2: Reklama.
3: Złote przeboje w drodze.
4: Sporo deszczu dziś w wielu regionach. Miejscami może też zagrzmieć. Noc również będzie deszczowa. W górach ma nadal padać śnieg. Jutro możemy liczyć na przejaśnienia, ale nie na ocieplenie, bo na termometrach jutro od 10 do 19 stopni. Na A2 utrudnienia między węzłami Wiskitki-Skierniewice z powodu awarii osobówki zablokowany pas w stronę Poznania.
3: Radio Złote Przeboje, 101 FM.
5: Radio Złote Przeboje.
6: Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
7: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.

Niektórzy to znani aktorzy, niektórzy to prawdę powiedziawszy idioci, powiedziała Susan Hoffs, wokalistka The Bangles, wspominając o dość długiej liście tych, z którymi się spotykała, wszystkich zanotowała. Lista powstała w skórzanym notesie jeszcze w latach 70., kiedy jako licealistka uczyła się gry na gitarze, brzdąkając w rytm płyt Beatlesów swojej mamy. The Bangles na liście gwiazd Radia Złote Przeboje.

0: Eternal Flame, Bengals, Radio Złote Przeboje, 17 za pasem. O czym będziemy mówić w wiadomościach?
1: Szykują się zmiany w podatku dla producentów napojów, którzy dodają soku owocowego do tychże napojów. O szczegółach w wiadomościach Radia Złote Przeboje o 17.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
4: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
4: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
5: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
6: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
7: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, Wesoły Kurnik, L, 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie 2 opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda. Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
0: Reklama. Audycję sponsoruje producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
14: Tu Radio Złote Przeboje. Jest wtorek, 22 września. Pora na wiadomości, które przedstawi Dorota Wardecka.
15: Rząd przyjął nowe zasady wynagrodzeń dla lekarzy. Koniec z niższym VAT-em po dolaniu soku do napoju. Jest zawiadomienie do prokuratury w sprawie spotkań z prezydentem Nawrockim w Nowym Jorku. Praca najwyżej na 2 etaty przy maksymalnej stawce 240 zł za godzinę. Rząd przyjął nowe regulacje w sprawie wynagrodzenia i czasu pracy lekarzy, mówi minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda.
16: Znając wynagrodzenia w innych krajach europejskich, naprawdę proponujemy dzisiaj godne warunki.
15: Na ostatniej prostej skrócono czas na wprowadzenie zmian z 12 do 6 miesięcy. Na razie ma być więcej kontroli, a NFZ ma dostać pieniądze na 400 etatów dla pracowników, którzy będą sprawdzać placówki. Koniec z dolewaniem soku do napojów, by załapać się na niższą stawkę podatku VAT. Rząd przyjął projekt ustawy doprecyzowujący opłatę cukrową tak, by obejmowała ona również napoje z minimum 20% dodatkiem soku owocowego. Przyjęta ustawa lukę w przepisach usuwa, mówi rzecznik rządu Adam Szławka.
17: Doprecyzowująca w bardzo wielu sytuacjach jest tak, że producenci dodają minimalny dodatek na przykład soku owocowego do tego, żeby zmienić VAT. Teraz takich praktyk nie będzie można stosować.
15: Rząd liczy, że te przepisy zostaną przyjęte przez parlament jeszcze na początku października. Politycy Koalicji Obywatelskiej donoszą do prokuratury w sprawie organizacji szczytu biznesowego z udziałem Karola Nawrockiego, który odbył się wczoraj w Nowym Jorku. Prezydent spotkał się tam z przedstawicielami biznesu, a fundacja organizująca spotkanie proponowała kupno pakietów, które według mediów dawały możliwość indywidualnej rozmowy z prezydentem. Tak mówią Patryk Jaskulski i Michał Szczerb. Sowa z Koalicji Obywatelskiej.
18: Możliwe, że dochodziło do monetyzacji urzędu prezydenta państwa polskiego.
19: Składamy zawiadomienie w sprawie podejrzenia płatnej protekcji związanej z dostępem do prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Karola Nawrockiego.
15: Kancelaria prezydenta przekonuje, że pakiety nie były przez nią proponowane, a prezydent nie uzależniał spotkań od opłat wniesionych przez zainteresowanych. Zostajemy w USA. Amerykański prezydent znika z telewizji. Amerykańskie stacje bojkotują Donalda Trumpa. To na znak solidarności z trzema redakcjami, którym Biały Dom cofnął akredytację. To CNN, Politico i MS Now. Do medialnego bojkotu dołączyła nawet pro-Trumpowa telewizja Fox News, a sam amerykański prezydent uruchomił całodobowy kanał Trump TV.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
14: Polska wschodnia to przelotne deszcze, szczyty Tatr i Beskidów to z kolei śnieg. Najchłodniej w Zakopanem, w tej chwili to około 7 stopni, maksymalnie 15 w Łodzi. Najcieplej w okolicach Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego 17. Czy to późny obiad, czy wczesna kolacja, wszystko jedno, przyda się Las Ketchup. Jerzy Telesiński, cieszę się, że jesteście z Radiem Złote Przeboje.

Zaczęła nazywać się Meją, kiedy miała 3 lata. No wszystkim tak się spodobało, że w 76 roku jej mama zarejestrowała oficjalnie to imię i tak Anna Pernilla Kullerstein jest już na zawsze Meją. Ale to wszystko nic, słuchajcie, dlatego że Sananda Francesco Matreja, który urodził się jako Terence Trent Howard, zaśpiewa teraz w radiu Złote Przeboje piosenkę z czasów, kiedy nazywał się jeszcze Terence Trent Derby.

0: audycję sponsorował producent materacy i łóżek tapicerowanych Ammat. Grabówka, ulica Modrzewiowa 54.
1: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
2: Autopromocja.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje.
4: W tym tygodniu przyglądamy się zajęciom dodatkowym dla najmłodszych.
3: Czym kierować się, zapisując dziecko na treningi, warsztaty lub koła zainteresowań?
4: I powiemy, czy na zajęcia pozalekcyjne mogą zapisać się wszyscy chętni.
3: Sprawdzone środy. Poradnik Radia Złote Przeboje. Słuchaj już jutro po 10:00 i dowiedz się.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
6: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
7: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
8: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
9: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
10: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto. Dużo dobrego.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

wstydziła się swoich piosenek, wolała śpiewać rock'n'rolla. O Cher piszemy na złoteprzeboje.pl, o czym myśli do dzisiaj, kiedy wychodzi na scenę. No to przekonajcie się, zajrzyjcie i poczytajcie. Pora sobie zrobić przerwę. Popołudniowy relaks z gwiazdami Radia Złote Przeboje.

0: używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: wiesz.
1: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
2: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
3: Zobacz, Stasiu, sokół.
4: Gdzie? Nie widzę.
3: No tam, patrz.
4: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
3: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
5: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
4: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
5: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
6: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
7: Codziennie niskie ceny.
8: Reklama. Złote przeboje w drodze.
9: Deszczowo i pochmurno w najbliższych dniach, zwłaszcza na wschodzie. Dziś w nocy też popada, a jutro w ciągu dnia cieplej niż dziś za bardzo nie będzie, bo od 10, 11 do 19 stopni. W nocy utrudnienia czekają kierowców już od wieczora, tak naprawdę w Małopolsce na A4 między węzłami Bochnia-Brzesko. Tutaj roboty drogowe i ograniczenie prędkości do 80 na godzinę, do 3 nad ranem od godziny 19.
8: Radio Złote Przeboje 101 FM.
10: Radio Złote Przeboje.
11: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. Bizon Ultra Trail.pl.

0: Facet, który zaczynał karierę od tego, że imitował Michaela Jacksona, ale potem już zaczął na całego swoje rzeczy śpiewać, czyli Boson, One in a Million. A w radiu Złote Przeboje człowiek, który nigdy nikogo nie imitował, jest po prostu sobą. Tomek Brel, dzień dobry.
1: Dzień dobry. No ja muszę trochę zaprotestować, bo owszem, imitowałem, jak byłem w przedszkolu, to imitowałem ptaki, na przykład sowę imitowałem, proszę bardzo, może jeszcze
0: poproszę.
1: Oj, coś nie wychodzi, jeszcze raz.
0: A jednak.
1: O, proszę bardzo, jednak.
0: A jednak, no pięknie. Poza sowami, po 18:00, na co możemy liczyć?
1: Nie będzie na pewno nietoperzy. Słuchajcie, będą albo nie, na razie nic więcej nie
0: bilety, powiem. Bilety.
1: Wszystko musiał zepsuć.

0: Siedem cudów świata, czyli Seven Wonders i zespół Fleetwood Mac w Radiu Złote Przeboje. No, kilka cudów na pewno będę dzisiaj dla was miał po godzinie 18 w programie Cała Muzyka. Cudem jest na pewno to, że jeden zespół potrafi być na scenie pół wieku. Kombi, trasa koncertowa Królowie Życia z okazji 50-lecia wspólnego grania. No i na pewno będę miał dla was dzisiaj bilety.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Złote przeboje.

0: Sponsorem programu był organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
1: Autopromocja.
2: Najpierw szybka kawa, później wizyta w biurze, a następnie spotkanie? O 10:00?
3: Tak, zapraszam Cię na spotkanie w Radiu Złote Przeboje. To obowiązkowy punkt w pracy każdego dnia. Podaruj sobie odrobinę relaksu. W końcu robota nie zając.
4: Słuchaj nas i wygrywaj nagrody. Od poniedziałku do piątku, zawsze po 10:00. Obecność obowiązkowa.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech Pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
6: Co za dzień.
9: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
9: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
9: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
9: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
9: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Przygotuj się na śmiech do łez. Kabaret Smile w programie Kontra pokaże, co nas dzieli, co łączy. Pokolenia, technologia i codzienność w zaskakujących skeczach, które bawią i skłaniają do myślenia. 100% dobrej zabawy, zero polityki, zero wulgaryzmów. Kabaret Smile. Kontra. Opera i Filharmonia Podlaska. 28 września. Bilety. Biletyna.pl. Kabaretowebilety.pl. Kupbilecik.pl.
11: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neosiny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
1: Reklama.
13: Wtorkowy wieczór przed nami, 18 właśnie minęła, a to oznacza, że za chwilę zaczynamy całą muzykę w Radiu Złote Przeboje. Ale wcześniej czas na wiadomości sportowe.
0: Sponsorem programu jest organizator Bizon Ultra Trail. 3 października. bizonultratrail.pl.
14: Sport w 30 sekund.
15: Przemysław Pozowski, zapraszam. Siatkarze Francji po zwycięstwie nad Rumunią 3-0 zostali pierwszymi półfinalistami Mistrzostw Europy, a jeszcze dziś dowiemy się, czy do półfinału awansują też Polacy, którzy grają o to z Niemcami. Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski zapewnił, że nie ma jeszcze zamiaru rezygnować z gry w narodowych barwach. Ciągle czuje się zmotywowany, powiedział na konferencji prasowej w Warszawie, która poprzedza mecze w Lidze Narodów. Pierwszy z nich w piątek na Stadionie Narodowym. Rywalem biało-czerwonych będzie Bośnia i Hercegowina.
0: Sponsorem programu był organizator Bizon MTB. 4 października. www.bizonmtb.pl.
14: Pogoda.
13: W nocy może popadać właściwie wszędzie, za wyjątkiem północnego zachodu. Wysoko w Tatrach śnieg, temperatura od 6 do 9 stopni. Jutro w dzień najwięcej chmur na granicach północno-zachodnich, choć pokropić może właściwie wszędzie, za wyjątkiem województw zachodnich. Wysoko w Tatrach śnieg. A na termometrach jutro od 13 stopni na wschodzie, w centrum oraz nad morzem do 19 na zachodzie. No a dzisiaj w Radiu Złote Przeboje kolejny wieczór pełen bardzo dobrych wiadomości koncertowych. Koncert zespołu Kombi w Łodzi. Mam bilety i już za chwilę podpowiem Wam, jak te bilety zdobyć. Muzyczne plany też wyjątkowo dopisują Edyta Górniak, zespół Bad Boys Blue, a teraz ulubiona przed laty pieśń poborowych Status Quo.

Ależ pięknie. You win again, czyli znowu zwyciężyłeś w Radiu Złote Przeboje. Fantastyczny zespół Bee Gees. No powiem tak, znowu ktoś zwycięży na pewno dzisiaj w programie Cała Muzyka. Od wczoraj zapraszamy się na fantastyczne muzyczne wydarzenie, czyli 50 lat na scenie Grzegorza Skawińskiego i Waldemara Tkaczyka. Dlatego trasa koncertowa nosi wszystko mówiący tytuł Królowie Życia. Zapraszam Was do Łodzi na 11 października. Zadanie bardzo proste, warto pojawić się na naszych stronach internetowych. No i w 5 słowach opisać, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia. Na pewno przed 20 wybiorę najciekawsze odpowiedzi i do kogoś zadzwonię. Mam 2 podwójne bilety, no także radości będzie podwójna, żeby nawet nie powiedzieć poczwórna. Zapraszam na złoteprzeboje.pl. Teraz Edyta Górniak.

0: Zespół Bad Boys Blue w Radiu Złote Przeboje. Fani pewnie wiedzą, że obecnie zespół Bad Boys Blue liczy właściwie jednego członka, bo z oryginalnego składu pozostał tylko John McInerney, który na scenie występuje z żoną i szwagierką, a mieszkają w Polsce. Tak, tak. Kiedyś, pamiętam, rozmawialiśmy z Johnem McInerney o czasach szkolnych. Pytałem go o to, czy lekcje muzyki były jego ulubionymi lekcjami, jak to często bywa. No i okazało się, że wcale nie.
1: Właściwie muzyka nie była moim ulubionym przedmiotem w szkole. Moją ulubioną lekcją był angielski i w sumie geografia. Nie mieliśmy nauczyciela muzyki w szkole, więc nie miałem takiego przedmiotu.
0: No proszę bardzo, z jednej strony no to za lekcjami muzyki pewnie w szkole nie przepadaliśmy, a z drugiej strony no to trudno sobie wyobrazić obecnie życie bez muzyki. Prawda? Bez największych przebojów lat 80. i 90. Takich jak ten Savage Garden.

Elton John w Radiu Złote przeboje pięknie. Tak przy okazji, to gdzieś na YouTubie pewnie jeszcze krąży wywiad z Eltonem Johnem. Wywiad, który przeprowadził mistrz wywiadów, czyli Rowan Atkinson, znany pewnie bardziej jako Jaś.

0: Z Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
2: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
3: Lidl, to się opłaca.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: Zobacz, Stasiu. Sokół.
7: Gdzie? Nie widzę.
6: No tam. Patrz.
7: Żuniu, coś Ci się chyba przywidziało.
6: Coś Ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
8: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny. Aż 24 mg. A także substancje wspierające prawidłowe widzenie. Cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
7: Ja już wiem, skąd u Ciebie ten sokoli wzrok.
8: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
9: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
10: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
11: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, 4. edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
12: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
13: Tak, załóż firmę i konto firmy.

0: nowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
3: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?

Tak brzmiała połowa lat 80. Piosenka, która do dzisiaj nam się podoba i do dzisiaj jej słuchamy. Cutting Crew w radiu Złote Przeboje. No tylko u nas usłyszycie największe przeboje lat 80. i 90. Lata 90. teraz będzie reprezentowała mała dziewczynka w wielkim świecie, czyli Emilia i jej Big Big World. A za kilkanaście minut gdzieś w Polsce zadzwoni telefon i to będę ja z bardzo dobrymi wiadomościami. Trasa koncertowa Królowie Życia, czyli Grzegorz Skawiński i Waldemar Tkaczyk. Mam dwa podwójne bilety. Także radość będzie podwójna. A może nawet i poczwórna.

0: To Sugar Babes w Radiu Złote Przeboje tuż przed godziną 20. No a teraz pora już na obiecane wspaniałości koncertowe. 50 lat na scenie. Waldemar Tkaczyk, Grzegorz Skawiński, Królowie Życia w Łodzi 11 października. No a na naszych stronach internetowych przepytujemy Was, z czym kojarzą Wam się Królowie Życia w 5 słowach. Mnóstwo ciekawych wpisów, między innymi Agnieszka. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór.
0: Czy Agnieszka pamięta, co napisała na Złote Przeboje?
2: No właśnie, chyba z wrażenia nie.
0: No to ja pomogę w takim razie. Życie pełną parą, zero nudy. To miało być w 5 słowach. No i wygląda na to, że się zmieściłaś. Agnieszka, powiem tylko tyle. Zero nudy na pewno będzie na koncercie 11 października. Czy ty masz ochotę w ogóle się wybrać?
1: No oczywiście.
0: Innej odpowiedzi się nie spodziewałem. Słuchaj, no to baw się dobrze w takim razie. Pozdrawiam.
1: Dziękuję.
0: Ale ciekawych wpisów jest zdecydowanie więcej. Tym razem Edyta, którą witam przy naszym telefonie. Dzień dobry, dobry wieczór.
3: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Edyta się uśmiecha, więc chyba wszystko jest jasne. Czy ty pamiętasz, co napisałaś? Czy mam przypomnieć?
3: Oj, też teraz się trochę zestresowałam, się nie spodziewałam dzisiaj telefonu. Jest mi bardzo miło.
0: No to już przypominam. W takim razie w 5 słowach, z czym kojarzą się Królowie Życia? Zdobywają świat na własnych zasadach. Jest 5?
3: Tak, tak, tak.
0: No to skoro jest 5, to Edyta, dobra wiadomość jest taka, że niniejszym, uwaga, uwaga, idziesz na kombi.
3: O matko, przecudownie, dziękuję bardzo.
0: Chyba, że nie chcesz.
3: Chcę, oczywiście, że tak.
0: No to w takim razie widzimy się na koncercie, pozdrawiam gorąco.
3: Dziękuję bardzo.
0: Moi drodzy, dobra wiadomość jest taka, że biletów oczywiście będzie zdecydowanie więcej. Kolejne będę wręczał już jutro.

0: Robert Chojnacki, Andrzej Piaseczny w Radiu Złote Przeboje, niecierpliwi. Gdyby ktoś był niecierpliwy, no to powiem już teraz, dzisiaj w strefie gości w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce pojawi się właśnie Andrzej Piaseczny.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: W domu, w pracy, w samochodzie. Gdziekolwiek jesteś, wiemy, co zrobić, by umilić twoje popołudnie. Przepis jest prosty. Świetna muzyka, ciekawe historie, praktyczne porady.
2: Czekam na ciebie od poniedziałku do piątku po 14:00. Oczywiście w Radiu Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, zapraszam.
3: Radio Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: Co za dzień.
7: Co się stało?
6: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
7: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
7: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
7: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
7: Na mnie i na Meliski.
8: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
13: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
12: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
13: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
14: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
15: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9:00 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9:00 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
16: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
17: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
20: No ja. Właśnie otwieram firmę.
19: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
20: To tak się da?
19: No ba.
21: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
22: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Przyznacie, że trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, gdyby nie Andrzej Piaseczny, który przed laty razem z kolegami z zespołu Mafia przecierał niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. Z tego okresu pochodzi kilka niezwykłych historii, choćby, jak to panowie z zespołu Mafia, zastawili swoje obrączki ślubne w Lombardzie, żeby nagrać pierwszą płytę. Potem przyszła rola w serialu Złotopolscy. Podobno niektóre panie do dzisiaj mówią o Andrzeju per Kacperek. Kacperek Złotopolski. No i kariera solowa, która trwa z powodzeniem od wielu, wielu lat. Andrzej Piaseczny dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce artysta, który na muzycznej scenie jest, wydawać by się mogło, od zawsze.
2: Proszę, nie mów, muszę odejść. Tyle jeszcze na nas czeka.
1: Andrzej Piaseczny podobno już nie lubi, kiedy dziennikarze zwracają się do niego Piasek. Choć pewnie już zawsze w świadomości części słuchaczy będzie nie Andrzejem Piasecznym, a właśnie Piaskiem. Karierę, jak pewnie pamiętamy, zaczynał w zespole Mafia, z którym razem przecierali niełatwe szlaki w polskim showbiznesie. I choć rozstali się przed laty, Andrzej Piaseczny przyznaje, że gdyby nie determinacja kolegów z zespołu, pewnie nie byłoby go w tym miejscu, gdzie jest obecnie.
3: Ja nie byłem tak śmiały, nie byłem tak... Nie miałem takiej łatwości, nie wiem, zabiegania o względy rozgłośni ludzi.
1: Ale z tamtych czasów pochodzi jeszcze jedna niezwykła historia.
3: Kiedy nagrywaliśmy pierwszą płytę, to moi koledzy z zespołu zastawili w Lombardzie obrączki ślubne, żebyśmy mogli nagrać tę płytę. Nie?
1: Andrzej Piaseczny, którego doskonale znamy nie tylko z radia, ale też i telewizji, w końcu ma na swoim koncie jedną z dłuższych ról w polskich telenowelach. Przez 13 lat wcielał się w rolę Kacpra Złotopolskiego i niewiele brakowało, a jego kariera aktorska trwałaby nadal.
3: Muszę powiedzieć, że jakiś czas temu byłem na zdjęciach próbnych do, uwaga, do Strażaków. I zawsze jak to opowiadam, to jest właśnie dużo, dużo radości.
1: Na castingi, jak sam przyznaje Andrzej Piaseczny, od czasu do czasu chodzi, ale sprawą zdecydowanie ważniejszą jest dla niego muzyka.
3: Tak naprawdę myślę, że to fajnie, że to nie wyszło z powodów gdzieś tam takiego natężenia pracy nad tym, co dla mnie jest ważniejsze, czyli muzyką.
1: Andrzej Piaseczny, chociaż od lat nagrywa świetnie sprzedające się płyty pod swoim nazwiskiem, to najwierniejsi fani pamiętają zarówno początki w zespole Mafia, jak i płytę nagraną z Robertem Chojnackim. Album, który sprzedał się w zawrotnej liczbie ponad 500 000 egzemplarzy. I to właśnie z tego krążka pochodzą popularne do dzisiaj takie przewoje jak Niecierpliwi czy też Budzikom Śmierć. Andrzej Piaseczny skromnie przyznaje, że nie ma recepty na nagrywanie hitów. Co więcej, w czasie pracy nad płytą nie myśli o sprzedaży.
3: Oczywiście, że zawsze, kiedy dotykamy jakiegoś nowego projektu, no to jest jakaś myśl przewodnia, tak? Ale ta myśl przewodnia nigdy nie sprowadza się do tego, żeby koniecznie był hit albo żeby była duża sprzedaż.
1: Ale hitów, które pamiętają wszyscy, ma na swoim koncie co niemiara. Wokalista, aktor, ale też juror ma na swoim koncie przygodę z programem Voice of Poland. Był również uczestnikiem Bitwy na Głosy. Czy gdyby Andrzej Piaseczny zaczynał karierę wokalną obecnie, wziąłby udział w takim programie?
3: Chyba bym musiał.
1: I to chyba jednocześnie może być rada dla młodych artystów marzących o karierze scenicznej.
3: Dzisiaj wydaje się, że nie ma innego sposobu na zaistnienie niż wzięcie udziału w takim programie.
1: Andrzej Piaseczny, jak sam przyznał w jednym z wywiadów, najlepsze słowa, jakie napisał w życiu, to piosenka nie dla siebie, a dla kogoś innego. No może to skromność, bo w końcu to Andrzej Piaseczny jest autorem słów do utworu, który swego czasu nuciła cała Polska. Nie

0: To kolejna piosenka, która uczyniła z niego mega gwiazdę, znaną w całej Polsce. A kto wie, może nawet i na świecie. Jak powstają takie teksty?
1: Ja muszę przeżyć jakiś fragment życia, jakąś część życia. Spotkać ludzi, pożegnać ludzi. Zdarzyć się musi coś, żeby wyzwoliło we mnie, żeby uruchomić w sobie proces właściwego myślenia. Żeby to nie było tylko napisanie piosenki, dlatego że trzeba napisać piosenkę.
0: Andrzej Piaseczny, czyli bohater dzisiejszego wydania Pewnego Razu w Muzyce. Artysta, który jest na muzycznej scenie od kilku dekad. Kilkanaście płyt nagranych pod swoim nazwiskiem. Współpraca z licznymi artystami i początki z zespołem Mafia. Dlatego odpowiedź na pytanie, którą ze swoich płyt lubi najbardziej, jest niełatwa. A już na pewno bardzo zaskakująca.
1: Bardzo dużym sentymentem darzę tę płytę, która w ogóle się była klapą, straszną klapą.
0: To jedna z płyt z początków kariery. No ale każda następna okazywała się bestsellerem.

0: Andrzej Piaseczny dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Od kilku dekad na scenie chyba jest doskonałą ilustracją tego, jak zmienił się show biznes w Polsce. Płyta zespołu Mafia, w którym to zespole występował, została nagrana tylko dlatego, że muzycy zastawili w Lombardzie swoje obrączki, żeby opłacić studio nagraniowe. A to był dopiero początek.
1: Bywało tak, ja pamiętam dobrze przecież, że przyjeżdżaliśmy z Kielc do Warszawy i wystawaliśmy na korytarzach po to, żeby spotkać któregoś z redaktorów, żeby dać kasetę czy taśmę do posłuchania.
0: Andrzej Piaseczny po latach te początki wspomina z łezką wokół, a powstał wtedy m.in. utwór Imię deszczu.

0: A skoro już o anegdotach mowa, jedną z naszych ulubionych jest historia, jak to Andrzej Piaseczny został przyłapany daleko za granicą na czymś, no nie do końca eleganckim.
1: Kiedyś zdarzyło mi się być na targu staroci w Chinach. Różne przedmioty oglądaliśmy i mnie się strasznie spodobała taka jakaś głowa demona w takim jakimś metalowej oprawie. I poprosiłem mojego kumpla, mówię: Leszek, słuchaj, bo ja się nie potrafię targować. Mówię: Leszek, słuchaj, spytaj, ile tam to kosztuje. Mówię, że no mogę dać tyle, a już więcej nie, bo tam nie miałem specjalnie dużo pieniędzy. A jak nie, to niech sobie to wsadzą. I na te słowa odwraca się głowa kobiety, która klęczała przy tym kocyku, nie jako sprzedawczyni, tylko jako jak pani oglądająca tam jakieś przedmioty. Spojrzała na mnie i mówi, poznała mnie. Oj, panie Piaseczny, nieładnie. Nieładnie.
0: No i takich historii będzie dzisiaj zdecydowanie więcej. Andrzej Piaseczny, dzisiaj w Pewnego Razu w Muzyce.
2: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM. 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: A dzisiaj w Pewnego razu w muzyce artysta, który jest z nami, wydawać by się mogło od zawsze. Andrzej Piaseczny, z którym wiele razy rozmawialiśmy na różne tematy, również na tematy wpadek koncertowych. A propos wpadek, Andrzej Piaseczny twierdzi, że publiczność po prostu je uwielbia.
2: Człowiek musi się nauczyć tego, żeby zaakceptować swoją niedoskonałość i żeby wiedzieć, że ta niedoskonałość jest fragmentem kolorytu koncertowego. Publiczność uwielbia takie potyczki na lodzie, tak? Że dlaczego ludzie oglądają, czy może już teraz nie, ale kiedyś się mówiło, dlaczego oglądamy jazdę figurową na lodzie? Bo czekamy, aż ktoś się potknie. No i te rzeczy mi się zdarzają, natomiast ja dzisiaj już wiem, że one są niezbędne dla tego, żeby koncert był żywy i ja wręcz zacząłem w pewnym momencie więcej niż przyznawać się do tego, tylko mówić wprost. Słuchajcie, dlaczego ja namawiam was do tego, żebyście śpiewali? Jeśli znacie piosenki. Bo ja nie pamiętam. Bo kiedy wy śpiewacie, to nie tyle mogę sobie pozwolić na komfort nieśpiewania, tylko na czytania z ruchu warg, na czytanie z ruchu warg. I to jest fantastyczne, kiedy można się w pewnym momencie w ten sposób uzupełniać ze swoją publicznością. Gdybyś mnie zapytał, co jest największym skarbem po tych latach, to właśnie. Dokładnie to, że jest spokój pomiędzy mną a moją publicznością, że jest tego rodzaju współpraca i że jest taka obopólna chęć myślenia o tym, że że to już nie jest taki moment życia, kiedy, nie wiem, palma odbija i sukces jest największy na świecie. Wcale nie. Najbardziej sympatyczne jest to, że ci ludzie przychodzą oczywiście posłuchać, pośpiewać, potańczyć też trochę, ale porozmawiać.

0: znać.
1: A skoro już o publiczności mowa, to Andrzej Piaseczny przyznał, że co prawda niezbyt często, ale owszem, zdarzyło się kilka razy, że musiał przed publicznością uciekać.
2: To już nie były takie czasy, to już lata 90. Chociaż zdarzało się może mniej za czasów mafii, a bardziej za czasów, kiedy nagrałem tę płytę z Robertem Chojnackim, że faktycznie... Dwa, trzy razy musieliśmy uciekać do autobusu przed goniącą nas publicznością. To w ogóle nie jest fajne. Ludziom się wydaje, że tego rodzaju popularność, że no to jesteś wtedy królem życia. Ale co to za królestwo, z którego trzeba salwować się ucieczką? Nie jest to sympatyczna sprawa. I oczywiście z dzisiejszej perspektywy wiem, że tego rodzaju przejawy przychylności no są czym. Powinniśmy odczytywać za jakieś fantastyczne rzeczy, no. No ale przychylność miewa bardzo ciekawe oblicze.
1: No, skromnie, można by rzec normalnie. A propos normalnego życia, czy Andrzej Piaseczny robi na przykład sam zakupy?
2: Ostatnio rozmawiałem ze swoim klawiszowcem, który jest szefem mojego zespołu, i Łukasz był na etapie kończenia budowy domu. I mówi do mnie, że słuchaj, ty wiesz co, lubią cię tam na tej twojej wsi. Mówię, co ty? A dlaczego? A bo ty taki normalny podobno jesteś. Mówię, ale co? Skąd ty masz takie informacje? Pracował u niego jakiś człowiek, który pochodzi z okolic tego miejsca, gdzie mieszkam. I kiedy dowiedział się, że gramy razem w zespole, no zaczął opowiadać takie historie. I głównym elementem tych historii było to, że ja mówię dzień dobry w sklepie. No przecież, kurczę, wiesz co, mam nadzieję, że państwo też umieracie ze śmiechu w tej chwili, słuchając to, o czym mówię. Przecież to jest podstawowa rzecz, żeby powiedzieć dzień dobry i żeby powiedzieć dziękuję, miłego dnia, do zobaczenia i tak dalej. Kompletnie nie wyobrażam sobie bez tego życia, no to byłbym burkiem jakimś, kimś, kto by kompletnie nie potrafił żyć. To jest podstawa, no. Nie wyobrażam sobie bycia, a myślę o sobie czasem, że jestem w miarę inteligentnym człowiekiem, istnienia wśród ludzi, żeby nie próbować się do ludzi uśmiechać. To jest jasne, że każdy z nas, niezależnie od tego, jaką funkcję, rolę społeczną ma, posiada, nie wiem, dochrapał się, czy w pozycji finansowej również, to jest jasne, że jesteśmy tylko ludźmi, więc ma prawo nas boleć głowa, mamy prawo mieć gorszy dzień, nie na scenie. To jest inna sprawa. Ale w życiu, no kurczę, to z nas czyni no, po prostu ludzi, którzy mają elektrokardiogram w sercu, a nie prostą linię dobrego czy złego zachowania. Więc jesteśmy różni, no ale nie wyobrażam sobie, nie robiąc zakupów, nie powiedzieć dzień dobry i miłego dnia.
1: Andrzej Piaseczny dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Najpierw zespół Mafia, potem współpraca z Robertem Chojnackim, wreszcie kariera solowa, rocznica za rocznicą.
2: Zleciało bardzo, bardzo szybko, bardzo prędko. I ja nie jestem człowiekiem, który lubi rozpamiętywać rzeczy gdzieś tam pozostawione za sobą. To jest oczywiście jasne, że one są moim skarbem, bo gdyby tak nie było, to nie rozmawialibyśmy dzisiaj ze sobą. Gdyby tak nie było, to nie mógłbym opowiadać o tych koncertach i o tym sczytywaniu tekstu z ust ludzkich. Natomiast myślę, że chyba zdrowie psychiczne w nas generuje dzień dzisiejszy. I to, co dzisiaj nam się zdarza. Inną sprawą jest oczywiście, że myślę czasem o sobie, że to fantastycznie, że tak mi się zdarzyło w życiu. Ale to wcale nie znaczy, że nie robię nowych rzeczy i nie mam chęci pisania i nagrywania nowych piosenek. Z jakim przyjęciem one się będą spotykać, tego nie wiem, bo to jest zawsze niewiadomo. I oczywiście mam świadomość tego, że świat szybki jak młody wiatr pędzi co tchu. I że dzisiaj jestem w zupełnie innym miejscu rzeczywistości niż 15-20 lat temu. Że na moim miejscu, na miejscu tego mnie sprzed 25 lat są inni ludzie i to do nich należy dzisiaj scena, prym na tej scenie, nagrywanie przebojów. Z jednej strony chciałbym i piszę nowe rzeczy, chciałbym również trafiać do ludzi. ale nie jestem pewien, czy chciałbym za wszelką cenę, to znaczy, czy nie byłbym śmieszny, gdybym za wszelką cenę próbował się znaleźć, nie wiem, tych trendach muzycznych, na przykład ostatnich, nie wiem, są modne latynoskie rytmy, jak przez dwa ostatnie lata, no to ja też nagram teraz coś w latynoskim rytmie. Nie, chcę być wiarygodny, ale też zaznaczam, tak, chciałbym, jasne, że chciałbym nagrywać piosenki, które się będą spotykać z dobrym przyjęciem.
1: No, dzisiaj my przyjmujemy Andrzeja Piasecznego w naszym stałym cyklu Pewnego Razu w Muzyce.
0: Pewnego Razu w Muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Białystok, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w ten czwartek, 24 września o 9 w Parku Handlowym Chorodniany przy ulicy Chorodniany 5G. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 500 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 24 września o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
9: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
9: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
9: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
10: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Trudno sobie wyobrazić, jak wyglądałaby polska muzyka, polski show biznes, gdyby na scenie przed laty nie pojawił się bohater dzisiejszego wydania Pewnego razu w muzyce. Ulubieniec publiczności, wokalista, autor, aktor, bo przecież ma na swoim koncie również jedną z najdłużej trwających przygód z serialami. Andrzej Piaseczny.
2: Cały jestem zaniepokojony, co też dalej w twojej wypowiedzi pojawi się.

0: dzisiaj w pewnego razu w muzyce Andrzej Piaseczny, jakiego nie znamy. Co innego ciekawego w życiu mógłby robić Andrzej Piaseczny, gdyby nie muzyka?
1: Uwielbiam grzebać w ziemi, w ogrodzie. Bardzo lubię. Mój ogród może nie jest fachowo zaprojektowany, bo kiedy czasem zdarza mi się różne programy ogrodnicze oglądać, to łapię się za głowę i mówię, o kurczę, ale u mnie tak nie ma, a może tak powinno być i tak dalej. Więc bardzo to lubię. Troszeczkę mi z drzewami owocowymi mniej wychodzi niż z roślinami ozdobnymi i kwiatami, ale to bardzo lubię robić. Bardzo lubię gotować, ale chyba nie mógłbym być szefem kuchni, bo kiedy zapraszam znajomych, to ja gotuję pół dnia i wszystko jest tak uciapane dookoła, że chyba niestety w kuchni nie dałbym sobie zbyt mocno rady. Ale myślę, że tak naprawdę jednego tylko bym nie mógł. O. Nie mógłbym uprawiać swojego wyuczonego zawodu, czyli nie mógłbym być nauczycielem na pewno.
0: No, tak swoją drogą, a propos gotowania, no to pamiętamy doskonale, jak Andrzej Piaseczny organizuje imprezę, to chcąc, nie chcąc uczestniczy w niej cała Polska, tak jak to było przy okazji pewnych urodzin. Każdy, kto był na koncercie Andrzeja Piasecznego, z pewnością był pod wrażeniem lekkości i łatwości, z jaką potrafi rozbawić publiczność również słowem. Czy takiej umiejętności można się z biegiem lat nauczyć?
1: Nauczyć się chyba nie można, ale można wyzwolić słowa z głowy, bo moim zdaniem one tam zawsze są i czasem to jest tak, że odczuwamy różny rodzaj tremy i kiedy wchodzi się na scenę, to można czuć niepokój, czy nie wiem, czy zaśpiewam dobrze, czy zagramy dobrze, czy wszystko będzie tak, jak trzeba. No, ale mówić to jest faktycznie troszkę inna sztuka. Sztuka, której czasem boimy się, bo nie ćwiczymy jej. A wszystko, co czyni z nas mistrzów, no po prostu jednak trzeba ćwiczyć. Więc mówmy do siebie bardzo dużo, ale też dużo czytajmy, bo słowa, które magazynujemy w swoich głowach, nie dostają się tam tak zupełnie znikąd. Więc ja jestem dużym fanem literatury i co za tym idzie, nie tylko słów pojedynczych, ale przecież każda książka, którą czytamy, każdy utwór literacki, który niesie ze sobą pewne emocje, niesie ze sobą też pewien język, sposób opowiadania historii, poczucie humoru, narrację taką, a nie inną. I to wszystko przelewamy do swoich głów, oddając się literaturze. A więc potem no, po prostu trzeba tylko znaleźć sposób na wyzwolenie tych słów ze swojej głowy i na pokazanie własnego charakteru, na pokazanie się takim, jakim się jest naprawdę, bo tutaj nie ma możliwości żadnego oszustwa. Jeśli coś zostanie, bywa, tak, no, ale bywa, że są jakieś rzeczy, nie wiem, które są napisane, tak, stworzone po to, żeby je wypowiedzieć później i dać świadectwo jakiejś fikcji, nie wiem, teatr, film, innego rodzaju sztuki, ktoś pisze coś, a ktoś inny wypowiada. No ale do tego potrzebny jest talent aktorski. Ja takiego talentu niespecjalnie mam dużo w sobie, więc ja muszę być prawdziwy na scenie i staram się pokazywać po prostu to, jaki jestem.

0: pisanie piosenek. Pisanie to jest taki moment, w którym pokazujemy absolutnie prawie że stuprocentowego siebie. Choćbyśmy operowali językiem porównań, dygresji, jakichś takich zawoalowań. Nie wiem, czy takie słowo jest w języku polskim. Chyba nie. No ale widzicie Państwo, jestem żywy, więc błądzę.
1: I za to właśnie uwielbiamy Andrzeja Piasecznego. Przed laty spotkaliśmy się przy okazji płyty 25+, czyli jubileuszu 25-lecia kariery solowej. Zapytałem wtedy Andrzeja Piasecznego, czy widzi się na scenie, jak obchodzi 50-lecie.
0: Mówiąc prawdę, to zawsze w głowie miałem jakiś ogranicznik wiekowy, może nie wiem, czy wiekowy. No w każdym razie zawsze myślałem o tym, że to nie jest tak, że ja powinienem koniecznie chcieć zawsze śpiewać. I to nie jest tak, że zawsze powinienem występować na scenie. Chcieć. Wiadomo, że zwykle tak jest z naszymi opiniami o nas samych, że kiedy brniemy dalej w czas, to one troszeczkę się zmieniają, albo te okresy, które sobie wyznaczamy jako moment większej albo mniejszej aktywności, przesuwają się po prostu, więc ze mną z całą pewnością też tak jest, ale chciałem powiedzieć o takiej rzeczy, że właściwie przez co powinien być tak naprawdę wyznaczony ten moment, pokazanie gdzieś tam w przyszłości tej chwili, kiedy trzeba byłoby odrobinę zwolnić. No po pierwsze, nie jest to własne chcieństwo, ale chęć publiczności do spotykania nas. I no musimy bacznie obserwować, czy naprawdę ludzie potrzebują nas jeszcze, czy nie. Wiadomo, że my sami w jakimś sensie determinujemy tę potrzebę, bo proponujemy nowe piosenki, proponujemy nowe płyty, więc tym zachęcamy ludzi. Pozwólcie Państwo, że te decyzje co dalej odłożymy na przyszłość.
1: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Nasze spotkanie jeszcze się nie kończy.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Pewnego razu w muzyce.
1: Dzisiaj w naszym stałym cyklu Pewnego razu w muzyce jedna z najważniejszych postaci, jeżeli chodzi o polski show biznes. Początki w zespole Mafia, niezwykła płyta nagrana z Robertem Chojnackim, kariera solowa, która trwa już kilka dekad i co niektórzy pamiętają do dzisiaj. Jedna z najdłuższych ról, jeżeli chodzi o polskie seriale. Bo w końcu Andrzej Piaseczny w rolę Kacpra Złotopolskiego wcielał się dobrych kilkanaście lat.
2: Moja przygoda z serialem, z filmem, no była genialna, była świetna, bo przecież poznałem tam ludzi, którzy byli albo dalej są świetnymi aktorami i to naprawdę nie zdarza się często, że można mieć za sobą taką przygodę, która w takie przyjaźnie wręcz nawet obfituje i powoduje takie wspomnienia gdzieś tam po latach. No bo przecież poznałem naprawdę genialnych ludzi. Natomiast ja sam nie... Ja mam świadomość absolutną tego, chodząc do kina i oglądając czasem polskie filmy, że jest tak duża obfitość utalentowanych młodych aktorów, którzy powinni mieć zajęcie, że ja się tam pchał nie będę. Nie mówię, że mnie to nie interesuje. Pewnie jakoś gdzieś tam z tyłu głowy miałbym takie chęci, natomiast nie, to musiałby ktoś we mnie zobaczyć jakiś potencjał. Natomiast ja mam co robić w życiu i naprawdę nagrywanie, granie koncertów, podróżowanie to jest dla mnie pasja pierwszego kalibru, pierwszej wody i nigdy bym o sobie nie powiedział, że jestem aktorem. Nie jestem aktorem, byłem aktorem, amatorem, no a dzisiaj robię coś zupełnie innego.

0: Andrzej Piaseczny dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Kariera solowa, która trwa już kilka dekad, z sukcesami, bo przecież Andrzej Piaseczny ma na swoim koncie mnóstwo nominacji, nagród i statuetek. Między innymi statuetkę Gentlemana, którą zdobył w 2010 roku. Co się czuje, zostając dżentelmenem?
1: Poczułem, że to jest może ten moment, kiedy powinienem zacząć być dżentelmenem. Bo nagrody czasem nas stymulują. Myślę sobie, że zresztą, to tak jest, że przechodzimy różne etapy w życiu i z całą pewnością ja takie etapy też przechodziłem w bardzo różny sposób. I buńczuczności, i gdzieś tam takiego domagania się, walki o własną pozycję, niewiary w siebie, noszenia głowy na poziomie chodnika niemalże z tej niewiary. Później uczyłem się gdzieś tam być sobą i czerpać z tego przyjemność. I wreszcie pomyślałem sobie, że może tak, może ten moment, w którym dostałem tego rodzaju statuetkę, może powinien być bardziej sygnałem dla mnie do tego, że nadszedł czas pewnej dojrzałości, bo być dżentelmenem to znaczy być człowiekiem dojrzałym. Żaden chłystek, żaden chłopaczek, żaden młodzieniec czy młodzieniaszek nie będzie dżentelmenem. Może tylko starać się zachowywać w dobry sposób, ale żeby być prawdziwie dżentelmenem, trzeba mieć nie tyle trochę wieku na karku, co pewną sumę doświadczeń, które ja chyba dzisiaj już mam i myślę sobie, że czas najwyższy to był na to, żeby zdecydować, że rzeczywistość wokół siebie potrafi być piękna, przyjemna i uśmiechnięta, co wcale nie znaczy, że na wszystko się trzeba zgadzać i wszystko trzeba, nie wiem, przyklepywać, nie zauważać czegoś, co dzieje się źle, albo co powinniśmy poprawić, albo co ktoś inny powinien poprawić. Myślę sobie, że być dżentelmenem to znaczy umieć zachować się zawsze w taki sposób i powiedzieć różne rzeczy zawsze w taki sposób, żeby dokonując pewnych zmian ma być przyjemnym człowiekiem.
0: No, ponieważ jesteśmy dżentelmenami, chociaż ja statuetki nie mam, to pewnie o pieniądzach rozmawiać nie będziemy. Chociaż zwyczajowo zadaję artystom pytanie, czy pamiętają, na co wydali pierwsze zarobione na muzyce nieco większe pieniądze?
1: Na samochód oczywiście. No nie wiem, czy każdy facet by tak zrobił, ale ja tutaj w tym przypadku jestem klasycznym przykładem. A byłem wtedy na pewno, bo to przecież było już mnóstwo czasu temu. Chciałem mieć dobry, fajny, szybki samochód, który zaraz później rozbiłem.
0: Andrzej Piaseczny, jakiego nie znaliśmy dzisiaj w pewnego razu w muzyce. Ponieważ kariera z sukcesami trwa już kilkadziesiąt lat, pewnie za niedługo dopiszemy kolejny odcinek naszej opowieści.
2: Pewnego razu w muzyce. Radio Złote Przeboje.

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Sztabka, moneta, a może to po prostu rozsądny plan na przyszłość? Czy złoto jest dla każdego? Co wpływa na jego cenę i dlaczego gromadzą je nawet banki centralne? O inwestowaniu, ryzyku i złotych strategiach posłuchasz w cyklu Temat na wagę złota. Słuchaj od poniedziałku do piątku o godzinie 11:21. Na cykl Temat na wagę złota zaprasza mennica apart.pl.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Za moment w strefie gości Radia Złote Przeboje artystka, która od kilku dekad jest obecna w showbiznesie. Co ciekawe, unikając portali plotkarskich i jakichkolwiek skandali. Jak to jest możliwe? O tym za moment porozmawiamy z Magdą Wójcik z zespołu Goja. Ale jak się przekonacie, tworzy muzykę nie tylko zespołowa.

0: Powiem szczerze, nie mogłem się doczekać naszego spotkania, bo dawno się nie widzieliśmy. Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Dzień dobry, dobry wieczór.
1: Dzień dobry, bardzo mi miło.
0: Słuchaj, ja się tak zastanawiam, dlaczego chłopaki z zespołu to ciebie zawsze wypychają do wywiadów. Jak to jest, to oni się wstydzą?
1: Od zawsze tak jest, od początku tak jest i w sumie wszyscy się do tego przyzwyczailiśmy. Myślę, że rzeczywiście oni wychodzą z założenia, że to jak razem wyglądamy na scenie, czyli że są z tyłu, ja jestem z przodu, to również w tej roli jakoś najbardziej mi się sprawdzam. I chyba rzeczywiście najwięcej do powiedzenia mam. Mówię najszybciej, najwięcej, może czasami trochę chaotycznie, ale oni chyba tak nie potrafią nawet.
0: Wybrali po prostu najładniejszą osobę.
1: No to już ty powiedziałeś, dziękuję bardzo.
0: Słuchaj, policzyłem i wychodzi, że to ponad dwie dekady od waszego największego przeboju, czyli albumu Smak Słów. Słuchaj, co ta płyta w waszym życiu zmieniła? Spodziewałem się odpowiedzi, że zmieniła wszystko.
1: No i dobrze się spodziewasz, rzeczywiście od płyty Smak Słów zaczęło się najwięcej dziać i ten utwór, po którym nawet chyba my nie do końca spodziewaliśmy się, że tak wiele się wydarzy. Myślę, że też nie spodziewała się tego firma i ja pamiętam jak dziś, pomimo tego, że minęło 20 lat, że były takie sygnały ze strony firmy, że słuchajcie, może to za wolne, za bardzo, za smętne, za bardzo miłości, ile można o miłości, ale mieliśmy jakieś przeczucie co do tego utworu, a to przeczucie nam towarzyszyło właściwie od momentu, kiedy on zaczął powstawać. Powstał bardzo szybko, bardzo spontanicznie. I już te pierwsze dźwięki i to, jak szybko pojawiły się słowa do tej melodii, jak szybko pojawił się pomysł na ten utwór, świadczył trochę o tym chyba, że to jest to, o co nam chodziło. I chcieliśmy tym utworem zacząć coś nowego, ale chyba nie spodziewaliśmy się, że aż tak bardzo to się wszystko rozwinie, tak dobrze utwór zostanie przyjęty, że właśnie takiego utworu słuchacze wtedy potrzebowali na tamten moment.
0: Słuchaj, ktoś kiedyś sprawdził, przebadał i okazuje się, że 99%, nawet trochę ponad 99% piosenek, jakie są w ogóle pisane na świecie, to są piosenki o miłości, więc...
1: Absolutnie tak jest. Ja w ogóle zawsze powtarzam nawet, że ja rzeczywiście cały czas się kręcę wokół miłości, bo nawet pisząc o tęsknocie, to jest cały czas miłość. Pisząc o złych momentach, to też jest miłość, bo to jest albo tęsknota za miłością, albo żal za czymś utraconym, więc myślę, że ten temat jest tak uniwersalny i myślę, że nie da się tego uniknąć. Myślę, że każdy aspekt życia gdzieś tam kręci się wokół tej miłości, Ja tego nie unikam, nie staram się nawet unikać, bo mi zawsze to wychodzi naturalnie po prostu.
0: Jak to ktoś ładnie powiedział, każdy artysta ma na swoim koncie taki przełomowy album. U was to Smak Słów, u Michaela Jacksona był to Thriller, ale nie będziecie się ścigać z samymi sobą?
1: Wiesz co, nie ma sensu nawet się ścigać i my nie robimy tego od wielu lat, bo rzeczywiście to jest tak, że coś, co jest tak olbrzymim sukcesem, ciężko jest przeskoczyć i właściwie wydaje mi się to niemożliwe, żeby to przeskoczyć, bo co się tak mocno zakorzeniło w świadomości ludzi, z czego się bardzo cieszymy, jest nie do przeskoczenia trochę i cały czas uważam, i to jest bardzo duży, uważam, sukces tej płyty. Nie mówię też o nagrodzie Fryderyk, która była fantastycznym dla nas wyróżnieniem i dostaliśmy wtedy Fryderyka za nagrodę za płytę roku pop w 2005 roku.
0: I to było 5 chyba nominacji, prawda? Dobrze
1: tak,
0: pamiętam?
1: Tak, było sporo tych nominacji, aczkolwiek taka ciekawostka, to właśnie moja dygresja, taka kolejna odnoga, to był jedyny rok, nad czym tak strasznie ubolewaliśmy, że te nagrody nie były przyznawane, w jakimś klubie albo nie wiem, że telewizja nie transmitowała, tylko przez internet. Nam się zawieszał internet, oglądaliśmy to w domu bez dźwięku i czytaliśmy z ruchu warg, jak była, kategoria płyta roku pop i my tak, czy powiedziane było, że to Goja, czy to cokolwiek innego, bo czytaliśmy z ruchu warg. No okazało się już później, jak podpisy się pojawiło, że to jest ta nasza płyta. I powiem ci jeszcze jedną rzecz tylko a propos tej płyty. Wydaje mi się, że ona jest na tyle uniwersalna, że teraz nawet jak jej słuchamy, oczywiście nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś nieskromnie, ale to są naprawdę cały czas bardzo brzmieniowo aktualne rzeczy. Ona jest bardzo uniwersalna, bardzo ponadczasowa i kocham cały czas utwór Smak Słów, co niektórym się może wydawać, zresztą w ogóle całą tą płytę, niektórym się może to wydawać dziwne, że po tylu latach może utwór, nie zbrzydnąć, nie mieć jakiejś, już się nie chce go śpiewać, grać. Nie mam takiego poczucia absolutnie, a wręcz bardzo się cieszę, jak słyszę, że na przykład nowe pokolenie, młodzi ludzie odkrywają ten utwór, robią po swojemu. Gdzieś na TikTokach, wiesz, widzę mnóstwo wersji tego utworu i do niego wracają albo się go na nowo uczą, więc jakby to jest bardzo pocieszające.
0: Mm-hmm. Może ten internet się przycinał, bo ktoś tam ciągnął coś z torrentów, jakieś piraty.
1: Bardzo możliwe, to były te czasy, że wiesz, kilka osób używało na klatce i już po prostu działało wszystko bardzo dopornie.
0: Boże, co za czasy.
1: Ogromne.
0: Powiedz mi, bo fani czekali na winyl. Na czym polega fenomen winyli? Pytam, bo żyjemy w coraz szybszych czasach, streaming i tak dalej, i tak dalej. No i dlatego zastanawiam mnie, bo w końcu z winylem jest większa celebracja. Trzeba sobie usiąść, prawda, nalać jakiś napój, zasiąść, tak, nałożyć tą płytę i posłuchać, no, przynajmniej jednej strony w całości.
1: Ja z tym w ogóle nie mam problemu, ponieważ kocham winyle od zawsze i nawet jeszcze jak mieszkałam w moim rodzinnym Krasnystawie, to moja mama, która jeździła na Ukrainę w ramach takiej wymiany nauczycielskiej, przywoziła mi stamtąd płyty winylowe, zresztą w ogóle też były do dostania w Krasnystawie, bo to niedaleko wschodniej granicy, płyty winylowe, na przykład Beatlesów, tylko wiesz, napisane po ukraińsku, więc wszystkie tytuły, wszystko było przetłumaczone na język ukraiński, ale miałam winyle. Kocham winyle od zawsze, uwielbiam ich słuchać, więc dla mnie to nie jest fenomen, tylko to jest coś, co jest obecne w moim życiu od zawsze. Cieszę się, że również jakby świat do tego gdzieś tam nadążył i znowu winyle są tak popularne. Mamy mnóstwo fajnych płyt na winylach i można sobie kupić te, których kiedyś nie mogło się dostać. Albo nie wiem, pamiętam, że ludzie opowiadali, że jeździli do Stanów i stamtąd sprowadzali te winyle, więc cieszę się, że są czasy takie, że możemy kupić każdą płytę, jaką chcemy, winylową. Uwielbiam dźwięk winyla. On ma zupełnie inne brzmienie i rzeczywiście trzeba przesłuchać jej w całości i dlatego na przykład winyle, na których się wychowałam, znam na pamięć każdy utwór, każdy dźwięk, ponieważ no nie wyłączało się, prawda, w trakcie i się nie przerzucało kolejnego utworu, tylko leciały wszystkie utwory i się zna całe płytę od A do Z, no co jest dzisiaj już niestety rzadkością.
0: Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Jeszcze oczywiście się nie rozstajemy, zostańcie koniecznie z nami.

0: Radio Złote Przeboje, tu program Cała Muzyka. Dzisiaj wśród gości Magda Wójcik, zespół Goja. Rozmawialiśmy przed momentem o płytach winylowych. Jeden z artystów, już nie pamiętam kto to powiedział, ale pamiętam, że rozmawialiśmy też o winylach i powiedział, że jego zdaniem dzięki temu, że słuchało się płyt w całości, to hitami stawały się kawałki, których no, normalnie by się pewnie nie stały hitami, ale nie dało się ich za bardzo pominąć, tak? I one tak wchodziły, tak, że stawały się prędzej czy później hitem. No jest to jakaś na pewno teoria.
1: Absolutnie tak.
0: Słuchaj, może z tymi winylami to jest tak, że pojawiają się jakieś takie globalne oznaki zmęczenia tym, co się wokół nas dzieje. Mówię o tempie życia.
1: Mhm. Chciałabym mieć taką nadzieję, że rzeczywiście tak jest, że trochę mamy potrzebę zwolnienia, właśnie, nie wiem, wysłuchania czegoś w całości, a nie tylko, wiesz, pojedynczych utworów, które są wrzucane na platformy streamingowe. Życzyłabym sobie bardzo tego, chociaż no, pod tym względem jestem trochę, twardo stąpam po ziemi i myślę, że niestety nawet wymogi, jakie są teraz co dopuszczania singli, one mają być coraz krótsze, mają wpadać szybko w ucho, wypadać, bo w ciągu tygodnia wychodzi tyle utworów, że jest to przerażające trochę, że gdzieś tam umykają rzeczy nawet dobre, ponieważ jest ich tak bardzo dużo, no, więc tutaj jestem trochę, patrzę trochę czarnowicko, ale przynajmniej poszerza się grono ludzi, którzy chcą jednak, wracają do tych winyli i chcą tego słuchać, no i liczmy na to, że może jednak ta muzyka w takiej postaci wróci, także żeby się trochę w nią zasłuchiwać już, a nie tylko jej odsłuchiwać, no.
0: Miałem zapytać o ten okrągły jubileusz, jak zmieniła się rzeczywistość przez te dwie dekady, ale co, chyba nie będziemy narzekać, nie?
1: Absolutnie nie. Powiem ci, że byłam totalnie niesprawiedliwa wobec tej rzeczywistości, która jest na przykład wokół mnie. Nie jestem typem narzekającym, ponieważ tej naszej drodze gojowej, bardzo długiej, bardzo konsekwentnej, bardzo satysfakcjonującej, mogłoby się wydawać, że wiesz, że już jest taki spadek, ja sobie totalnie zdaję sprawę z tego, że zmieniły się czasy zupełnie i jest nowa publiczność, nowi odbiorcy, nowe tempo, nowe utwory, nowi idole. A ja mam taką kolejną moją odnogę, cudowną odnogę pracy przy muzyce, czyli pisanie dla innych i jest to coś tak totalnie satysfakcjonującego, cudownego i dlatego ja nie mówię, że kiedyś to były czasy, teraz nie ma czasów, ponieważ ja pracuję z bardzo zdolnymi, wrażliwymi ludźmi, którzy po prostu inaczej muzykę odbierają, inny sposób wyrażania mają tych swoich emocji, w inny sposób widzą muzykę. Oni już oczywiście nie ćwiczą tak, jak myśmy kiedyś ćwiczyli na instrumentach, wiesz, wiele godzin dziennie i siadaliśmy, ja wracałam ze szkoły i siadam przy pianinie i potrafiłam siedzieć do późnego wieczora i sobie coś tam grać, sama się uczyć, śpiewać. Oni mają łatwiejszy sposób komponowania tej muzyki. Oczywiście można powiedzieć, że tak, mi też brakuje instrumentalistów teraz, wiesz, dobrych muzyków, którzy są bardziej świadomi muzycznie, ale to nie znaczy, że ci ludzie nie wyrażają się w jakiś sposób. Oni mają trochę inny sposób wyrażania się, może bardziej prosty, może szybszy, ale naprawdę to są bardzo wrażliwi, fajni ludzie i to, że mogę współpracować z młodymi artystami cały czas, zresztą nie tylko z młodymi, bo i z takimi troszkę dojrzalszymi i to jest ogromnie satysfakcjonujące, więc absolutnie nie narzekam. Fajne czasy, aczkolwiek myślę, że cięższe dla debiutujących i to mogę powiedzieć z pełną odpowiedzialnością, że co już powiedziałam troszkę wcześniej, że przez to, ile utworów wychodzi, to dzisiaj przebić się i wyróżnić się jest naprawdę bardzo trudno.
0: Słuchaj, o tej twojej drugiej nodze muzycznej na pewno dzisiaj porozmawiamy, ale przypomniało mi się, jak rozmawiałem z zespołem OMD i Paul Humphreys przyznał, że wygląda to jego zdaniem tak, że dwóch dziwnie nazywających się facetów, grających na syntezatorach muzykę, o której nawet ich znajomi mówili, że jest okropna, myśli, że nie mieliby szans teraz, tak powiedział. Czy wy się zastanawialiście, jak mógłby wyglądać wasz start obecnie? Przebilibyście się, czy nie?
1: Kiedyś się zastanawiałam nawet w kontekście, wiesz, takich tych programów muzycznych, które teraz są, tych promujących młodych artystów, że totalnie bym sobie nie dała rady. Ja już to wiem, że jestem w stanie się spalić w ciągu 3 minut. Znaczy, żeby wyjść i się sprzedać, wszystko, co się potrafi w ciągu 3 minut, to jest totalnie dla mnie abstrakcja, ponieważ mnie zżera trema, zżarłaby mnie trema najprawdopodobniej, gdybym miała wyjść i zaśpiewać jedną piosenkę i się pokazać jakimś jury z jak najlepszej strony. Myślę, żeby mnie zżarła trema, bym poległa totalnie. Nawet kiedyś Kaśka Nosowska powiedziała coś takiego, że tak mi się wydaje, że to ona powiedziała, że no, nie dałaby rady w takim programie. No, ona śpiewa to, co śpiewa, czyli całą jej twórczość, która była zespołem Hey, w taki sposób, to jest wszystko jedno spójną całością i totalnie nie nadawałaby się do czegoś takiego, jakiegoś talent show. Myślę, że mam podobnie, także jakby dając odpowiedź na twoje pytanie, wydaje mi się, że nie wiem, ale byłoby nam bardzo ciężko. Bardzo ciężko. Oczywiście byśmy robili swoje, ale czy to by wystarczyło? Nie wiem. Nie wiem.
0: Widzę cię na castingu. Po tych 3 minutach na scenie zadzwonimy do pani. Ale przecież nie macie telefonu.
1: No właśnie, o to chodzi.
0: Mogłoby tak być. Słuchaj, 20 lat od przełomowej dla was płyty Smak Słów, ale w kalendarzu no to jest jeszcze jedna fantastyczna rocznica. Tak, bo oficjalnie przecież początek waszej działalności to rok, który 95, tak?
1: 95, dokładnie
0: to,
1: tak.
0: To ile to mamy
1: ja
0: lat?
1: Ja trochę w to nie wierzę. Ja nie umiem liczyć. Powiem, że nie wiem, ile to lat. W każdym razie bardzo, bardzo długi i bardzo cudowny staż uważam. Zważywszy na to, że w tym takim rdzennym składzie jesteśmy od początku, co jest naprawdę rzadkością w dzisiejszych czasach i cały czas się trzymamy. Mało tego, z naszym klawiszowcem, przyjacielem, który jest z nami od początku, jeździmy jeszcze na wakacje razem, jesteśmy po prostu jak rodzina, więc to jest wyjątkowe, bo różnie bywa z zespołami, z taką atmosferą w zespołach, a my naprawdę staramy się cały czas utrzymywać taką bliską relację. Dzięki temu również totalnie się rozumiemy podczas tworzenia muzy. Jesteśmy dla siebie jak uzupełniające się jakieś, wiesz, elementy, które tworzą jedną całość, więc bardzo sobie to cenię, bardzo uważam, że to jest nasz ogromny sukces, że istniejemy po tylu latach, że robimy cały czas swoje utwory, że nigdy nie poddaliśmy się jakimś modom i że przede wszystkim na przykład nie, a to też wynika z tego, że nie było tego internetu kiedyś, że nie ma za nami czegoś, co by się ciągnęło, wiesz, jakiś, nie wiem, skandal, jakiś wstyd, jakiś program, w którym wzięłam udział, a nie chciałam wziąć, jakaś sytuacja, która by mnie żenowała dzisiaj na przykład i miałabym poczucie, że wiesz, nie chcę tego oglądać. Mhm. Totalnie nie mam nic takiego ze sobą.
0: Dzisiaj Magda Wójcik, zespół Goja w Radiu Złote Przeboje. Czy zespół Goja, zaczynając karierę w 95 roku, podejrzewał, że sytuacja może się tak pięknie rozwinąć? No, o tym za chwilę porozmawiamy.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: autopromocja.
1: Poranna pobudka może być przyjemna. Włącz radio Złote Przeboje, zanim zacznie świtać i zacznij z nami dzień.
2: Zapewniamy uśmiech i zastrzyk energii.
3: Powiemy o wszystkim, o czym musisz wiedzieć.
2: A każdą minutę poranka przyprawimy szczyptą humoru.
1: Złote Przeboje na dzień dobry. Słuchaj nas już jutro od 6.
0: Autopromocja.

0: Dzisiaj w programie cała muzyka w Radiu Złote Przeboje. Magda Wójcik, zespół Goja. Z Magdą Wójcik podróżujemy przez 3 ostatnie dekady. No właśnie, ja się tak zastanawiam, czy wy zaczynając karierę w 95 roku mieliście z tyłu głowy taką myśl, będziemy z tego żyć po 3 dekadach, czy nie?
1: Wtedy nie myśleliśmy o tym, bo no wiesz, jak się ma tam niewiele lat i się jest takim szalonym, trochę postrzelonym młodym człowiekiem, którego głównym celem jest granie muzyki, no to wiadomo, że no, z czasem pojawiały się takie myśli, że dobrze by było z tego żyć, no, a wtedy tak jak, nie wiem, to tak jak studenci wszyscy, żyje się po prostu z dnia na dzień, zje się zupkę chińską czy cokolwiek, najważniejsze było granie i wtedy się nad tym nie zastanawialiśmy. Tym bardziej, że były momenty takie słabe, wiesz, po płycie, przed płytą Smak Słów, właściwie po drugiej płycie było tak, że no nie wiedzieliśmy, jak ta nasza przyszłość będzie się rysowała, bo nie było już, nie mieliśmy kontraktu, nie za bardzo ktoś nas chciał i myślę, że gdybyśmy byli typami ludzi, którzy się poddają, no to byśmy wtedy, nie wiem, zaczęli robić coś innego, bardziej opłacalnego, bo rzeczywiście na początku z muzyki nie ma pieniędzy, po prostu mówię się, to nie jest tak, że są jakieś kokosy, więc gdybyśmy się wtedy poddali, to byśmy dzisiaj tego nie robili, a nawet pamiętam, że sami właściwie zorganizowaliśmy taki koncert promocyjny w klubie i mieliśmy pieniądze na szafki kuchenne i te pieniądze z szafek kuchennych poszły na koncert, na oświetlenie i na dźwięk. Więc no, to była po prostu inwestycja w siebie i jakiś rodzaj desperacji, totalnego, wiesz, podążania za tym, co się chce. No i dzięki temu myślę, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy, bo wiele razy podejmowaliśmy takie decyzje, które były trochę ryzykowne, ale w zgodzie z nami. No i chyba tego się trzymamy do końca i cały czas jest tak, że nie robimy czegoś, co nam nie pasuje. Może coś straciliśmy przez to, bo wiadomo, że mogliśmy być bardziej popularni, mogłam być na kilku jakichś okładkach może, ale dzięki temu, tak jak powiedziałam, nie ma niczego, czego bym się wstydziła.
0: Skoro padło słowo okładka, to pogadajmy o okładce waszego dzieła pięknego. O.
1: Tak.
0: O.
1: W ogóle się bardzo cieszę, że ta płyta wyszła na winylu również z tego względu, że zawsze nam się ta szata graficzna bardzo podobała i ona jest przepiękna, mało tego. To, co tam się pojawia na okładce, ktoś, kto, nie wiem, kojarzy okładkę albo ma, tam są takie zielone esy, floresy, takie różne ozdobne elementy, które są przepiękne i które tworzą cały jakby charakter tej grafiki, tej płyty. Nasz przyjaciel wieloletni, Paweł Walicki, który wtedy pracował w firmie, który jest takim estetą, zrobił zdjęcie takiej tapety po prostu gdzieś, która była i z tej tapety zrobiliśmy praktycznie całą szatę graficzną i to było tak fajne, w ogóle ta cała okładka była tak ładna, że później dostawaliśmy pytania od innych artystów, nawet się zdarzyło, kto wam robił okładkę, skąd to, bo chcę mieć podobną, mało tego, zaczęli gdzieś, że tak powiem, delikatnie ściągać tematykę tych esem floresów z tej naszej płyty i gdzieś się pojawiła, no później na kilku innych płytach, ale nie czepiam się absolutnie, to znaczy, że się podobała. Tak, dokładnie tak. Więc naprawdę to jest piękna graficznie płyta, aczkolwiek tak jeszcze zakulisowo z sesji zdjęciowej, gdzie było, nie wiem, z 600 zdjęć po prostu, to tak naprawdę te 2, które są, to się nadawały, a reszta jakoś nie wyszła, jakoś klimaty były nie za bardzo, jeżeli chodzi o ubiór, o ciuchy, ale z tych 2 zdjęć udało się zrobić coś pięknego, więc naprawdę jestem bardzo dumna z tej okładki i z ogromnym sentymentem wracam do niej i cieszę się, że ma już taki większy trochę, większy rozmiar, czyli na tej płycie winylowej mogę jej się przyjrzeć dokładnie znowu po wielu latach.
0: Nie rozważaliście jako zespół takiej historii, że któreś z waszych następnych wydawnictw będzie w ogóle oderwane od nośnika, że nie będzie płyty fizycznej?
1: Właściwie to się po części troszkę dzieje w takim znaczeniu, że kiedyś, nie wiem, płytę promowały 2 utwory, prawda, i były 2 teledyski i tyle tego wszystkiego. Teraz się wypuszcza jakby co jakiś czas single i też trochę idziemy w tym kierunku, aczkolwiek myślę, że jednak jeszcze wydałam płytę, no, lubię fizyczną płytę i kto wie, może najpierw jakaś epka, później płyta, ale trochę się to zmienia, aczkolwiek cały czas jesteśmy wierni tej klasycznej formie i być może kolejny winyl, kto wie.
0: Kto wie. Słuchaj, a propos życia z muzyki, to ty swego czasu uruchomiłaś, jak to mawiają, drugą nogę biznesową, czyli współpracę z innymi artystami. Pogadajmy właśnie o twojej pracy na rzecz innych.
1: Mhm. Tak jak
0: kto
1: powiedziałam,
0: był ostatnio?
1: Tak. jest kilka takich rzeczy, o których nie mogę powiedzieć, które się dopiero teraz dzieją, ale ostatnio chociażby z Wiktorem Dydułą pracowałam, więc nawet ostatnio zaprosił mnie i mojego męża na koncert promocyjny tej płyty, na który również mam swój udział. Z Igo pracowałam też nad dwoma utworami fantastycznymi. Młode pokolenie, teraz takie bardzo młode, ale to tak jak mówię, to za chwileczkę powiem, bo jeszcze nie wiem, kiedy coś się ukaże i czy mogę o tym mówić, ale naprawdę bardzo młode pokolenie zdolnych artystów. Oczywiście zaczęło się wszystko od Zuzi, od Sanach i to była rzecz, która mnie otworzyła na wiele rzeczy. I napisałyśmy dwie pierwsze płyty, teksty na te płyty. Później Ewa Farna. Miałam przyjemność pracować z Urszulą, która jest fantastyczną babką i tutaj też miałam z nią fajny przelot. Czy chociażby z tej troszkę bardziej starszej gwardii z zespołem Golden Light, więc ten naprawdę rozstrzał tych klimatów i tekstów, których się poruszam, jest ogromny. I dzięki temu się rozwijam i też to cały czas traktuję jako taki mój samorozwój. Oprócz tego poznaję po prostu fantastycznych ludzi, więc no, bardzo mnie to cieszy. Obecnie pracuję z kilkorgiem artystów z Magic Records i z wielu innych, z Universala, więc naprawdę to spektrum tych współprac jest naprawdę bardzo szerokie i tak jak mówię, to jest ogromna satysfakcja, bo coś, czego się nauczyłam przez wiele lat w GOI również, czyli oprócz pisania piosenek, komponowania, to też praca w studio z tymi ludźmi i jakby to doświadczenie, które nabyłam podczas własnej pracy w studio, to teraz przekazuję to doświadczenie młodym i też potrafię ich poprowadzić studio, potrafię, nie wiem, poukładać harmonię i jakoś tam sprawić, że się czują bezpiecznie w studio i to jest też fantastyczne. Także naprawdę bardzo szerokie jest spektrum i bardzo satysfakcjonujące.
0: Także, drogie dzieci, jeżeli chcecie nagrać hit, to tylko do Magdy Wójcik. Proszę uderzać jak w dym. Czy tobie się zdarza odmawiać? No nie wiem, przychodzi do ciebie jakiś artysta, artystka i okazuje się, że ewidentnie nie ma chemii między wami i stwierdzasz, a nie.
1: Zdarzało się, ale to też wychodzę z założenia, że jeżeli czuję już słuchając utworu na przykład, że nie jestem w stanie pomóc, bo to na przykład totalnie nie mój klimat, jeżeli chodzi o muzykę, albo totalnie nie czuję artysty, bo ten aspekt ludzki jest chyba najważniejszy. Jeżeli nie ma czegoś takiego, że od razu się nawiązuje między nami jakaś więź, chociaż są naprawdę jakieś sporadyczne sytuacje, bo na ogół nie ma z tym problemu i są to bardzo fajni ludzie. Chyba ten aspekt muzyczny jednak jest ważniejszy, jeżeli czuję, że nawet nie mam jakiegoś obrazka w głowie, o czym ten tekst mógł być, tym bardziej, jeżeli artysta mi nie podsuwa tematu, co jest najgorsze, bo jest tak też, że piszę z artystą, a są takie momenty, że dostaję jakby po prostu takie wytyczne co do tematu tekstu i siadam wieczorkiem i sobie sama piszę do tego, a jeżeli nie otrzymuję takiego nawet takiego błysku czegokolwiek, jednego słowa i wyrażenia, to jest mi bardzo ciężko, bo później, nie wiem, napiszę tekst, dostaję taki ten, zrób to po swojemu, tak jak uważasz, nie wiem, zrób to tak jak ty chcesz. Robię tak jak chcę, a później na drugi dzień tarty, wiesz co, chyba nie o to mi chodziło. To jest najgorsze. Więc jakby, no, zdarzają się takie rzeczy, ale naprawdę bardzo rzadko.
0: Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj w Radiu Złote Przeboje. Za chwilę porozmawiamy o pewnej tajemniczej płycie z początków kariery.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Magda Wójcik, zespół Goja, dzisiaj wśród gości programu Cała Muzyka. Rozmawialiśmy przed momentem o pisaniu dla innych artystów. Słuchaj, a propos, ja pamiętam, jak rozmawiałem z Markiem Dutkiewiczem i on przyznał, że zdarzyło mu się, zresztą co ciekawe, wspólnie z Romualdem Lipko, zdarzyło im się otrzeć o współpracę z Disco Polo. Tak trochę naokoło cię zapytam, czy jest jakiś rodzaj muzyki, której byś się nie podjęła?
1: Chyba to Disco Polo, o którym mówisz. Chyba rzeczywiście ta granica gdzieś tutaj jest w tym miejscu, bo naprawdę w tej chwili pracuję gdzieś na pograniczu nawet rapu, więc już się poruszam w takich rzeczach zupełnie innych i się doskonale w tym znajduję, więc myślę, że jeżeli miałabym postawić taką granicę, to chyba rzeczywiście przy Disco Polo, bo no chyba bym tego nie potrafiła zrobić.
0: A pod pseudonimem?
1: Też nie, wiesz co, bo to chodzi, nawet ostatnio zastanawialiśmy się, czy byliśmy w stanie na zawołanie, znaczy na zlecenie, zrobić coś bardzo złego, takiego właśnie, coś, co my uważamy za złe, jakby w naszym rozumieniu, właśnie chociażby Disco Polo czy coś. Myślę, że nie zrobilibyśmy tego. Tego nie potrafimy, dlatego też uważam, że jest to swego rodzaju sztuka, żeby zrobić coś tak bardzo złego, prostackiego, wiesz, takiego topornego. Chyba by mi to nie przeszło przez gardło i przez palce i przez cokolwiek.
0: Ja się tak zastanawiam, co artyści sądzą o zjawisku, które robi ostatnio zawrotną karierę, czyli o AI. Zaprzęgnęliście już do pracy, czy nie?
1: Nie zaprzęgnęliśmy. Obserwowałam, jak to wygląda i obserwowałam to z przerażeniem, ponieważ są to rzeczywiście rzeczy, które z tyłu głowy powiedziałam sama sobie, o kurde, to jest dobre. To znaczy, wiesz co, to było coś, że po prostu ktoś, producent wrzucił coś, co miało być podobne do czegoś i kazał AI to stworzyć nam na podobieństwo czegoś tam. I to zrobiło to tak sprawnie i tak rzeczywiście, że do tego się nie można było przyczepić. Ale ja powiedziałam, że ja nie chcę tego, bo będę miała poczucie, że korzystam z czyjeś mimo wszystko, z czyjegoś dorobku, ponieważ AI też korzysta z jakichś algorytmów, które no, działają na podstawie utworów, które już powstały. Więc mam poczucie, żebym jednak działała na czymś, co już powstało, że to jest czyjeś. I dlatego jest to tak kontrowersyjne. Staramy się sobie nie ułatwiać życia, znaczy nie ułatwiać w takim znaczeniu, że teraz jest tyle narzędzi, które potrafią naprawdę w 5 minut stworzyć właściwie bez znajomości harmonii, bez umiejętności pisania top-line'ów i niczego, stworzyć utwór dosłownie w 5 minut, wystarczą jakieś gotowe patenty i gotowe rzeczy. Jest to przerażające dla mnie, a jednocześnie przekonałam się o tym i też dlatego chyba jestem, tacy ludzie jak my jesteśmy potrzebni cały czas, że jednak doświadczenie, umiejętności, talent, to wszystko połączone jest cały czas potrzebne. I na to liczę, że jednak to mimo wszystko, pomimo tego AI, to będzie jakby rzecz, która będzie cały czas w cenie. I to widzę, że jest tak, że oczywiście zdarzają się producenci, którzy bardzo sprawnie obsługują komputer i te wszystkie gotowe rzeczy bardzo szybko stawią i bardzo szybko zrobią, a później przyjdzie co do czego, to nie są w stanie rozróżnić, czy jest akord molowy, czy durowy, albo czy najprostszych rzeczy, na których myśmy się chowali, które nas stworzyły. No właśnie, a uwierz mi, że nie wszyscy to robią i są producentami.
0: Słuchaj, nim zawód dziennikarza zniknie, to zadam ci pytanie, które wymyśliła nasza radiowa sztuczna inteligencja, bo mamy taką. Chcesz usłyszeć?
1: Dobrze, oczywiście.
0: Proszę bardzo, pytanie od naszej AI. W wielu waszych utworach słychać melancholię i refleksję. Jakie są główne źródła inspiracji dla tekstów piosenek Goi? Czy są to konkretne wydarzenia, emocje, a może obserwacje świata? Kurczę, coraz lepsze ta AI, nie?
1: No, tak. No cóż, drogie AI, odpowiem na twoje pytanie. Rzeczywiście jest tak, że główną inspiracją, jeżeli chodzi o teksty, to jest to, co przeżyłam, ale też uwielbiam sobie wyobrażać pewne rzeczy. Jestem generalnie bardzo bezkonfliktowa i szczęśliwa w swoim życiu, chociaż rzeczywiście w ciągu dnia wydarzają się różne rzeczy, które powodują, że ten mój nastrój spada. I bardzo często piszę o tych chwilowych, o tych naprawdę takich ułamkach rzeczy, które się dzieją w mojej głowie w danym momencie. Nie wiem, pokłócę się, po chwili się godzę, ale znowu później się pokłócę i w tym momencie nie czuję tego szczęścia i tej euforii. I o takich momentach piszę. Absolutnie to nie jest tak, jak niektórzy uważają, że artyści to wtedy są, wiesz, najbardziej płodni i najlepsze rzeczy piszą, jak są nieszczęśliwi, biedni i, wiesz, i nieszczęśliwie zakochani albo porzuceni. Ja tak nie mam i chyba tutaj się wyłamuję, że ja potrzebuję szczęścia, stabilności, mojego miejsca w pokoiku, gdzie sobie piszę, do tego kawka, herbatka lub cokolwiek i potrzebuję tego, żeby się skupić i napisać coś fajnego. Także tu się troszkę wyłamuję. Jeżeli chodzi o muzykę, to chyba mam taką wschodnią nutę w sobie, bo tak jak mówię, wychowałam się koło granicy wschodniej i też uwielbiałam piosenki ukraińskie i w ogóle ta wschodnia nuta jakoś mocno mi grała. Taka nostalgia, taki rodzaj tęsknoty za czymś, czego się nie jest w stanie określić. Słucham mnóstwo muzyki od dzieciństwa i myślę, że to również inspiracje, czyli to, czego się słucha, też bardzo inspiruje, myślę, że najbardziej. Więc na pewno muzyka, którą nasiąkłam w dzieciństwie, cały czas za mną jest, czyli Beatlesi od zawsze i zawsze to powtarzam, że to jest moja baza, moje podwaliny pod moją wrażliwość, pod moją melodykę. Także bardzo wiele elementów na to się składa, drogie AI.
0: Drogie AI. Dobrze, sztucznej inteligencji już dziękujemy. Teraz tak zadam jest. Ci pytanie, którego pewnie sztuczna inteligencja by nie wymyśliła, bo nie było jej wtedy jeszcze na świecie. A niezmiennie mnie ciekawi, jakie są dalsze losy pewnej płyty, która powstała przed Goją. Płyta na kasecie została nagrana. Nawet tą kasetę kiedyś znalazłem na Allegro. Czy ty przewidujesz jakieś wznowienie albo coś?
1: To jest tak, że wiele osób mnie o to pyta, ponieważ tą kasetę rzeczywiście wiele osób miało i to był taki mój etap bardzo, bardzo, bardzo solo przed zespołem Goja, aczkolwiek tą kasetę nagrałam z towarzystwem, a właściwie przy wielkiej pomocy zespołu Stare Dobre Małżeństwo. Ktoś, kto się nie orientuje, to jest poezja śpiewana, szeroko pojęta. Zespół, który cały czas istnieje, koncertuje i ma swoich wiernych fanów, czyli są fantastyczni i bardzo mi pomogli wtedy, żeby ten mój repertuar zgromadzić na tej jednej kasecie i kilkoro moich przyjaciół mi pomogło przy tym. To jest tak, że jak tego słucham dzisiaj, z perspektywy czasu, nie mam tak z płytami zespołu Goja, ale jak słucham tej kasety, to nie za bardzo wiem, o co mi chodziło. Znaczy, to jest tak odległy już rejon moich, wiesz, poszukiwań umysłowych i moich jakichś rozkmin, które wtedy miałam w głowie, byłam dużo młodsza, że teraz jak słucham niektórych utworów, mówię, o co mi chodziło w ogóle, co ja wtedy w głowie miałam, to jest fajne, to znaczy, wiesz, tylko totalnie już nie moje. Jest kilka utworów, które są takie uniwersalne i myślę, że można coś z tym zrobić, nawet jakiś czas temu miałam taką myśl w głowie i kto wie, czy to się nie wydarzy, ale są niektóre tak bardzo osobiste, tak bardzo wydumane, przemyślane i takie dziwne i pojechane, że chyba bym się nie do końca z tym utożsamiała, ale być może kilka z nich ujrzy światło dzienne w innej formie.
0: Słuchaj, im więcej osób będzie o to pytać, tym szybciej dojdziesz do wniosku, że trzeba coś z tym zrobić. Tak mi się wydaje.
1: Jeżeli jeszcze ty zapytałeś, to rzeczywiście pomyślę o tym.
0: Słuchaj, pięknie ci dziękuję w takim razie i cóż, do następnego spotkania naszego.
1: Dziękuję bardzo za miłą rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
2: Radio Złote Przeboje 101 FM.

0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Dobry wieczór. Przy mikrofonie Julita Grzywa. Gdy za wschodnią granicą trwa wojna, bezpieczeństwo przestało już być tematem wyłącznie wojska i służb. Coraz częściej staje się wyzwaniem dla biznesu. Dlatego eksperci od bezpieczeństwa będą szkolić podlaskich przedsiębiorców. Dzisiaj w audycji powiem też o projekcie Fundacji Dialog, która otrzymała blisko 5 milionów złotych ze środków unijnych na prowadzenie mieszkań wspierających w Podlaskiem. Dzięki tym środkom pomoc ma objąć około 180 osób. Ale zanim te ważne tematy, na początek coś na rozgrzewkę. Moja rozmowa z białostocką malarką Bernardą Nikitorowicz, która wypływa na szerokie wody. Maluje od kilkunastu lat, teraz doszło do przełomu. Jak to się stało i o czym mówię za chwilę w naszej rozmowie. Ale będzie też o jesieni w Operze i Filharmonii Podlaskiej. Zapraszam do 23.
0: Białostoczanie z pasją.
1: Bernarda Nikitorowicz, no wygląda na to, że absolutnie topowa artystka białostocka, malarka obecnie. Jedna wystawa przed wakacjami za tobą, kolejna dzisiaj, no i twój własny mural na ulicy Krakowskiej 17, kobieta podlasianka.
2: No czuję się wspaniale, tak, realizuję to, co mam w głowie. Ja tak któregoś raz już nawet się zastanawiałam, że jak to się wszystko stało, jak to się dzieje, że tyle drzwi się potwierało i naprawdę nie wiem. Jakbym dzisiaj miała odpowiedzieć, dlaczego to tak jest, nie wiem. Tyle mam w głowie, tyle tych pomysłów jest. Próbuję je jakby realizować na bieżąco, słuchać swojej intuicji, robić to, co kocham. I to tak wychodzi chyba, że no nie zniechęcam się. Próbuję robić, co tylko mi przychodzi do głowy i takie są tego chyba rezultaty.
1: A propos rezultatów, w międzyczasie, podczas wakacji jeszcze twoje malarstwo pojawiło się we Włoszech.
2: Tak.
1: Opowiedz o tym, co to była za przygoda.
2: No to wspaniała przygoda. Otóż dostałam takie zaproszenie na Facebooku, na Messengerze od Mauro Gampieriego z Włoch. To jest kurator wystaw międzynarodowych. I zaprosił mnie właśnie na wystawę do Wenecji.
1: Gdzie cię znalazł?
2: Na Instagramie. I wysłałam mu swoje portfolio i moje obrazy. I on wybrał ze wszystkich obrazów właśnie te dwa, które są w tej chwili w Wenecji. Pojechałam tam na wernisaż, na weekend. No i było wspaniale. Poznałam wspaniałych ludzi. Mam teraz zaproszenie i do Florencji, i do Berlina. Więc mam nadzieję, że jak tylko będę mogła, to będę też towarzyszyła. Bo świetnych ludzi naprawdę poznałam z całego świata. I z Kanady byli ludzie, i z Finlandii. W pięknych też przestrzeniach Scuola San Deodoro. To jest bardzo blisko placu Świętego Marka. No miejsce fantastyczne, cudowna podróż, cudowne doświadczenie. Cieszę się, no bardzo się cieszę.
1: Czy to już była ta twoja nowa abstrakcyjna seria Mało Miasteczkowi?
2: Nowa seria jak najbardziej podobała mu się, ale patrząc na wystawę, którą komponował właśnie w Wenecji, to on potrzebował bardziej figuratywnego malarstwa, dlatego że wszystkie inne obrazy były abstrakcyjne. Więc wybrał dwa bardziej figuratywne w kierunku figuratywności, czyli z poprzedniego mojego cyklu. No i wkomponowały się, podobają się, także mam duży odzew też. I poszły właśnie te dwa. Nie z cyklu Małomiasteczkowi.
1: A co się z tamtymi dzieje, bo ich tutaj też dzisiaj nie ma na wernisażu?
2: Cykl Małomiasteczkowi idzie do Suwałk. W grudniu mam wystawę w Suwałkach i w tej chwili jakby układam tą wystawę. Również będzie pod tytułem Małomiasteczkowi i w tej chwili układam ten cały cykl na tą właśnie wystawę, więc tutaj na dzisiejszej wystawie również jest mój poprzedni cykl figuratywny.
1: Przejdźmy jeszcze do muralu. Tam jest ta twoja podlasianka. Dosyć znany już motyw, który powstał jakiś czas temu.
2: Powstał jak studiowałam podyplomowo na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. To jako praca dyplomowa, gdzie trzeba było utożsamić siebie z jakąś rolą społeczną, zrobić okładkę ze sobą. Ja wybrałam siebie właśnie jako Podlasie. Nie wiem też, jak to się stało. Po prostu podobało mi się to. Mi się zawsze podobała ludowość. Lubię wyszywać sama. Lubię nasze wzory, naszą tkaninę dwuosnowową, wianki, korale czerwone, kolory w ogóle, jakie mamy tutaj na Podlasiu, bardzo intensywne. I tak powstała podlasianka z tej wielokulturowości, z tej radości, z wielu różnych wątków też, które u nas tutaj na Podlasiu są. I powstała właśnie podlasianka z wiankiem, który symbolizuje nasz region, czyli Krainę Otwartych Okiennic, czyli nasze kościoły, cerkwie. Jest to dziewczyna wielokulturowa, wielonarodowościowa. Ja jestem tolerancyjna, jestem właśnie za wielokulturowością, przyjaźnię się z wieloma takimi ludźmi. I dlatego chciałam, żeby ona była dla każdego, a nie tylko dla jakiejś grupy.
1: Ładnie się rozkręca to wszystko. Od jednej wystawy pojawiają się kolejne, czyli najważniejszy chyba jest ten pierwszy impuls, gdzieś się pojawić, a potem już idzie.
2: Nie bać się.
1: Przede wszystkim na początku coś stworzyć dobrego.
2: Powiem ci, że nie bać się. Ja każdemu to mówię, że otwierać kolejne drzwi, nie bać się, nie zniechęcać się i iść do przodu, tak? Rozmawiać z ludźmi przede wszystkim, nie ukrywać się gdzieś tam w swoich galeriach. Ja jestem przecież promotorką tego, żeby obrazy wyszły na ulicę, wyszły na wszystkie imprezy, jakie są tylko możliwe, bo ludzie galerii się boją, ja już to powtarzam za każdym razem, żeby to malarstwo towarzyszyło nam po prostu w życiu codziennym. I dzięki temu ludzie zauważają, mogą nie znać się na tej sztuce, a podchodzą do obrazu, mówią, tak, to jest to, to mi się podoba. I to chyba o to chodzi, żeby też artysta opowiadał o tych obrazach, jak to tworzy, czym tworzy, co miał na myśli, co nim kieruje. To bardzo ważne, żeby zaprzyjaźniać ludzi z tematami, z malarstwem, ze sztuką, z rzeźbą, ze wszystkim. Nie siedzieć absolutnie w galeriach, tylko się spotykać i wychodzić na zewnątrz.
1: Wkrótce 10 lat Marszanda, to także też ten twój czas w malarstwie i w fundacji, tak, tak, i też tak, w galerii.
2: Fundacji, ja tylko nie zamykam się na siebie, nie promuję siebie tylko i wyłącznie. Przecież dla mnie to też jest ważne, żeby zaistnieć. Natomiast też moim celem jest pokazywanie artystów z całego województwa. I taki mam też plan na przyszłość, nie będę go zdradzała, natomiast wiem, że w małych miejscowościach tutaj w naszym województwie są malarze, których warto pokazać tutaj w przestrzeni Białegostoku i mam taki zamiar.
1: Tak jak wspominałaś, jedziesz się rozejrzeć do Suwałk, pokazać siebie,
2: tak,
1: ale też
2: tak,
1: się rozejrzeć.
2: Też poznać ludzi, tak, dokładnie tak. Bo tam też bardzo dużo malarzy właśnie fajnych jest. Już była taka jedna wystawa w tamtym roku, Podlaski Wymiar Sztuki, gdzie pokazywałam właśnie artystów spoza Białegostoku. Uważam, że była bardzo udana, bo poznaliśmy ludzi w ogóle tak nie stąd i nadal mam zamiar to kontynuować.
1: Fajnie, że się dzieje w Białymstoku.
2: Ja też strasznie się cieszę. Ciągle są wystawy i uważam, że naprawdę Białystok tętni życiem kulturalnym.
1: No i za chwilę Art Białystok.
2: I za chwilę Art Białystok, to już w ogóle z całej Polski, nie tylko ze świata, przyjadą ludzie pokazywać swoje obrazy, więc myślę, że dzieje się i trzeba to śledzić. I szczególnie malarstwo leży mi na sercu, bo muzyka, książka są zaopiekowane, a malarstwo moim zdaniem jeszcze cały czas gdzieś jest w ukryciu.
1: No i miejmy nadzieję, że będziesz odkrywać.
2: No mam nadzieję.
1: Czekamy na kolejne rzeczy.
2: Dziękuję bardzo.
1: Dzięki.
2: Dziękuję.
1: Bernarda Nikitarowicz.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiam.
0: Czas wolny w Białymstoku.
1: Opera i Filharmonia Podlaska zainaugurowała 72. sezon artystyczny. Nie zabraknie w nim dobrze znanych publiczności tytułów, takich jak Halka, Noc Dziadów czy Kopciuszek, ale w planach są również premiery i niespodzianki. Program jest bardzo bogaty, bo do końca tego roku zaplanowano aż 70 wydarzeń artystycznych. Od wielkich dzieł symfonicznych i oratoryjnych po koncerty prezentujące muzykę filmową. Co więcej, Opera i Filharmonia Podlaska będzie również wspierała młodych wykonawców. W ramach współpracy z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina, filią w Białymstoku, widzowie będą mogli obejrzeć koncerty w ramach tzw. studenckiej sceny młodych, w których wystąpią uczniowie Wydziału Instrumentalno-Pedagogicznego, Edukacji Muzycznej i Wokalistyki. W tym roku odbędzie się również jubileusz chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej pod kierownictwem profesor Wiolety Bieleckiej. To już 20 lat działalności tego cenionego w kraju i za granicą zespołu, więc świętowanie znalazło się w jesiennym repertuarze, mówi Mirosław Jacek Błaszczyk, konsultant muzyczny opery.
3: Tam zabrzmią utwory Samuela Barbera, Gustawa Malera, Zbigniewa Preissnera, Wojciecha Kilara, ale także muzyka filmowa lżejsza Johna Williamsa, Vangelisa, Enrico Morricone, z takich filmów jak Władca Pierścieni, Król Ostatnich Dni, Podwójne Życie Weroniki, Imperium Słońca, Misja, Henryk V czy Gwiezdne Wojny.
1: Jubileusz chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej odbędzie się na dużej scenie 9 października. Początek godzina 19. A jeśli chodzi o inne wydarzenia?
3: 16.10. będzie ciekawy projekt w ramach Akademii Młodego Melomana, jako że kontynuujemy spotkania muzyczne dzieci i młodzieży. I to będzie muzyka Marcina Wasilewskiego do filmów animowanych Disneya i Metro Goldwyn Mayer. Zaś 23.10. tu bym chciał się lekko zatrzymać, bo będzie to koncert laureaci konkursów międzynarodowych. Wystąpią m.in. Marcelina Rucińska, która jest laureatką wielkich konkursów Wrońskiego w Warszawie i Eugenii Unimskiej w Poznaniu. Będzie nasza Diana Sidoruk, która uczy się u nas w Szkole Muzycznej w Białymstoku, w klasie profesora Piotra Przydworskiego, naszego muzyka. Laureatka takich konkursów jak konkurs w Częstochowie, w Białymstoku, w Salzburgu, w Lublinie, w Sarajewie, w Atlancie, w Stanach Zjednoczonych, w Kielcach i Toruniu. Lena Maruchacz, saksofonistka, która zdobyła drugą nagrodę w ramach konkursu Młody Muzyk roku 2026 i niezwykle utalentowany trębacz 14-letni Hugo Długosz, który jest laureatem aż 14 konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich. Wielka gratka dla melomanów, którzy lubią łączenie muzyki klasycznej z muzyką jazzową czy z muzyką swingową. To rekwiem Krzysztofa Herdzina, solistkami Olga Pasiecznik, Krystian Krzeszowiak i Kamil Zdebel. Jak sam kompozytor Krzysztof Herdzin napisał, upamiętnić bliskich to jest stan kontemplacji spokoju, bez niepokoju, ale tkliwie i pogodnie uczcić pamięć najbliższych. Wznawiamy Noc Dziadów z muzyką Herdzina i Piotra Nazaruka, aktorzy Teatru Wierszalin w reżyserii Piotra Tomaszuka i to jest od 3 już października. W Dzień Niepodległości 11 listopada Ewa Rafałko z chórem dziecięcym i Paweł Szypulski z chórem młodzieżowym pokażą piękno polskiej muzyki. I gratka znowu dla melomanów, którzy kochają muzykę francuską, a szczególnie muzykę impresjonizmu. To Camilla Saint-Saënsa, koncert fortepianowy drugi, ale przede wszystkim Claude'a Debussy'ego Popołudnie Fauna i La Mer. 27 listopada Massimiliano Caldi przyjeżdża jako dyrygent i Tomasz Strahl, nasi muzycy Katarzyna Martynkiewicz i Szymon Stępka zagrają Krzysztofa Pendereckiego Concerto Grosso, a w drugiej części słynna Symfonia Dworzaka VIII. Wznawiamy od 11 listopada Halkę Stanisława Moniuszko, reżyserii Michała Znanieckiego i Fabio Biondi, Adam Banaszak, kierownictwo muzyczne. Uczcimy naszego wielkiego rodaka, białostoczanina Jerzego Maksymiuka. W tym roku kończy 90 lat i mimo tak zacnego wieku jest w znakomitej formie fizycznej i ogólnej. Zaprezentuje własną kompozycję Czerwony Księżyc. Anna Wolfinger będzie solistką i Schumana drugą symfonię C-dur. I wreszcie przed świętami tradycyjnie kolędy w aranżacjach Krzysztofa Herdzina w jego wykonaniu jako dyrygenta, ale w wykonaniu naszego fantastycznego chóru Opery i Filharmonii Podlaskiej. Jeszcze chciałem nadmienić, że czeka nas bardzo ważne wydarzenie muzyczne, a to ogólnopolski przegląd młodych dyrygentów, który odbędzie się w 2027 na przełomie marca i kwietnia, ale to będzie jeszcze okazja, żeby o tym wydarzeniu powiedzieć o wiele szczegółowiej.
1: Jak dodaje nowa dyrektor opery Małgorzata Bil-Jaruzelska, będą też nowe propozycje.
4: Czekają nas do końca sezonu dwie premiery. Jedna premiera czeka nas w marcu. Będzie to premiera na małej scenie kameralnej. Oskar i Pani Róża musical w reżyserii Piotra Dąbrowskiego z piosenkami, z muzyką Piotra Klimka. I w maju ogromne wydarzenie, jakim na pewno będzie premiera opowieści Hoffmana Offenbacha. Tu wraca z reżyserią, znana już Państwu i współpracująca z Operą i Filharmonią Podlaską pani Maria Sartowa, a scenografia oczywiście Damian Styrna. Już dzisiaj Państwa zapraszamy na te dwa wydarzenia.
1: A że to pierwszy sezon artystyczny nowej dyrektor, to przy okazji prezentacji programu artystycznego na najbliższy czas odniosła się ona szerzej do swego pomysłu na funkcjonowanie Opery i Filharmonii Podlaskiej pod jej kierownictwem.
4: Chcę realizować swój program artystyczny, który zawarłam, składając aplikację konkursową, ale również chcę się przyglądać temu, co się dzieje w innych instytucjach muzycznych w Polsce. Nie po to, żeby kopiować ich działalność, ale po to, żeby podążać za współczesnymi trendami, żebyśmy nie stali z boku, żebyśmy jako instytucja artystyczna nadążali za kierunkami, które wskazuje nam współczesność, które wskazuje nam również młoda publiczność, która ma troszeczkę inne oczekiwania. Musimy po prostu starać się podążać z nurtem współczesności.
1: mówiła dyrektor Opery i Filharmonii Podlaskiej Małgorzata Bil-Jaruzelska.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Czasem wystarczy klucz do własnego mieszkania, by odzyskać poczucie bezpieczeństwa i uwierzyć, że można zacząć od nowa. Dla wielu osób, które doświadczyły bezdomności, wychowały się w pieczy zastępczej albo zmagają się z niepełnosprawnością, taki moment bywa początkiem zupełnie nowego życia. Te szanse ma dać projekt Fundacji Dialog, która otrzymała blisko 5 milionów złotych unijnego wsparcia na prowadzenie mieszkań wspierających w Podlaskiem. Dzięki tym środkom przez najbliższe 3 lata działać będą 34 mieszkania w Białymstoku, Łapach, Łomży, Bielsku Podlaskim i Hajnówce. Pomoc ma objąć około 180 osób. To nie będą tylko 4 ściany i dach nad głową. Za tym projektem kryje się znacznie więcej. Wsparcie specjalistów, pomoc w odnalezieniu się na rynku pracy i odbudowie samodzielności. Bo najtrudniej nie jest często znaleźć mieszkanie, ale odzyskać wiarę, że można poradzić sobie samemu. Fundacja Dialog od lat pracuje z ludźmi, którzy znaleźli się na życiowym zakręcie. Pomaga młodym opuszczającym domy dziecka, osobom w kryzysie bezdomności, uchodźcom, a także tym, którzy po latach próbują ułożyć sobie życie na nowo. Jak podkreślają przedstawiciele fundacji, celem nie jest tworzenie zależności od pomocy społecznej. Chodzi o to, by dać ludziom narzędzia do samodzielnego życia. Innymi słowy, pomóc stanąć na nogi, a potem pozwolić iść własną drogą. Bo często fundamentem godnego życia jest po prostu miejsce, które można nazwać domem. Marszałek województwa podlaskiego Łukasz Prokorym, podpisując umowę z fundacją na realizację tego projektu, powiedział:
5: projekt dofinansowany w 95% ze środków europejskich. W ramach tego projektu pomoc uzyska przynajmniej 180 osób w kryzysie bezdomności, osoby z niepełnosprawnościami z różnych miejsc naszego województwa, z Białegostoku, Bielska Podlaskiego, Hajnówki, Łap oraz Łomży. Projekt będzie realizowany do sierpnia 2029 roku w 34 mieszkaniach. Część mieszkań to są mieszkania, które już posiada fundacja. 6 mieszkań będzie wyremontowanych, 1 mieszkanie będzie kupione. Wiele dobrego ten projekt zrobi naszym mieszkańcom, którzy takiej pomocy potrzebują. I jeszcze raz cieszę się, że Fundacja Dialog dzięki skutecznym umiejętnościom pozyskiwania środków europejskich pomaga naszym mieszkańcom w kryzysie bezdomności i osobom z niepełnosprawnościami.
1: Także członek zarządu województwa podlaskiego Jacek Piorunek wskazał na doświadczenie organizacji i wieloaspektowy charakter tego 3-letniego projektu.
6: Udział własny samorządu województwa to około 300 tysięcy złotych, także pokaźna suma. Fundacja Dialog między innymi słynie z tego, że w całym województwie posiada mnóstwo instytucji, które właśnie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzi, chociażby zakłady aktywizacji zawodowej, między innymi bardzo duży zakład aktywizacji zawodowej w Łomży i dzisiaj kolejny projekt realizowany w województwie podlaskim, również w Łomży, z czego się bardzo cieszę, gdzie docelowa grupa, o której mówił pan marszałek, znajdzie nie tylko zamieszkanie, nie tylko miejsce, w którym będą przebywać, funkcjonować, mieszkać, ale też ograniczoną usługę, bo nie są to ludzie, którzy wymagają całodobowej troski innych instytucji, ale w ograniczonym zakresie również będą obsługiwane chociażby cudzoziemcy, którzy na przykład, jest tam około 20 cudzoziemców, którzy nie znają na przykład języka polskiego, będą się uczyć tego języka. Jeżeli tam są osoby z niepełnosprawnościami, to w ramach swoich dysfunkcji również będą prowadzone. Jeżeli to są osoby z bezdomnością, no to oczywiście w sposób naturalny zapewni im się mieszkanie i warunki do życia. Także gratuluję Fundacji Dialog i myślę, że spotkamy się wkrótce na następnym projekcie.
1: Prezes Fundacji Dialog Michał Gaweł powiedział, że projekt to kontynuacja wcześniejszych działań.
7: No, od 2015 roku eksperymentujemy trochę, to znaczy zauważyliśmy, że istnieje bardzo dużo pustostanów. To jest fakt w Polsce w ogóle. Przykładem to jest tu, gdzie jesteśmy, ten pion w bloku, którym administrujemy, przez 10 lat stał pusty. Tutaj w ramach wcześniejszych projektów utworzyliśmy 6 mieszkań, w tym tą salę, która służy do kontaktów nadzorowanych, na przykład dzieci z pieczy lub dzieci, których rodzice mają wyroki sądowe i kontakt musi być nadzorowany. I to powstało też ze środków z Unii Europejskiej. Kontynuujemy to. Obecnie mamy 44 mieszkania z zarządu mienia komunalnego, ponieważ jest to umowa współpracy z miastem Białystok, czyli współpracujemy z miastem na podstawie uchwały Rady Miejskiej, która pozwala właśnie tego typu puste stany organizacjom pożytku publicznego wynajmować te mieszkania na cele społeczne, na cele głównie ustawy z pomocy społecznej, no i remontujemy. 20 zostało wcześniej wyremontowaliśmy we współpracy z Norwegian Refugee Council, 6 właśnie ze środków unijnych, a pozostałe to były remonty, które robiliśmy z prywatnymi darczyńcami, czyli na przykład z firmami deweloperskimi. Też te nasze projekty, które się nakładają, ponieważ w wielu projektach mamy centra integracji społecznej, więc uczestnicy tych centrów też w ramach aktywizacji zawodowej też remontowali te mieszkania. W mieszkaniach mieszkają bardzo różne grupy osób. To są osoby, które opuszczają system pieczy zastępczej, czyli dzieci opuszczające pieczę, czy młodzież opuszczająca system pieczy zastępczej, osoby z niepełnosprawnościami, osoby, które są w kresie bezdomności, wychodzą z tej bezdomności, ale też na przykład uchodźcy z Ukrainy w 2022 roku 20 takich mieszkań przeznaczyliśmy dla tej grupy osób, ale mamy też osoby na przykład, które opuściły zakłady karne i zostały zwolnione po interwencjach działaczy politycznych na Białorusi, więc to są różnego rodzaju grupy osób, które wymagają wsparcia, a nie są w stanie na rynku same wynająć sobie mieszkania. I w ramach tego projektu też będziemy kontynuować to. Ten projekt jest bardzo potrzebny, bardzo też uzupełnia system naszego wsparcia, ponieważ mamy różnego typu placówki. Mamy placówkę opiekuńczo-wychowawczą, zajmujemy się pieczą rodzinną, ale również posiadamy na przykład schronisko i noclegownie dla osób w kresie bezdomności, czy dom matki i dziecka. Te mieszkania służą nam też do tego, żeby te osoby mogły wyjść na prostą i właśnie samodzielnie zamieszkać, ponieważ jakby cel jest taki, żeby ich usamodzielnić, żeby nie musieli żyć na koszt innych osób, czy na koszt samorządu, tylko żeby sobie same radziły i do tego dążymy, dając im właśnie bardziej wędkę niż rybę i też organizując zatrudnienie. To są mieszkania ze wsparciem. Celowo przyjęliśmy taką nazwę też, żeby nie ograniczać się tylko do ustawy o pomocy społecznej, ponieważ te sytuacje są bardzo indywidualne. Pobyt też jest bardzo różny. Czasami jest tak, że mamy rotację w tych mieszkaniach, ale są też takie osoby, które mieszkają od 2015 roku. Jakby wspieramy je cały czas też w tym funkcjonowaniu. Nie byłyby w stanie funkcjonować na normalnym rynku. Gdyby nie te mieszkania, to miałyby w kresie bezdomności, musiałyby mieszkać w placówkach dla osób w kresie bezdomności. Natomiast tak są samodzielnie funkcjonujące. Dla nas najtrudniejsze okresy to są takie, kiedy nie mamy żadnych projektów. Ostatnio mieliśmy taki czas, że właściwie dwie osoby koordynowały funkcjonowanie tych 44 mieszkań i to jest bardzo trudne, no bo tu też te osoby płacą czynsze, trzeba sprawdzać, czy płacą te czynsze, trzeba je naliczać, rozliczać faktury, robić remonty. To jest bardzo trudne. Ta forma, którą mamy, jest bardzo wygodna dla samorządu, bo tak naprawdę to fundacja jakby przejmuje na siebie obowiązek płacenia czynszu za te wszystkie mieszkania i my je płacimy do zarządu mienia komunalnego co miesiąc. Opłacamy energię elektryczną, a nasza współpraca polega na tym, że współpracujemy z samymi mieszkańcami, wspierając ich, ale też no właśnie nadzorując ich funkcjonowanie w tych mieszkaniach. Czasami to są trudne sytuacje, takie jak, nie wiem, pozbawienie kogoś praw rodzicielskich, czy kiedy musimy na przykład kogoś, bo łamie zasady, na przykład zaczyna używać alkoholu, pozbyć się z takiego mieszkania. No to nie jest wtedy proste, więc takie projekty bardzo nam ułatwiają, ponieważ wtedy mamy też kadrę, która pomoże nam tym. Mamy mentorów na przykład, będą zatrudni mentorzy w ramach tego projektu, więc jakby to bardzo ułatwia funkcjonowanie wtedy.
1: Wiceprezes Fundacji Dialog, autor projektu Marcin Kruchlej, podkreślił, że chodzi o całościowe wsparcie osób, które są pod opieką fundacji.
8: Chcieliśmy tutaj skupić się na takim całościowym wsparciu osób, które są trochę pod naszą opieką, a które chcielibyśmy, żeby przestały być pod opieką, a bardziej były samodzielne i miały taką możliwość w ramach różnego rodzaju usług, które także oferowane będą w projekcie usamodzielniania się. To, co na pewno warto też podkreślić o tym projekcie i o Fundacji Dialog, to, że my zawsze się staramy opierać nasze działania na współpracy też z innymi instytucjami, z innymi podmiotami, organizacjami i ten projekt również jest projektem partnerskim. Współpracujemy tutaj z Krajowym Towarzystwem Autyzmu, Oddział w Białymstoku i z Fundacją Przystanek Autyzm, dzięki czemu też ta oferta wsparcia, która będzie oferowana w ramach projektu, jest poszerzona o osoby w spektrum autyzmu. Też, co na pewno warto podkreślić, jest to projekt, który obejmuje nie tylko Białystok, ale również Bielsk Podlaski, Łapy, Łomże, czyli takie miejsca, w których już wcześniej prowadziliśmy działania związane właśnie z mieszkalnictwem wspomaganym. Zależy nam na tym, żeby to, czym zaczynamy się zajmować, było w jakiś sposób kontynuowane i tak też jest w tym przypadku, a dodatkowo rozszerzając nasze działania, które prowadzimy w tej chwili w Łomży w ramach Zakładu Aktywności Zawodowej, a często dostrzegając też taką potrzebę, że osoby z niepełnosprawnościami potrzebują takich usług treningowych w mieszkaniu i takich prób usamodzielnienia się, bo często są to osoby, które od wielu lat zamieszkują ze swoimi rodzicami i o tej samodzielności tak nie do końca myślą, a mając już swoje miejsce pracy w utworzonym przez nas Zakładzie Aktywności Zawodowej, mamy taką możliwość teraz w ramach tego projektu, żeby usamodzielniać się także w takim życiu codziennym.
1: Mówił wiceprezes Fundacji Dialog Marcin Kruchlej.
0: Ważne dla mieszkańców. Białegostoku.
1: Mamy w Podlaskiem naprawdę mocną sportową ekipę. 21 zawodników, 21 sportowych historii i mnóstwo pracy, która często zaczyna się wtedy, gdy inni już dawno skończyli trening. To właśnie oni tworzą Team Podlaskie 2026. Są wśród nich lekkoatleci, kajakarze, zapaśnicy, strzelcy. Łączy ich jedno. Należą do sportowej czołówki i reprezentują Podlaskie na zawodach w Polsce i na świecie. Nagrody dla zawodników wręczyli wicemarszałkowie Marek Malinowski i Wiesława Burnos. Sportowcy otrzymali od 10 do 20 tysięcy złotych na dalsze przygotowania, treningi i zgrupowania, mówi wicemarszałek Marek Malinowski.
9: Zarząd województwa podlaskiego postanowił przyznać nagrody za szczególne osiągnięcia sportowe. Z całego województwa wyłoniliśmy grupę 21 zawodników, zawodniczek, którzy na arenie krajowej, międzynarodowej właśnie osiągnęli największe sukcesy. Bardzo Wam z tego powodu gratuluję. To Wy tworzycie Team Podlaskie. Na arenie tej właśnie międzynarodowej, krajowej reprezentujecie oczywiście swoje kluby, ale także nasze województwo podlaskie. Sport to jedna z najlepszych promocji województwa podlaskiego, a Wy to robicie znakomicie. A te nagrody to oczywiście jest to wyraz uznania Waszych sukcesów, ale także byśmy chcieli Was wesprzeć w tym procesie treningu, przygotowania, bo każdy o tym wie, że sport w tych czasach kosztuje.
1: Uroczystość prowadziła rzeczniczka marszałka województwa podlaskiego Małgorzata Półtorak.
10: Nie ma z nami ze względu na udział w zgrupowaniach pani Ewy Swobody i pani Natalii Bukowieckiej. W ich zastępstwie nagrodę odbiera wiceprezes KS Podlasie, pan Jan Zalewski. Obie panie i w roku ubiegłym, jak i w tym już zdobyły wiele tytułów w niedawno zakończonych Mistrzostwach Europy w Birmingham. Ewa Swoboda to wicemistrzyni Europy w biegu na 100 metrów, a Natalia Bukowiecka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów. Ale jest z nami i zapraszamy panią Marię Żodzik, zawodniczka klubu sportowego Podlasie Białystok, trenująca pod okiem Pawła Wyszyńskiego. W roku 2026 zdobyła już srebrny medal i wicemistrzostwa Europy w Birmingham. Maria Andrzejczyk, Lux Hańcza, także laureatka Team Podlaskie. Jest z nami Justyna Regucka, do Ilidy Białystok, kanu i kajak Team, trenująca pod okiem Sandry Skorońskiej. Także wiele sukcesów w Mistrzostwach Polski, świata i Europy w parakajakarstwie. Zapraszam Karolinę Bronowicz, ten sam klub, do Ilidy Białystok, kanu i kajak Team, trener Paweł Skowroński. Z powodzeniem pani Karolina łączy dwie dyscypliny parasportu, parakajakarstwo oraz szermierkę na wózkach. Ten sam zespół reprezentuje Dominika Zimnoch. Panią Dominikę trenuje Sandra Skowrońska. W 2025 roku osiągnęła w kajakarstwie klasycznym wiele tytułów. Występowała w Mistrzostwach Świata Juniorów, Europy Juniorów oraz w 40. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski. Zapraszam panią Karolinę Domaszuk. Pani Karolina reprezentuje klub sportowy Metalowiec Podlaskie. Trener to Maciej Hasiec. Uprawia zapasy kobiet w kategorii młodzieżowej, członkini młodzieżowej kadry narodowej, ale także posiada mistrzostwą międzynarodową klasę sportową. Zapraszam pana Iwana Rakickiego. Pan Iwan Rakicki, KS Kaliber Białystok, strzelectwo sportowe. Kaja Lach, zapraszam. Spółdzielczy klub sportowy Kresowia Białystok. Trener Michał Mróz uprawia kajakarstwo w stylu kanadyjskim. W 2025 roku szereg tytułów od Mistrzostw Europy Juniorów do także Mistrzostw Polski Seniorów. O zabranie głosu w imieniu sportowców, czyli Was wszystkich, poproszę panią Marię Żodzik.
11: Bardzo miło widzieć, że mamy w Podlasiu tak dużo sportowców, dobrych sportowców i ja jestem osobiście bardzo wdzięczna i myślę, że każdy sportowiec tutaj, który jest wdzięcznym, jesteśmy za to, że nasza praca jest doceniana i zawsze jesteśmy dumni reprezentować Podlasie, bo to bardzo dobry i piękny region i bardzo się cieszę, że tutaj mieszkam.
1: Mówiła Maria Żodzik.
0: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: Są tacy studenci, którzy nie tylko mają dobre oceny, ale też próbują zmienić świat wokół siebie. Działają społecznie, pomagają innym, odnoszą sukcesy naukowe, artystyczne czy sportowe. Właśnie takie osoby mogą ubiegać się o stypendium prezydenta Białegostoku. Nabór wniosków już się rozpoczął i potrwa jeszcze do 15 października. To nie tylko finansowe wsparcie, choć to bardzo

0: rok w realizowanym od lutego przedsięwzięciu pod hasłem Sojusz dla regionu. Inicjatywa ma pomóc podlaskim firmom odnaleźć się w nowych realiach gospodarczych i skuteczniej uczestniczyć w dużych projektach, także tych związanych z obronnością czy technologiami podwójnego zastosowania. W Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku podpisano właśnie porozumienia o współpracy. Przy jednym stole zasiedli przedstawiciele Evoluma, Polskiego Klastra Budowlanego, Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego oraz marszałek województwa Łukasz Prokorym. Jak podkreślił, Sojusz dla regionu już przynosi pierwsze efekty, a współpraca biznesu i ekspertów od bezpieczeństwa ma pomóc lokalnym przedsiębiorcom jeszcze odważniej sięgać po nowe możliwości rozwoju.
1: Nasz produkt lokalny, jakim jest bezzałogowy bądź załogowy pojazd do rozstawiania min blusz, w którym również jako władze województwa włączyliśmy się w tak zwany lobbying samorządowy przewidziany w ustawie o samorządzie terytorialnym, zdobył jeden z najważniejszych tytułów, tytuł strażnika granic przyznawany przez branżę zbrojeniową. Braliśmy także aktywny udział w pewnych pracach legislacyjnych na etapie, których efektem jest to, że 7 września weszło w życie rozporządzenie, które chociażby będzie pozwalało, aby taki pojazd bluszcz mógł dostać zlecenie rządowe, na którym bardzo nam zależy, z tak zwanej wolnej ręki. Robiliśmy również niezwykle ważne szkolenia dla naszych jednostek samorządu, w którym mówiliśmy o podwójnym przeznaczeniu budowli, o tym, jak się buduje budynki ze schronami, co już jest dzisiaj wymogiem prawa budowlanego. Mówiliśmy o tym, jak wyglądają prawa zamówień publicznych, bo to często dla przedsiębiorców jest czymś nowym, że bierzemy udział w przetargach zbrojeniowych, one są zupełnie inne niż zwykłe przetargi zamówieniowe. Nasze firmy z Sojuszu dla Regionów mają umowy z wojskiem, chociażby biorą udział w budowie jednego z oddziałów pod Czarną Białostocką. To wszystko wydarzyło się przez ten pół roku. Pracujemy dalej, aby tych efektów współpracy było jak najwięcej. Dzisiaj Państwu mówimy, że do Sojuszu przystępuje Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego, dlatego o tym Państwu mówimy, bo jest to trochę to inny podmiot niż podmioty, o których Państwu mówiliśmy, czyli nie podmiot, który produkuje, podmiot, który tworzy czy łączy pewne działania firm produkcyjnych, tylko jest to podmiot, który ma działania o takim charakterze miękkim, którego celem jest uczenie naszych mieszkańców, naszych włodarzy małych ojczyzn, bo przypominam, to oni są między innymi podmiotami obrony ludności i ochrony cywilnej zgodnie z ustawą i właśnie chcemy po tym pół roku do tych działań takich o charakterze miękkim dołączyć do sojuszu, stąd jestem przekonany, że właśnie ten podmiot będzie doskonałym partnerem, aby również rozszerzyć te działania o działania miękkie, dedykowane mieszkańcom, związane z nauką odporności, z nauką zachowywania się w sytuacjach kryzysowych i niebezpiecznych.
0: Mówi wiceprezes Polskiego Klastra Budowlanego Anna Moskwa.
2: Podpisanie rozszerzenia naszej umowy o współpracy, naszego sojuszu regionalnego jest niezwykle ważne. Jesteśmy przekonani, jako krajowy klaster kluczowy od samego początku funkcjonowania naszej organizacji stawiamy na budowę naszego potencjału w oparciu o potencjały członków naszego klastra, o potencjały firm, o potencjały uczelni. Dlatego też mamy świadomość, że budowa potencjału naszego regionu w zakresie obronności, w zakresie odporności wymaga zaangażowania wielu podmiotów. Cieszymy się bardzo, że ten sojusz został podpisany. Cieszymy się bardzo, że prowadzimy aktywne działania razem z Urzędem Marszałkowskim, razem z innymi przedstawicielami samorządów województwa podlaskiego w zakresie budowania odporności. Tak jak deklarowaliśmy na początku naszej współpracy, my w ramach sojuszu dajemy przede wszystkim potencjał podmiotów branży budowlanej, które funkcjonują na terenie naszego województwa. Są to kluczowe firmy budowlane, są to firmy, które są odpowiedzialne za budowę infrastruktury, są odpowiedzialne za budowę naszych mieszkań, również za budowę obiektów użyteczności publicznej. W sytuacji, kiedy stoimy przed wielkim wyzwaniem przygotowania naszego regionu na sytuacje kryzysowe, dziś mówimy o budowaniu odporności, ale także obronności, firmy budowlane są również kluczowe w budowaniu infrastruktury obronnej, ale także powinny być kluczowymi partnerami samorządów w zakresie zabezpieczania choćby bezpieczeństwa ludności w momencie, kiedy nie daj Boże doszłoby do ewakuacji. Branża budowlana jest jednym z najważniejszych pracodawców województwa podlaskiego, dlatego też bardzo ważne jest podniesienie wiedzy i zdolności operacyjnych pracowników naszych przedsiębiorstw, dlatego też cieszymy się, że ten sojusz będzie rozszerzony o nowe podmioty, które mają wielkie doświadczenie w zakresie edukacji. W zakresie edukacji związanej z obronnością, z odpornością. Deklarujemy chęć współpracy w kolejnych projektach. Deklarujemy chęć współpracy zarówno w projektach infrastrukturalnych, w których czynnie uczestniczą nasi przedsiębiorcy, ale również w projektach edukacyjnych, szkoleniowych, które kierujemy do przedsiębiorców, ale także do mieszkańców naszego regionu. Chciałabym zaprosić na nowe wydarzenie, które wspólnie organizujemy z partnerami Sojuszu dla Regionu przy współpracy z Urzędem Marszałkowskim. Będzie to konferencja szkoleniowa, konferencja, która

0: Będzie się 23 października w Urzędzie Marszałkowskim. Zapraszamy na tę konferencję zarówno przedstawicieli samorządów, jak i przedsiębiorców, a także mieszkańców. Tematem tej konferencji będzie przygotowanie samorządów do wymagań, które stawia ustawa o obronności, ale także chcielibyśmy się skupić na systemach łączności, na zabezpieczeniu infrastrukturalnym, odporności i bezpieczeństwa naszego regionu. Polski Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy, funkcjonuje w województwie podlaskim, ale skupiamy również ponad 450 podmiotów z terenu całego kraju, dlatego też deklarujemy również wykorzystanie wiedzy, potencjału osobowego i materialnego tych podmiotów, które razem z klastrem funkcjonują. Na konferencję szkoleniową zaprosiliśmy naszych partnerów, ekspertów z terenu całego kraju. Będziemy chcieli przedstawić naszym samorządowcom, naszym przedsiębiorcom aktualną wiedzę dotyczącą budowy systemu odporności i obronności. Jesteśmy przekonani, że ta wiedza przyczyni się do zabezpieczenia naszych mieszkańców, również nas, na sytuacje kryzysowe.
1: Prezes klastra Evoluma Sebastian Rynkiewicz.
2: Bardzo intensywne za nami 7 miesięcy pracy w ramach Sojuszu dla Regionu i zmiana zdecydowanie jakościowa. W lutym jeszcze rozmawialiśmy na temat tego, czy w województwie podlaskim może być realizowana produkcja na potrzeby dual use. Mamy potencjał firm budowlanych, tylko pytanie, gdzie te budowle powinny powstawać. Czy w tym regionie tylko mamy zabezpieczać życie mieszkańców, czy też jesteśmy w stanie produkować na potrzeby przemysłu obronnego? I odpowiedź jest jakby jak najbardziej pozytywna. Tą tezę, które województwo miało do przekazania, po tych 7 miesiącach w zasadzie w tym momencie się już zastanawiamy, w jaki sposób to realizować, a nie czy. O tym świadczą nagrody, o tym świadczy nasze rozmowy i w Ministerstwie Obrony Narodowej z panem marszałkiem. Też nasze województwo będzie już niedługo miało instrumenty do wsparcia inwestycji dual-use'owych. Natomiast 4 listopada, zaraz po konferencji szkoleniowej, o którym Ania mówiła, Forum Spójności i Rozwoju Granicznego, gdzie tutaj wspólnie z koordynatorami, z panem marszałkiem ustalaliśmy, że Polska Grupa Zbrojeniowa dołączy do tego wydarzenia. Zachęcamy już dzisiaj do rejestracji na forum, bo poprzez rejestrację na forum wybrane, zwalidowane osoby, przedsiębiorstwa będą mogły uczestniczyć w zamkniętym evencie PGZ-u, który będzie towarzyszył naszemu drugiej edycji Forum Spójności i Rozwoju Granicznego. I to też już jest bardzo nietypowa sytuacja. Ja w Kielcach miałem okazję rozmawiać z przedstawicielami PGZ-u, z naszym pikselowym żubrem, gdzie region wspierał i oni mówią, no to nie jest typowe, bo województwo podlaskie nie ma zlokowanego żadnego zakładu z grupy, natomiast my nie bazujemy na zakładzie grupy PGZ-u, tylko na naszym potencjale przemysłowym firm, które tutaj są, które działają, które już dzisiaj są koncesjonowane, które już dzisiaj wykonują zlecenia. Ja bardzo się cieszyłem z tego, że to nie była tylko deklaracja, ale mogłem zaprosić na 8 stanowisk naszych klastrowiczów, pokazać, co robimy, w jaki sposób wykonujemy, że pracujemy na najwyższym światowym poziomie, ponieważ zarówno partnerzy krajowi, jak i zagraniczni chcieli z nami rozmawiać, chcą z nami realizować wspólne projekty. Także ja się bardzo cieszę, że jako region z takiej białej plamy na mapie przemysłu zbrojeniowego w naszym kraju naprawdę zaczynamy istnieć i poważnie pracować. Także nie zdejmujemy nogi z gazu, a raczej ją dociskamy w pełnej kontroli.
1: Prezeska Zarządu Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego Izabela Siemieniako.
3: Oprócz kompetencji twardych warto pamiętać, że zdolności ludzi i przedsiębiorców do współdziałania są równie ważne. Polski Instytut Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego wnosi do sojuszu wiedzę i doświadczenie ekspertów z regionu, którzy realnie zarządzali kryzysami i realnie ponosili konsekwencje tych kryzysów. Dlatego też tą wiedzę chcemy teraz przekuć właśnie na wsparcie w sojuszu. Pan marszałek, no jestem pełna uznania dla tej inicjatywy, gdyż opiera ją na 3 solidnych fundamentach. Po pierwsze samorząd, po drugie zaplecze wykonawcze, którym są niewątpliwie oba klastry, a po trzecie właśnie wiedza i doświadczenie operacyjne Polskiego Instytutu Bezpieczeństwa Operacyjnego i Kryzysowego. To niezwykle ważne, ponieważ Podlasie jako region przygraniczny szczególnie potrzebuje rozwiązań szytych na miarę, nie kopiowanych gdzieś z innych regionów. Dlatego w tych czasach niepewności, wielkich zmian geopolitycznych, tym bardziej warto pracować nad tym, żebyśmy byli przygotowani. Spokój lubi procedury, lubi usystematyzowane działania w razie różnych sytuacji. Biznes to lubi, gospodarka to lubi, ale także my mieszkańcy. będą mieli poczucie bezpieczeństwa. Jest to nasza wspólna misja oparta na bardzo solidnych fundamentach. Dlatego bardzo dziękuję i cóż, zabieramy się do pracy.
1: Ariadna Leśniewska, dyrektorka do spraw operacyjnych z firmy Vision Cup.
4: My skupiamy osoby, które znają się na technologii i które wiedzą, jak połączyć ze sobą tą technologię w sposób, który zabezpieczy nam działanie w sytuacji kryzysu. Tworzymy centra zarządzania kryzysowego, łączymy komunikację wtedy, kiedy ona jest niezbędna, niezależnie od tego, jakie scenariusze przyniesie nam los. I tu, w trakcie wydarzenia, które będzie w październiku, będziemy właśnie pokazywać, w jaki sposób możemy te centra zarządzania kryzysowego tworzyć, jakie technologie tam powinny się znaleźć, żeby to centrum było bezpieczne. I zapewniamy tutaj też, jak łączność ma ze sobą współpracować właśnie w takich sytuacjach. Więc to chcemy Państwu pokazać. Zapewniamy też tutaj informacje dotyczące tego, skąd na to można pozyskać środki i jakie też są wymogi, jeżeli chodzi o ustawę.
1: Członek Rady Polskiego Klastra Budowlanego, wiceprezes firmy Witraż Robert Mucha.
5: Bezpieczeństwo regionu to nie tylko samorządy, administracja, ale i właśnie firmy produkcyjne. I patrząc z tej perspektywy, my jako firmy posiadamy bardzo duże zaplecze produkcyjne, bardzo duże zaplecze technologiczne, dlatego chcielibyśmy tutaj być tą częścią i powinniśmy być tą synergią jako jedność, współpracujący razem. Już teraz my skupiamy się na rozwoju odnośnie bezpieczeństwa, tworząc produkty o najwyższej tej klasie bezpiecznych okien, które już są dostarczane m.in. do jednostek wojskowych. Chciałbym podkreślić tutaj niesamowitą, ważną rolę Polskiego Klastra Budowlanego, który dostarcza dla nas tą całą wiedzę, ten know-how, dzięki którym my jako przedsiębiorcy możemy w sposób odpowiedni i szybki i reagować i pozyskiwać tą wiedzę, przez co jesteśmy bardziej efektywni. Także jest to dla nas niesamowita inicjatywa, gdzie jeszcze bardziej ten sojusz będzie się powiększał i coraz szybciej będziemy mogli tutaj się przyczyniać do zwiększania bezpieczeństwa regionu.
1: Przewodniczący Rady Polskiego Klastra Budowlanego, prezes zarządu firmy Palisander, Sławomir Żubrycki.
6: Wyobraźcie sobie Białystok przez miesiąc bez prądu, albo przez miesiąc bez wody. Nie trzeba dronu. To jest wyzwanie przyszłościowe, które czeka nas. Wyzwanie, które drony będą, ludzi trzeba zabezpieczyć, ale musimy też zabezpieczyć wszystkie inne funkcje, w których żyjemy. Nie damy rady bez wody. Bez energii damy radę, bo 200 lat temu chyba nie było energii, tak? Co jeszcze lampy naftowe były. I cóż, ja się cieszę, że jest ta inicjatywa i uważam, że nie wiem, jak to wygląda w lubelskim i podkarpackim, ale to jest te 5 minut dla Podlasia, dla firm. To jest rzecz ważna, żeby nie wiem, jak to prawnie zrobić, ale żeby firmy tu i stąd miały ciut lepsze preferencje przy wyborach zamówień niż firmy z Poznania. Oni nie szykują miejsce do ewakuacji ludzi, a my szykujmy się do pierwszego uderzenia i obrony, zarówno tego militarnego, jak i tego egzystencjalnego.
1: Mówił prezes firmy Palisander Sławomir Żubrycki.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM. Co jest grane w Białymstoku?
1: A teraz czas, aby wyprawić się do białostockiego skansenu. Zabytkowy, drewniany, XVIII-wieczny kościół z Seroczyna już do końca tego roku zostanie przeniesiony właśnie do Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod Białymstokiem, gdzie zyska drugie życie jako wyjątkowy świadek dziejów regionu. To nie jest zwykły budynek, przez ponad dwa stulecia zmieniały się wokół niego granice, państwa i mieszkańcy. W drewnianych ścianach zapisana jest historia wielokulturowego Podlasia, gdzie przez wieki spotykały się różne religie i tradycje. Dzisiaj świątynia nie służy już wiernym. Od czasu wybudowania nowego murowanego kościoła w Seroczynie stoi opuszczona. Gdyby pozostała na swoim miejscu, stopniowo popadałaby w zapomnienie i niszczałaby. Zamiast tego zostanie pieczołowicie rozebrana, przewieziona i ponownie złożona w skansenie. Razem z nią trafi tam zabytkowa dzwonnica. To ważna chwila także dla samego muzeum. Będzie to pierwszy obiekt sakralny w podbiałostockim skansenie, który od lat gromadzi najcenniejsze przykłady drewnianej architektury regionu. Bo zabytki żyją tak długo, jak długo o nie dba. Czasem, by przetrwać następne stulecia, muszą wyruszyć w drogę. Tak jak i kościół z Seroczyna. Dzisiaj zaglądamy do skansenu, aby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja. Spotykamy tu pracownika muzeum Huberta Czochańskiego.
8: Są pieniądze, jest decyzja i translokujemy XVIII-wieczny kościół Staroczyna. To jest obiekt architektury ludowej, sakralnej, ale ludowej, z taką bryłą właśnie ludową. Bardzo ciekawy obiekt z dzwonnicą, trzeba dodać. Bardzo ważne, który też ciekawą historię posiada, bo wybudowany jako cerkiew unicka w XVIII wieku, potem od lat 70. XIX wieku cerkiew prawosławna i po I wojnie światowej kościół katolicki, więc to też bardzo ciekawa historia związana z tym obiektem.
1: W jednym budynku zawiera się rzeczywiście taka szeroka historia tego miejsca, naszego regionu.
8: Tak, tak, można powiedzieć. To też warto o tym wspomnieć, o historii tego budynku. Natomiast jeżeli chodzi o techniczną warstwę, to przenosimy w tym roku, translokujemy w tym roku i do stanu surowego stawiamy. Ławy są, część wyposażenia jest, także no, kolejny obiekt użyteczności publicznej, więc jest szkoła, jest remiza, jest młyn i jest budynek sakralny, o którym każde muzeum stanskanowskie marzy. Ja myślę w przyszłości, że gdyby udało się jeszcze cerkiew na przykład prawosławną, też mamy plebanię prawosławną, także mamy ciekawe obiekty, więc może w przyszłości, ale tymczasem mamy kościół z dzwonicą z Seroczyna, stanie na przysiłku drobnoszlacheckim, także będzie to uzasadnione też merytorycznie, myślę, i będzie cieszył oko, mam nadzieję. Będzie wymagał też sporo pracy, takiej czysto merytorycznej.
1: Tak. Jak dochodzi do tego, że zaczynacie coś przenosić, czyli cały ten proces szukania. Zakładacie sobie, że czegoś potrzebujecie, czy raczej wiecie, że jest taki obiekt, tak jak na przykład kościół w Seroczynie, no jest to wiedza jakby ogólnie dostępna i myślicie, nagle rodzi się myśl, możemy go sobie wziąć, czy ktoś wam proponuje, jakie tutaj są mechanizmy?
8: To jest ciekawe. Współcześnie raczej to wygląda tak, że w ramach działu zastanawiamy się i później to oczywiście jest konsultowane z dyrekcją, jakich obiektów potrzebujemy. Pojawia się pytanie, co robimy, no i jedziemy w teren i taki budynek jest poszukiwany. No i szukamy. Te ścieżki są różne, można powiedzieć, dochodzenia, że tak powiem, do pozyskania obiektu takiego. Natomiast potem są oczywiście poszukiwania właściciela. Różnie to bywa. Czasami te budynki stoją od lat jako opuszczone. Czasem są na posesji osoby, która cały czas jest mieszkańcem, sobie stoją. Różnie to bywa.
1: Czy łatwo jest przekonać, aby taki gospodarz, rozumiem, że sprzedał swoją stodołę na potrzeby skansenu?
8: Zdarzają się darowizny. Czasami obiekty są przekazywane i duże, i takie, i ruchome, i nieruchome. Najczęściej są to negocjacje oparte o środki pieniężne, no i trzeba negocjować, różnie to bywa. Trzeba przekonać właściciela, żeby sprzedał, ale my mamy narzędzie jako muzeum, przecież my niekoniecznie musimy tylko rozmawiać o pieniądzach, ale możemy też rozmawiać o tym, że taki budynek, ja to naprawdę zazdroszczę ludziom, którzy mają dom, z którym niekoniecznie było wiadomo, co zrobić, i ten dom może trafić do Muzeum Skansenowskiego, gdzie zakładamy, że dziesiątki i setki lat będzie nad nim prowadzona opieka konserwatorska, będzie cieszył oko turystów, no fantastyczna sprawa, myślę, niż miałby degradować się gdzieś tam, więc przekonujemy takiego właściciela szybciej i wolniej, ale przekonujemy.
1: I argument, że nie wszystek umrze, bo będzie nazwisko jego pewnie gdzieś tam funkcjonowało wokół obiektu.
8: Będzie, nie wszyscy tego sobie życzą, to inna sprawa. Natomiast tak, to będzie funkcjonowało, jest cała dokumentacja prowadzona do takiego obiektu. Tabliczka niekoniecznie się pojawia przy budynku, natomiast przy mniejszych obiektach czasami gdzieś tam eksponowanych jest życzenie, żeby podkreślić, kto jest darczyńcą, a przy okazji innych wystaw, mniejszych obiektów. Natomiast przy budynkach raczej nie, ale zdarzały się też dary, bardzo często się zdarzają, że budynki są po prostu nam podarowywane. Wtedy pojawia się nasza ekipa budowlano-techniczna, mamy utalentowanych chłopaków w brygadzie, oni dbają o resztę, to znaczy przenoszą takie obiekty. Ale też zdarzają się takie historie jak z kościołem, to zupełnie inna historia. Po rozmowach dłuższych, krótszych były też inne obiekty sakralne jakby na mapie, na naszym radarze. Natomiast ważnym było to, żeby jednak taki obiekt w końcu stał się własnością skansenu i żeby go pozyskać.
1: A wróćmy do tego kościoła, bo to dla was jest fascynujący temat i myślę, że też dla mieszkańców Białegostoku. Macie już plan rozłożony w czasie, jakie będą podejmowane działania?
8: W szczegółach to nie wiem, czy będę w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast do końca roku wiem, że mamy go rozebrać, translokować i postawić do stanu surowego. A jeżeli chodzi o dalsze prace, to pewnie jeszcze jakieś tutaj remontowo-budowlane, wydaje mi się, będą prowadzone. Natomiast jeżeli chodzi o dalsze prace, pozyskiwanie obiektów, bo trochę obiektów zachowało się w tym kościele. Natomiast my mamy też kilka obiektów takich sakralnych w zbiorach. Można pokusić się o wykorzystanie, ale to jednak jest poważna operacja, wyposażenie takiego kościoła. Nawet jeżeli on nie jest jakiś duży, przesadnie duży i ta bryła jest dosyć prosta i tak dalej, to wydaje mi się, że jednak trzeba będzie popracować nad pozyskaniem obiektów, do tego jednak, tych, których no, będzie nam brakowało. I...
1: Bo wspomniał pan o ławach, ale myślę, że najważniejszą rzeczą jest jakiś taki ołtarz.
8: O tym nie mówiłem, dlatego że brak ołtarza, ale...
1: Może trzeba będzie znaleźć gdzieś podobny.
8: Być może.
1: Albo zrobić.
8: Jak słyszymy, nie jest to prosty temat. temat to nie jest przeniesienie, jak powiedziałem, budynku gospodarczego, czy nawet chałupy, czy domu mieszkalnego. Natomiast tu jest jednak kościół i wszystko jest delikatne, sprawa jest delikatna. Nawet jeżeli chodzi później o pracę nad scenariuszem wystawy, to wszystko jest jednak sztuka, historia sztuki. Sporo tu się nakłada obszarów wiedzy i jest to skomplikowane. I myślę, że będziemy pracowali nad scenariuszem wystawy już w tej chwili. Ale jeżeli chodzi o taki plan w perspektywie miesięcy czy lat, to nie jestem w stanie go teraz rozłożyć na czynniki pierwsze.
1: Mówił pracownik Skansenu Hubert Czochański. A tymczasem pozostaniemy w tematach historycznych. Za chwilę przypomnę Wam o wystawie, którą warto zobaczyć.
7: Co jest grane w Białymstoku?
1: W Muzeum Podlaskim można oglądać ekspozycję pod tytułem Oblicza przeszłości 70 lat działu archeologii. To fascynująca podróż przez najdawniejsze dzieje Podlasia i północno-wschodniej Polski. Od epoki kamienia aż po czasy nowożytne. Na odwiedzających czekają unikatowe artefakty ocalone w trakcie setek ekspedycji badawczych. Przedmioty codziennego użytku, luksusowa biżuteria, dowody na istnienie wielkich szlaków handlowych, a także militaria i znaleziska z dawnych cmentarzysk. To nie tylko ekspozycja najcenniejszych zabytków, ale przede wszystkim opowieść o ludziach, pasji i 70-letniej historii działu archeologii, który kształtuje wiedzę o dziedzictwie naszego regionu.
9: Wawrusiewicz Adam, dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku. W związku z tym, iż w roku bieżącym nasz dział archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku obchodzi jubileusz swego 70-lecia, przygotowaliśmy taką wystawę, ekspozycję, która by pokazywała w zasadzie te 70 lat dokonań podlaskiej, białostockiej archeologii muzealnej od czasów, że tak powiem, początków funkcjonowania naszego działu, aż po czasy współczesne. Zdecydowaliśmy się pokazać to wszystko poprzez w zasadzie tylko kilkanaście takich elementów, które wydawały nam się najważniejsze, może najbardziej spektakularne, ale poprzez które chcieliśmy opowiedzieć i historię naszych badań, ale też i historię postaci, które współtworzyły i pracowały w tym dziale archeologii, tworząc tą naszą wiedzę obecną przeszłości.
1: Tak, 70 lat, to szmat czasu. Od czego to się zaczęło?
9: Szmat dokonań. No, początki były jak zwykle, no, może niepozorne, ale pamiętam chyba bodajże, żebym ja nie skłamał, w tym momencie pierwszym zabytkiem był w ogóle dar. Był dar grotu oszczepu z miejscowości, z takiego grodziska w Nory Wypychy, przekazany do zbiorach tutaj tworzącego się muzeum w Białymstoku. I od tego się w zasadzie zaczęło. Później należy podkreślić postacie właśnie Jana Jaskanisa i Danuty Jaskanis, którzy jako już archeolodzy pojawili się w Białymstoku i rozpoczęli w zasadzie prężne badania wykopaliskowe, najpierw na Suwalszczyźnie, potem już tutaj na Podlasiu, też w pograniczu podlasko-mazowieckim, tworząc w zasadzie podwaliny naszej kolekcji, którą dzisiaj rozbudowujemy.
1: Cóż takiego znaleźli?
9: Podkreślić należy, i to jest pierwszy z elementów, który będziemy również prezentować tutaj na wystawie, pod takim hasłem W krainie lasów i jezior. Jest to archeologia ugrupowań czy społeczeństw bałtyckich. Archeologia Bałtów, Jaćwingów, którzy funkcjonowali na rubieży R w tej strefie właśnie dzisiejszej Suwalszczyzny nad jeziorami w krainie lasów.
1: Co pokazujecie?
9: Staramy się pokazać to wszystko, co i tworzy historię działu i badaczy, ale też i tworzy historię naszego regionu. Czyli pokazać jednocześnie zabytki, które są najbardziej spektakularne wizualnie, ale też które są najbardziej spektakularne również z naszej perspektywy, czyli tworzącej wiedzę o przeszłości. Bo niekiedy należy pamiętać, że nie zawsze zabytek, tak powiedzmy, najpiękniejszy jest dla nas najbardziej wartościowy. Czasami coś niewielkiego daje nam taki ogrom wiedzy, że potrafimy na tej podstawie rekonstruować jakieś elementy przeszłości.
1: No to proszę opisać te najcenniejsze zabytki.
9: To zawsze trudne pytanie dla archeologa, bo jako archeolodzy specjalizujemy się zawsze każdy w swojej małej działce. To jest tak, że ja również mam specjalizację epoki kamienia i w związku z tym dla mnie najciekawsze są te rzeczy mówiące o najstarszych dziejach człowieka. Ale na wystawie będzie można zobaczyć na przykład najstarsze zabytki, czy takie rewelacyjne, w ogóle fenomenalne składanki krzemienne sprzed 14 tysięcy lat, wydobyte niedawno w okolicy Lipska. Będzie można zobaczyć obiekty, czy w zasadzie składy, takie fragmenty naczyń, sztylety kamienne, ozdoby bursztynowe złożone w depozytach w okolicy Supraśla, które zostały tutaj wprost przyniesione z ludźmi gdzieś z Półwyspu Iberyjskiego pod koniec epoki kamienia, więc 4,5 tysiąca lat temu. Także to tylko w zasadzie namiastka tego wszystkiego. Historii i wielość zabytków, które będziemy się starać tutaj zaprezentować, opowiadając całą historię naszego działu archeologii od początku do końca, do dnia dzisiejszego. Pokazujemy setki zabytków. Setki, jeżeli nie tysiące faktycznie, bo wykładamy dużą część naszych zbiorów, które na co dzień są schowane w głębokich magazynach w tym momencie. Ale będzie można zobaczyć na przykład przykład to, co najciekawsze elementy, które wykopaliśmy w trakcie wielkich badań ratowniczych w Tykocinie. Będzie można zobaczyć dziesiątki grotów wczesnośredniowiecznych z takiego badanego przez nas grodziska w Trzciance. Materiały krzemienne ostatnich łowców zbieraczy z okolic Grądu Woniecko, a także przedmioty złożone do grobów wandalów czy gotów, że tak powiem, na tutejszych cmentarzyskach z okresu wpływów rzymskich. Także wielość zabytków i wielość opowieści, które prezentujemy, jest trudna do pisania w jednym zdaniu.
1: A czym teraz się zajmujecie?
9: Obecnie oczywiście nie zwalniamy tempa i to nie jest tylko tak, że nasi poprzednicy prowadzili wielkie badania. My również prowadzimy w tym momencie. Mamy kilka równoległych projektów badawczych, które realizujemy. Jednym z nich jest na przykład projekt Bioregion Biebrza, gdzie skupiamy się na poznaniu przeszłości Doliny Biebrzy. Drugim są mogiłki pogranicza. Kolega Hubert Lepionka rozpoznaje czy zgłębia tajemnice zapomnianych cmentarzy wiejskich, tak zwanych mogiłek. Są badania we wspomnianym już właśnie grodzisku w Trzciance, no fenomenalnym miejscu, które jest trudne w interpretacji, ale są podejrzane, że faktycznie jest związane z społecznościami jaćwińskimi, czyli w zasadzie tak zwanymi jaćwingami. Wielość tematów to nasza specjalność w tym momencie.
1: A co w Biebrzy badacie?
9: W Biebrzy poszukujemy przede wszystkim, tak jak często tytułuję swoje referaty, pierwszych i ostatnich łowców zbieraczy, którzy funkcjonowali na naszych terenach, także interesuje nas szeroko pojęta epoka kamienia. Od czasów schyłku paleolitu po w zasadzie po epokę brązu, kiedy to już jest zmierzch tych społeczności łowiecko-zbierackich. Ale Biebrza jest fantastycznym obszarem do badań nad tymi społecznościami, które funkcjonowały tam, w zasadzie dominowały ten krajobraz przez tysiąclecia, zasiedlając prawie każde wzniesienie w okolicy.
1: Jeszcze coś można znaleźć, to zadziwiające.
9: Tak, czasami głęboko, niekiedy 2-2,5 metra pod powierzchnią torfu, bo tak nam się udaje wkopać naszymi wykopami, odnajdujemy wprost nietknięte, że tak powiem, dzisiejszą ręką współczesnego człowieka zabytki, które zostały złożone tam w okresie schyłku paleolitu jeszcze w epoce lodowej, gdzieś 14 tysięcy lat temu, zasypane piaskiem i przez nikogo nigdy nie naruszone. To jest tak, jakby człowiek dotykał bezpośrednio przeszłości. Możemy rekonstruować zupełnie ruchy tego krzemieniarza, który te krzemienie tam po prostu zdeponował.
1: A z takich właśnie zabytków z tej okolic Biebrzy, co by pan wyróżnił?
9: Będziemy prezentować tak zwane składanki. Składanki to jest próba rekonstrukcji procesu łupania krzemienia. Odnajdujemy bryłę krzemienia i odnajdujemy takie pozornie zwykłe odłupki niecharakterystyczne. To wszystko działa trochę na zasadzie puzli 3D, które my potem próbujemy składać do jednej bryły, odtwarzając po kolei każdy ruch dawnego łowcy, dawnego krzemieniarza. Jest to fantastyczne, bo widzimy wtedy, jak on sobie radził z trudnościami, że w konkrecji krzemiennej pojawiła się jakaś dziura. Jak on próbował ominąć, z której strony uderzył, w jaki sposób odkładał. A najlepsze jest to, czego nie ma w tych składankach, bo to jest to, co mu wyszło. To jest to, co zabrał jako najcenniejsze.
1: To też czasem znajdujecie?
9: To też czasem odnajdujemy i też będzie prezentowane na wystawie.
1: Czyli na przykład jakiś garnek?
9: Mamy najstarszy garnek na przykład, co prawda wydobyty przypadkowo, ale będziemy prezentować najstarsze naczynie tutaj w naszych zbiorach, około 4,5 tysiąca lat, wydobyte przypadkowo z rzeki Jegrzni. To jest naczynie ostrodenne i jedyne w Polsce naczynie łowców zbieraczy, w całości i znajduje się w naszych zbiorach w Białymstoku.
1: Czyli warto przyjść, żeby zobaczyć tę naszą prehistorię wręcz.
9: Zapraszam serdecznie, żeby zobaczyć naszą prehistorię i historię naszą jako działu archeologii Muzeum Podlaskiego w Białymstoku.
1: Wystawę można oglądać do 4 kwietnia przyszłego roku.
7: Radio Złote Przeboje 101 FM.
10: To jest Radio Złote Przeboje.